0: no, czy też po prostu w samych fabrykach, które też potrafią opowiedzieć ciekawie historię regionu przez pryzmat produktu.
1: Czyli twój plan podróży nie zaczyna się od tego, gdzie jest jakaś mega atrakcja turystyczna, jakiś znany zamek, tylko czy ewentualnie na tym zamku jest jakaś kuchnia?
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście warto odwiedzać też miejsca, które są znane, ponieważ one są znane nie bez powodu i można je odwiedzić. Aczkolwiek u mnie duże znaczenie ma właśnie ta kuchnia, spróbowanie lokalnych dań, lokalnych produktów, czy też po prostu dotknięcie tej kuchni pod kątem na przykład zrobienia sobie czegoś samemu, albo skorzystania z pomocy lokalnych mieszkańców, czy to w restauracji, tak jak mówiliśmy, czy też w ich domach.
1: Zazwyczaj na blogu u ciebie albo na profilu facebookowym pojawia się od razu zdjęcie danej potrawy, danego smakołyku, gdzie w krótkich na razie słowach opisujesz to, jak ona wygląda, no to wszyscy widzą, ale opisujesz to, jak ona smakuje i pytasz się, czy ktoś już próbował i jak tutaj wyglądają zdania twoich czytelników.
0: Różnie, dlatego, że ja często próbuję rzeczy, które nie są oczywiste, które nie każdy po nie sięgnie, ale wydaje mi się, że czasem moja rekomendacja, czy po prostu obejrzenie tego zdjęcia może kogoś namówić, żeby właśnie spróbować tego dania, tego produktu, czy tej potrawy, pomimo tego, że często nie jest to coś, po co sięgnęlibyśmy w codziennym naszym żywieniu.
1: No właśnie, często jest tak, że przemierzamy półki, regały sklepowe w poszukiwaniu czegoś na obiad, czasem z braku czasu no nie ma możliwości, żeby poeksperymentować, zatrzymać się na dłużej przy jakimś regale z przyprawami. Ty starasz się właśnie wyszukiwać takie dodatkowe smaczki, podpytywać czasami szefa kuchni o jakieś niuanse, jeżeli oczywiście ma ochotę je zdradzić, może o jakąś przyprawę. Jak często tobie zdarza się później wrócić z wyprawy i poszukać jakichś produktów, towarów na półkach sklepowych i samemu jakby odwzorować daną potrawę?
0: Podczas wyjazdów staram się korzystać z pamiątek, które nie są pamiątkami, jakie znamy. Ja rzadko kupuję sobie, nie wiem, magnes na lodówkę, chociaż te bardzo też lubię, zwłaszcza te kulinarne. Aczkolwiek najczęściej pamiątką moją z podróży są właśnie produkty spożywcze. Czy to lokalne przyprawy, czy lokalne wytwory, jak, nie wiem, wina, oliwy, czasem sery, jeżeli prawo pozwala przewieźć takie produkty. I później zaczyna się tak na dobrą sprawę zabawa, bo wiele dań, wiele potraw, które gotujemy często w domach, to jest przepis danej kuchni, który został przez wiele pokoleń zmodyfikowany i one nie zawsze mają coś wspólnego z oryginałem, a jednak przepisy oryginalne, które często dostaję od babć, znajomych, od cioć, które mieszkają w innych krajach, to są przepisy, które dają tak na dobrą sprawę prawdziwy smak danego regionu czy kraju.
1: No właśnie, tam też najważniejszą rzeczą jest produkt, składnik. Czasami chcąc odwzorować daną potrawę według przepisu od cioci na przykład z Wenezueli, w naszych sklepach części z tych produktów nie dostaniemy. I co wtedy?
0: Albo pozostaje nam internet, gdzie możemy kupić praktycznie wszystko i to już nie zawsze w innych krajach, ale nawet wśród polskich sprzedawców. Albo pozostają nam eksperymenty, które pozwolą nam w jakiś sposób ten smak odwzorować, aczkolwiek efekty ich mogą być różne.
1: A co do tej pory najbardziej cię zaskoczyło? Gdzieś byłeś nastawiony na jakiś konkretny smak, że to doznanie będzie jakieś wyjątkowe, a było odwrotnie? Albo nie spodziewałeś się jakichś fajerwerków, a tu jednak byłeś miło zaskoczony?
0: Ja próbuję najczęściej wszystkiego, co zobaczę. Oczywiście w jakichś tam granicach rozsądku, chociaż te granice są bardzo elastyczne. Lubię kuchnię czeską na przykład, która pomimo tego, że kojarzy się nam z daniami daniami tłustymi, dużą ilością mięsa. Dokładnie, to ją lubię. Najwięcej chyba ciekawych rzeczy jadłem w Chinach i w Australii, gdzie te kultury się nieco mieszają i można spróbować różnych przekąsek. Z rzeczy dziwnych jadłem skorpiony smażone na przykład, które pomimo tego, że pierwsza bariera wizualna musi zostać przełamana, bo musimy chrupnąć coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, to w smaku jakby nie ma praktycznie żadnych tam emocji. Jest to coś usmażone, chrupiące, nie przeraża.
1: A kuchnia polska w jakimś zakątku naszego kraju była w stanie ci zaskoczyć?
0: Lubię kuchnię kresową, więc zarówno kuchnię kresową, jeśli chodzi o Podkarpacie, które jest mieszanką wielu kuchni, tak na dobrą sprawę, ale też kuchnię Podlasia, gdzie mamy wpływy Białorusi, mamy wpływy litewskie. Tak na dobrą sprawę cała ściana wschodnia, która pomimo tego, że różni się od siebie, to jednak jeżeli chodzi o pomysł, o produkt, na przykład o ziemniaki, jest taką kuchnią, którą lubię i do której wracam nie tylko będąc w podróży, ale też w swoim domu.
1: No właśnie, Podlasie to słynne 1000 potraw z ziemniaka.
0: Tak, ja ziemniaki uwielbiam, więc babka ziemniaczana dobra to jest coś, co jest zarówno sycące, jak i szybkie w wykonaniu, ale też wszelkie inne formy tego warzywa. Będąc na Białorusi, znaleźliśmy restaurację, gdzie czterodaniowy obiad zjedliśmy tylko z ziemniaków, nawet z deserem łącznie. Więc jest to warzywo, które ma ogromne możliwości i jest też bardzo w Polsce dostępne. Aczkolwiek ziemniak, który dla wielu jest po prostu ziemniakiem, on też może mieć różne odmiany i może mieć różne zastosowania. Dlatego
1: dla niektórych to też może być pyra.
0: Może być kartofel, pyra, dokładnie. Warto też czasem zastanowić się i poczytać o tym, czy do sałatki będzie lepszy ziemniak, który ma więcej skrobi, czy mniej, bo to też może potem nam dać lepsze efekty przygotowania.
1: No tak, mamy jeszcze słodkie ziemniaki, tudzież słodkie kartofle, słodkie pyry. Jeżeli już jesteśmy kulinarni na Podlasiu, to też pamiętam, odwiedziłem tam jeden z lokali, który specjalizował się w ziemniaku, pasztet z ziemniaka, też potrawa zwana lokalnie zmiocosz, przypominająca nieco pasztet, ale z jakimiś tam elementami mięsa, to potrawa też pod tą nazwą znana w innych zakątkach naszego kraju. Tam, gdzie na wsi było biednie, tam najbardziej zakorzenione były właśnie te potrawy tanie w przygotowaniu, czyli właśnie potrawy z ziemniaków. Do tego jeszcze mamy na białe, to już można bardziej zamieszać w swojej kuchni, wykorzystać jajka, wykorzystać mleko, sery różnego rodzaju. Powiedzieli, że nie każdy można przez granicę też przewieźć, więc będąc w Polsce, no trzeba sobie też jakoś radzić, szukać jakiegoś zamiennika.
0: Zdecydowanie. Sery takie nieprzemysłowe, sery też wracają teraz na salony, można powiedzieć. Powstają firmy, gospodarstwa, które produkują sery kozie, sery owcze, które produkują sery długo dojrzewające i to już nie musimy wcale jechać za granicę, żeby takich serów spróbować. Ich dostępność może nie jest aż tak szeroka jak serów zagranicznych, ale tu dobry przykład sera korycińskiego, który kilka lat temu jeszcze był mało znany, natomiast aktualnie można go kupić praktycznie na każdym kroku.
1: Jeżeli już jesteśmy przy serach, to też i technika poszła daleko, daleko do przodu, ta serowarska zwłaszcza, bo możemy kupić sobie podpłuszczkę i taki ser wyprodukować nawet we własnym domu. Wiele gospodarstw agroturystycznych też idzie w tym kierunku, ponieważ w agroturystyce mamy i kozy, mamy i krowy, więc dostęp do mleka, tym samym do produkcji sera jest o wiele łatwiejszy.
0: Tak, tu właśnie kluczowym dość elementem jest to mleko, o którym wspomnieliśmy, bo mało kto już ma dostęp do mleka, które jest mlekiem świeżym. Aczkolwiek też da się to w jakiś sposób obejść i tak na dobrą sprawę zrobienie dobrego domowego sera to jest około 3 godziny pracy, żeby móc się delektować naprawdę dobrym produktem.
1: No ewentualnie, jeżeli jest to ser dojrzewający, to później jeszcze przyda się cierpliwość.
0: Oczywiście, czasami rok, czasami nawet i dłużej przy tych najbardziej szlachetnych, ale z doświadczenia wiem, że najczęściej znikają one dużo wcześniej.
1: Twoje też znikały szybciej?
0: Ja próbowałem do tej pory serów takich białych, klasycznych, takich, które możemy powiedzieć, że są inspiracją z sera korycińskiego i bardzo szybko potrafiły zniknąć. Zwłaszcza jeśli dodatki, które do niego dobraliśmy, typu chili, czy mięta, czy inne zioła, były dobrze dobrane.
1: Jeszcze tak wędrując palcem po mapie naszego kraju, gdzie jeszcze napotkałeś ciekawe miejsca, które zaskoczyły, bo to no, nigdy nie jest takie jedno miejsce, gdzie była miła niespodzianka, było takich miejsc w twoim przypadku na pewno o wiele więcej.
0: Jeżeli chodzi o kuchnię świata, czyli takie niepolskie, to tutaj wydaje mi się, że Warszawa wygrywa, dlatego że Warszawa jako stolica skupia ludzi z różnych krajów, więc możemy tam spróbować restauracji naprawdę egzotycznych. Natomiast to nie jest do końca kuchnia polska. Ona może mieć jakieś naleciałości polskie, ale taka nie jest. myślę, że jedną z kuchni, którą lubię, to jest kuchnia, którą możemy spotkać w górach. I to, czy to będą Bieszczady, Tatry, czy Sudety, to kuchnia, która w tych regionach jest serwowana, jest kuchnią bardzo sycącą, opartą głównie na lokalnych produktach. Głównie z tego powodu, o którym mówiliśmy, czyli tego, że te produkty po prostu były kiedyś dostępne, a przez wiele lat gotowania ich receptury na te dania zostały dopracowane na tyle, żeby one po prostu smakowały i były sycące.
1: No chyba ciężko by było sobie wyobrazić pobyt w górach bez na przykład oscypka lub jego różnych odmian, bo...
0: Czy kwaśnicy.
1: Tak, kwaśnicy, bo no, oscypki akurat to po regulacjach unijnych, gdzie mamy nazwy produktu lokalnego, mamy już i sery Jasia, różne odmiany, kształt mniej więcej jest ten sam, ale nad morzem też możemy kupić takie niby góralskie sery.
0: Tak jest, i bursztyny w Zakopanem też się zdarzą.
1: Tak. Możemy popróbować smaków w dowolnym miejscu, tym bardziej, że internet pozwala nam zamówić no niemalże wszystko. W dowolnym momencie możemy to mieć we własnej kuchni i poeksperymentować. Jeżeli jesteśmy już w temacie gór, oscypków, czy tylko te rodzaje serów zwróciły twoją uwagę, czy jeszcze gdzieś szukałeś głębiej jakiejś lokalnej potrawy, a może gdzieś zbaczałeś z utartych szlaków, szukałeś jakiejś agroturystyki, gdzie można znaleźć właśnie taki przepis z dziada, pradziada, przekazywany w rodzinie, gdzie ta kuchnia jest naprawdę taką, że możemy ją z czystym sumieniem nazwać kuchnią lokalną.
0: Tutaj jest chyba jedyny sposób, żeby takiej kuchni lokalnej spróbować, to jest nocować i mieszkać u lokalnych ludzi, bo nawet najbardziej lokalna restauracja czy hotel, którym będziemy nocować, zawsze musi dostosować nieco swoje menu i swoją ofertę do gastronomii i do tego, że jednak...
1: Albo do wymagań sanepidu.
0: Tak, i do biznesu przede wszystkim, dlatego, że to musi na siebie zarabiać. Natomiast obcowanie z lokalnymi mieszkańcami, czy to naszą rodziną, czy znajomymi, czy też zupełnie obcymi ludźmi, którzy w jakiś sposób chcą nas do siebie przyjąć, daje naprawdę najlepsze, moim zdaniem, rezultaty.
1: Czyli jak najlepiej zwiedzać, żeby poznać na przykład tak dogłębnie polską kuchnię?
0: Pierwszą rzeczą jest to, że ja podczas wyjazdów na pewno nie omijam też rzeczy, miejsc, które są super znane, bo one są znane z tego powodu, że widocznie warto. Czyli jeśli jesteśmy w Krakowie, na Wawel na pewno trzeba zajrzeć, na rynek trzeba zajrzeć, ale kolejnym krokiem jest poszukanie w internecie o ciekawych miejscach, o szlakach kulinarnych, które często lokalne organizacje turystyczne organizują. Do tego są wydarzenia, różnorodne wydarzenia dożynkowe, różne festyny, festiwale, które są skupione wokół lokalnego produktu. Często pomocna jest informacja turystyczna lokalna lub regionalna, która doskonale wie, jaki produkt lokalny lub jakie surowce w danym regionie są popularne i dzięki temu możemy trafić na naprawdę ciekawe smaki. Niestety raz na kilkanaście wyjazdów trafimy na wydarzenie, które będzie szczytem komercji i nie miało nic wspólnego z kuchnią regionalną. Ale to jest granica błędu, którą trzeba po prostu zaakceptować.
1: Czyli na przykład wybieramy się, aby spróbować rogala świętomarcińskiego, możemy trafić na takiego z masowej produkcji.
0: Tak jest, albo takiego, który będzie nazywał się rogal świętego Mateusza, czy inny, będzie kosztował majątek i dodatkowo będzie sprzed 2 dni.
1: Czyli to też niespodzianka, którą można na szlaku nie tylko kulinarnym napotkać.
0: Niestety tak, ale nie ma co się tutaj nastawiać, bo większość takich prawdziwych atrakcji kulinarnych i większość poznawania tych smaków i tej kuchni to jest naprawdę miła przygoda.
1: Dlaczego zdecydowałeś się o tym pisać?
0: Ja lubię pisać, to jest pierwsza rzecz, a do tego czasem ja miałem sam problem ze znalezieniem informacji o miejscach, które opisuję, bo często nie są to miejsca, które są na głównych szlakach. Często to są miejsca, które trzeba informacje o nich znaleźć, trzeba do nich pojechać, bo tak jak wiemy, papier przyjmie wszystko, dlatego często informacje, które znajdowało się w internecie, były nieaktualne i wiemy z drugiej strony, że jemy na przykład oczami i często czytając o jakimś daniu możemy w ogóle się nie zachęcić do niego, a gdy ktoś zobaczy zdjęcia lokalu, często zobaczy ceny, bo dziwnym trafem boimy się w naszym kraju mówić o cenach często dań, no to mając taki zestaw już danych i będąc tak wyposażonych, jest moim zdaniem dużo większa szansa, że takie miejsce, taki lokal odwiedzimy. Lub nie.
1: Tu już działają te wszystkie sztuczki, które wykorzystują marketingowcy, przygotowując nam ofertę reklamową w marketach, na przykład z okazji różnego rodzaju świąt. To ma kusić, mamy właśnie kupować oczami, mamy jeść oczami, byle później jeszcze tylko żołądek miał takie same wrażenie jak oczy w momencie, kiedy patrzyliśmy na zdjęcie.
0: I portfel też.
1: No

0: od razu trafimy dobrze, bo internet też jest pełen opinii, które nie do końca są prawdziwe. Tutaj stąd też jakaś taka moja potrzeba pisania o tym, ponieważ jest to kolejne ziarenko do worka opinii o danym miejscu i być może to właśnie ta opinia przeważy o tym, że ktoś postanowi poznać kuchnię danego regionu czy miasta lub odwiedzić jakąś lokalną fabrykę czy wytwórnię.
1: Poruszyłeś jeden dość ciekawy wątek, że te opinie nie zawsze są prawdziwe. No właśnie, czasem sami właściciele lokali mogą się podszyć pod internautę i zachwalać pod niebiosa swój produkt. Ty jesteś blogerem, więc możesz zapomnieć o obiektywizmie i pisać po prostu tak luźno. To, co uważasz, to o tym piszesz, bez żadnego tam czajenia się czy uważania na słowa, że możesz kogoś urazić, właściciel przeczyta twoją opinię i na przykład poczuje się źle, bo nie będzie doceniony. Nie. Jeżeli tobie nie smakuje, po prostu piszesz, że było niedobre.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek zdarzyli się właściciele, którzy potem mieli pretensje o to, że napisałem, iż coś mi nie smakowało. Czy mój blog jest obiektywny? Nie jest obiektywny. Jest subiektywny, bo to jest moje zdanie, bo to jest moje miejsce do wyrażenia moich opinii. Często ludzie pytają, dlaczego tak mało mam złych opinii. To jest prosta odpowiedź, bo nie chodzę do lokali, które są złe, bo jedzenie dla mnie też jest przyjemnością i jeżeli miałbym chodzić do lokali tylko po to, żeby ocenić je negatywnie, to nie dość, że nie będę lubiany, to jeszcze będę głodny do tego.
1: Tak, trochę przypomina mi się postać Roberta Makłowicza, który zwiedzał świat, tylko że on jeszcze pokazywał, jak przygotować dane potrawy na miejscu, w tej scenerii na przykład Alp albo Tyrolu. U ciebie jest troszeczkę inaczej. Ty jedziesz, konsumujesz, potem pakujesz i jedziesz dalej.
0: Zdarzają się sytuacje, że gotujemy na miejscu, bo jedną z rzeczy, która...
1: No czasami są warsztaty kulinarne i w tych starasz się brać udział.
0: Tak, jedną z rzeczy właśnie, która gdzieś tam wydaje mi się, że mnie wyróżnia, jest to, że staram się też merytorycznie trochę podejść do tematu. Nie tylko pod kątem klienta roszczeniowego, ale też próbuję poznać trochę gastronomii od tej drugiej strony. Więc wiem, jak pewne procesy przebiegają, a nie zawsze one są tak oczywiste, więc często klienci na nie mogą narzekać. Zdarza mi się gotować w innych miejscach, zdarza mi się opowiadać o tym, co jadłem, zdarza mi się też przygotowywać w domu te dania. Aczkolwiek zawsze, jeśli mam taką możliwość, to staram się coś tych smaków poznać. Tutaj chyba z takim jednym z ciekawszych przykładów to była moja wizyta w Linz w Austrii, gdzie mogłem piec torty w najstarszej cukierni w Austrii, z właścicielem zresztą tej cukierni, i to jest moim zdaniem doświadczenie 100 razy lepsze niż oglądanie tych tortów, czytanie o nich, czy nawet jedzenie ich w kawiarni, bo możemy poznać ten proces, możemy poznać ludzi, którzy tworzą dany produkt i też dojść do tego, co nimi kieruje.
1: No tak, miałeś okazję poznać wszystkimi zmysłami te torty.
0: Tak jest.
1: Nie tylko smakowo.
0: Dokładnie. I dotykiem, i smakiem. No i też poznać ludzi, którzy je tworzą, bo jest to firma rodzinna, więc całą rodzinę, która jest zaangażowana w ten proces.
1: Przeglądając twojego bloga też można się natknąć na wiele wpisów, gdzie opisujesz swoje kontakty z szefami kuchni. Zazwyczaj to są osoby, które gdzieś są niewidoczne z sali, jeżeli wchodzimy do restauracji czy do jakiegoś lokalu, pozostają gdzieś tam w cieniu, ale to od nich zależy, jak dane menu smakuje. Starasz się też docierać do takich osób, z nimi rozmawiać. Bardzo się bronią, żeby porozmawiać, czy właśnie mało który klient po prostu szuka takiej okazji?
0: Myślę, że mało kto woła szefa kuchni, jeżeli jest w restauracji. Jeżeli to się zdarza, to najczęściej powód jest jeden.
1: Mucha w zupie.
0: Narzekanie, dokładnie. Tutaj wydaje mi się, że patrząc na gastronomię, są rzeczy, które można zaakceptować, a są takie, które są zdecydowanie złym zachowaniem czy złym działaniem. Tutaj takim dobrym przykładem są na przykład nowo otwierane lokale, restauracje, gdzie często te obsługa tych lokali na przykład dociera się dopiero pierwszego dnia, dlatego ja jestem w stanie przymknąć oko na pewne niedogodności, które na przykład mnie spotkają takiego pierwszego dnia działania restauracji czy drugiego, aczkolwiek tydzień później czy dwa już oczekuję, że są one poprawione. I też zawsze staram się, oceniając jakiś lokal, podejść do tego na swój sposób.

0: sposób obiektywnie, czyli spojrzeć na to, że jeżeli było coś złego, czy może było też coś dobrego. Tak, żeby jakby te lokale to jest czyjś pomysł na biznes, ale często to jest też czyjaś pasja. Dlatego od tej strony też warto czasem postawić się jakby na miejscu takiej osoby.
1: I co wyniosłeś z rozmów z szefami kuchni, bo chciałbym jeszcze do tego wątku powrócić.
0: Każdy szef kuchni jest
1: inny. Co ciebie najbardziej ciekawi właśnie w kontaktach z tymi osobami?
0: Każdy szef kuchni jest inny. Każdy ma swój jakiś pomysł na tą restaurację. Jedni chcą się rozwijać mocno, inni po prostu chcą sobie gotować. Zależy to też na dobrą sprawę od miasta, bo są miasta, w których restauracje na wysokim poziomie przyjmą się doskonale. Są takie, gdzie każde odchylenie od normy, czyli schabowego i rosołu, będzie już nieco niemile widziane. Nauczyłem się na pewno jednej rzeczy przez te lata, pomimo tego, że nie pracuję bezpośrednio w branży gastronomicznej, że jest to bardzo trudna branża i to, co my widzimy jako goście w restauracji, siedząc przy stoliku i czekając na naszą zupę, to jest wierzchołek góry lodowej, natomiast wszystkie inne procesy od receptur, towarów, obsługi, zarządzania, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
1: Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie nawet zobaczyć, obserwując uważnie wycieczki Magdy Gessler.
0: Zdecydowanie nie.
1: Chociaż to na pewno w jakimś stopniu też przybliżyło to, jak...
0: Tak, aczkolwiek też w programach rewolucyjnych no patrzymy na pewno trochę na to od innej strony, bo tam każdy trochę się spodziewa tej wizyty i często też to są lokale małe. Natomiast w takich lokalach większych jest jeszcze trudniej, aczkolwiek te programy na pewno pokazują taką namiastkę tego, jak co się dzieje za drzwiami, gdy klient czeka na swój wymarzony posiłek.
1: Wspomniałeś o lokalach świeżo otwartych. To też jest taka część tego gastronomicznego świata, który starasz się poznać. Starasz się bywać w miejscach, które dopiero co się otworzyły, żeby przetestować nowe lokale.
0: Staram się to robić i w miarę mi się to udaje. Problemem jednym może być to, co mówiliśmy, czyli to, że często są jeszcze detale, które nie zostały wypracowane w perspektywie czasu. Ogólnie zauważam taki trend, że dużo osób chce wejść w branżę gastronomiczną, bo widzi w tym bardzo prosty sposób na zysk i na rozwój biznesu. Z drugiej strony widzimy, jak dużo lokali się zamyka, co może być efektem właśnie tego marzenia o szybkim zysku, które nie do końca zawsze się sprawdza.
1: No właśnie, chęć zysku tu i teraz, a może też czasami źle rozpisany biznesplan.
0: To jest jedna rzecz. Na ten biznes składa się moim zdaniem bardzo dużo zmiennych, więc to, że jesteśmy dobrym menadżerem, nie znaczy, że umiemy gotować. To, że umiemy gotować, nie znaczy, że umiemy zarządzać.
1: A może dobrze tak gotujemy, ale brakuje nam cierpliwości, bo gastronomia wydaje się być akurat taką branżą, że no, nawet ty dowiadujesz się, że jest nowy lokal, starasz się go odwiedzić pierwszego dnia, ale wiele jest takich osób, które dowiedzą się o jego istnieniu po tygodniu, po miesiącu. Dopiero wtedy zaczną podejmować decyzję, czy by tam się czasem nie wybrać i nie spróbować, co jest dobrego w menu. Ale zanim ta decyzja zostanie wprowadzona w czyn, mijają kolejne 2 miesiące. No i w tym czasie ten restaurator w oczekiwaniu na takiego klienta twierdzi, że ten biznes jednak mu się nie opłaca, lokal się zamyka, a klient idzie i ogląda tabliczkę z napisem lokal zamknięty.
0: No tutaj jest, myślę, wydają też kwestia takiej edukacji, bo jeżeli wprowadzamy restaurację, która jest znana, która ma już wspomnianego schabowego, jest nam trochę łatwiej.
1: Jeżeli chcemy, to sieciówka.
0: Tak, a jeżeli chcemy wprowadzić coś, co jest czymś nowym, niekoniecznie egzotycznym, to my musimy trochę tych klientów nauczyć.
1: No i przekonać ich do siebie.
0: Tak, a najłatwiej jest to zrobić przez po prostu rekomendacje. Więc jeżeli będziemy dbać, jeżeli oni będą przychodzić, będą polecać innym, no to z czasem ten nasz lokal powinien zyskać. Natomiast raczej nie dzieje się to od razu. No, są takie przypadki, gdzie się dzieje, czyli gdy celebryta otwiera lokal, gdy jest to lokal,
1: jest duże,
0: dobra lokalizacja, taka topowa w mieście.
1: Albo duże pieniądze wpompowane w reklamę, w marketing.
0: Tak, chociaż to też nie zawsze nosi skutek. Czasami to jest po prostu wydane pieniądze.
1: Tak, jeżeli za tym nic nie pierwsza idzie. Fala klientów, a potem po tygodniu znowu pusto.
0: Tak jest.
1: Są jeszcze jakieś miejsca na mapie, które w pierwszej kolejności chciałbyś odwiedzić właśnie pod tym kątem kulinarnym? Jakieś smaki, które gdzieś jeszcze ciągną, a do tej pory nie udało się spróbować, nie udało się tam pojechać?
0: lubię kuchnię bałkańską i myślę, że to będzie jeden z kierunków. Będąc w tamtą, jadąc w tamtą stronę, pewnie zahaczymy o Turcję, bo Turcja też jest krajem, którym kuchnię ma bardzo, bardzo fajną. Na pewno wrócę jeszcze do Czech nieraz, bo lubię i sam kraj, i też jego kuchnię. Natomiast nie ograniczam się, bo często podróżując możemy coś odkryć. Będąc w Słowenii, kiedyś trafiłem do fabryki szynki dojrzewającej, gdzie szynka dojrzewająca dla turysty przeciętnego jest to Włochy lub Hiszpania. Natomiast w Słowenii te fabryki również, wytwórnie właściwie, również istnieją, można je było zwiedzić, więc często coś, czego się nie spodziewamy, może nas w miły sposób zaskoczyć. Trzeba być tylko otwartym.
1: Trzeba być otwartym i porzucić chociaż na chwilę bigos, pierogi i starpolski kebab, bo można odnieść wrażenie, że to też taka bardzo, bardzo polska potrawa.
0: Dokładnie. Być świadomym tego i nie wstydzić się, broń Boże, tych dań, bo mamy czym się pochwalić i z tego też jesteśmy znani w świecie, czy z kiełbasy, czy z pierogów, ale poznawać też inne kultury pod kątem tego, co oni oferują.
1: I zawsze dzięki temu do naszej kuchni można wprowadzić jakiś powiew świeżości, jakiś odrobinę, nutę eksperymentu, co zmieni tego schabowego w jakieś wykwintne danie, zupełnie odmieniające smak i te niedzielne przyzwyczajenia, czyli niekoniecznie rosół, niekoniecznie schabowy, możemy coś zamieszać. Chociaż ostatnimi czasy do polskiej kuchni mam wrażenie, że bardzo gwałtownie wdzierają się nowe potrawy, nowe produkty. Mamy więcej jarmużu, mamy więcej ciecierzycy w kuchni. Tego więcej też widać na półkach sklepowych. Aby takich produktów przybywało, była ta gama jeszcze o wiele szersza. Tego pozostaje nam sobie życzyć. Tobie życzę odkrywania nowych smaków, zwiedzania nowych, ciekawych miejsc, o których będziemy mogli pewnie niebawem przeczytać. Tym razem to będzie Turcja, tym razem mogą to być Bałkany, tym razem może być to znowu jakaś kuchnia czeska, tym razem PL i Kuba Juszyński, mój i wasz dzisiejszy gość. Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś tematycznie zdominuje nas taniec. Będziemy rozmawiać o tym, co na scenie, w sali ćwiczeń można osiągnąć. Czy mamy jakiś idealny wiek do tego, żeby rozpocząć przygodę z tańcem? Dziś o tym wszystkim będę rozmawiał z nauczycielami, z pedagogami tańca z Kielskiego Teatru Tańca. Obok mnie wicedyrektor KTT Grzegorz Pańtek. Witam serdecznie.
3: Witam Państwa.
1: Są razem z nami także Anna Szczotka, tancerka, która przyjechała do nas z Krakowa, absolwentka szkoły baletowej, między innymi o tym balecie nam będzie opowiadać. Dzień dobry, Aniu.
4: Witam, dzień dobry.
1: I Dawid Pieruk, pedagog tańca z Konina, zajmuje się tańcem współczesnym, tańcem jazzowym, prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku 7-8 lat, też o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na razie witam serdecznie w studiu.
3: Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza.
1: Wy bez sali tanecznej długo wytrzymać nie potraficie. Taniec wchodzi w krew dość mocno i praktycznie na każdym kroku, przynajmniej tą nóżką można poruszać. Gdzie się słyszy jakąś muzykę, praktycznie muzykę też możemy usłyszeć wszędzie.
3: Rzeczywiście, taniec jest z jednej strony wciągający. Jak się go zacznie, to potem trudno go skończyć. A z drugiej strony można powiedzieć, że już musi wewnątrz gdzieś w człowieku być, skoro na ten taniec przychodzi. Także wydaje mi się, że ten potencjał do tańczenia mamy wszyscy, tylko nie zawsze on się zdąży ujawnić.
1: To trochę jak Jerzy Sztur śpiewał, że śpiewać każdy może. Jeden lepiej, drugi trochę gorzej. No właśnie, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tańca?
4: Nie, myślę, że nie. Znaczy, najważniejsze jest dobra zabawa tak naprawdę. Jeśli ktoś nawet nie ma poczucia rytmu, czy kieruje nim wstyd, to myślę, że są to rzeczy, które można wyćwiczyć, które można przejść. Nawet z partnerem, z jakąś ukochaną osobą, z koleżanką, czy po prostu ku pasji instruktora, który prowadzi zajęcia. Także myślę, że tańczyć można w każdym wieku i zacząć w każdym wieku i sprawia to wiele radości.
1: Bo na początku, gdzie na przykład takie kilkuletnie dziecko, rodzic przeprowadza na zajęcia taneczne, no to chyba ciężko mówić o tym, że już uczymy się kroków. Na początku jest ciężko. Jakaś zabawa w tym wieku, to zresztą rytmika.
5: Przede wszystkim jest zabawa dla dzieci, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia rodzica jest to rozwój sylwetki, rozwój rytmiki, żeby po prostu dzieci miały prościej w codziennym użytkowaniu, codziennej sprawności fizycznej, gdzie w szkole na przykład takich zajęć niestety nie mają.
1: No i chyba na tym etapie też się zaczyna taka, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale naturalna selekcja. Ci, którzy tego tańca nie czują, to nie jest dla nich. Albo być może rodzice widzą, że dziecko na przykład męczy się na tych zajęciach i wolałoby robić coś zupełnie innego. Wtedy oni rezygnują. Zostają tylko ci, którzy wykazują właśnie jakieś smykałki w tym kierunku.
5: Tak jest. Wydaje mi się, że z punktu procentowego obserwacji tak 70-60% dzieci przychodzi dla zabawy. Niestety te 30% zostaje i chce po prostu dopiąć swego i widzi w tym pasję i kontynuuje swoją przygodę z tańcem przez kilka następnych lat.
1: Ten taniec powinien być przede wszystkim ładny dla oka, bo przecież jeżeli już ktoś tańczy w teatrze tańca, to robi to raz, że dla siebie, a dwa, że dla widza.
5: Oczywiście. Proszę nie zapominać, że taniec nie tylko uczy sportowej rywalizacji, ale wrażliwości na piękno.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja, która może się kojarzyć ze sportem, ale jest naturalna, bo wszędzie dzieciaki ze sobą rywalizują, w piaskownicy o, nie wiem, lepsze grabki, w jakiejś rozrywce, kto ma na przykład, nie wiem, lepszy smartfon z większym ekranem, z szybszym procesorem, ta rywalizacja jest dosłownie wszędzie. Jeżeli już przychodzi z wiekiem zmierzyć się właśnie z publicznością, wystąpić w jakimś przedstawieniu, też jest rywalizacja, podejrzewam, bo no, główna rola jest tylko jedna, a chętnych pewnie kilkoro, ale zanim do tego etapu w tańcu się dojdzie, to jednak musi minąć kilka, a czasami nawet kilkanaście lat. Ale jeszcze wracając do samej rywalizacji, ona pomaga wam jako instruktorom gdzieś te dzieci ukształtować, poprowadzić zajęcia właśnie w odpowiedni sposób?
4: Znaczy tak, no powiedzmy sobie szczerze, że ta rywalizacja jest i wśród dzieci, i wśród dorosłych, i w jednym środowisku, i w drugim, tak naprawdę w tym środowisku tanecznym, artystycznym i sportowym jest tej rywalizacji najwięcej, bo miejsc, tak jak pan sam powiedział, jest mało, a chętnych jest bardzo dużo. Nam jako instruktorom na pewno... Wie pan, to zależy wszystko od punktu widzenia. Tak naprawdę to też rodzic powinien to dziecko przygotowywać pod względem psychicznym. Dla nas najważniejsze jest przygotowanie techniczne i to, żeby te dzieci były zadowolone z tego, co robią, były szczęśliwe, chciały przychodzić, chciały tańczyć. I te, które są najzdolniejsze, żeby też no, szły cały czas do przodu. Myślę, że kiedy się widzi taką rywalizację wśród dzieci zdrową, to wszystko jest w porządku. Jeśli tam dochodzi do jakichś różnych sporów, to myślę, że tutaj bardziej pedagogicznym podejściem jest jednak te spory rozwiązywać i na pewno nie krzewić tego w dzieciach, bo to nie jest nic dobrego. Natomiast samo naturalnie wszystko przechodzi tak jak w życiu, także prędzej czy później one same będą musiały się zmierzyć z tym wszystkim, co później w dorosłym życiu spotkają.
1: No właśnie, to rola instruktora, żeby to wszystko podczas zajęć ładniej wyprostować, ale to właśnie padło takie słowo tej rywalizacji. Szkoły tańca też rywalizują między sobą, instruktorzy też rywalizują między sobą, bo każdy chce być czy mieć miano tego najlepszego, tego, do którego dzieci raz że lgną, u którego dzieci chcą się uczyć tego tańca, więc chyba tej rywalizacji nie da się uciec.
3: No, oczywiście. Rywalizacja jest elementem napędowym każdego działania i tylko polega to na tym, czy ona jest niespalająca. To jest od zewnętrznego punktu widzenia, jeżeli artysta chce aż tak mocno, że go to blokuje, no to wtedy ten poziom rywalizacji w takim razie jest dla niego za wysoki. Musi się albo wycofać, albo troszkę więcej ćwiczyć, żeby naturalnie przyjąć ten opór rywalizacyjny. Natomiast, tak jak tu Ania też powiedziała wcześniej, każdy artysta mierzy się nie tylko z tymi, którzy są wokół niego, ale mierzy się z samym sobą. Ponieważ wychodzi na scenę i chce poczuć, że publiczność jest zadowolona z tego, co widzi. Czy on, że on pięknie tańczy, że on sprawnie się kręci, że dobrze skacze, że dobrze partneruje. Jeżeli widzi i słyszy, że brawa, które dochodzą z widowni po jego występie są mocne, impulsywne, że ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci, to wtedy ma taką głęboką satysfakcję i ta rywalizacja z samym sobą dla niego jest zwycięstwem.
1: Podczas swojej przygody z tańcem wieloletniej, no w waszym przypadku tak akurat jest, wy też zaczynaliście w wieku dziecięcym, poczuliście, że to jest właśnie to, co chcecie w życiu robić. Jak często podczas tańca, podczas tej przygody napotykaliście takie progi, które trzeba było gdzieś pokonać, bo sami napotykaliście jakąś taką wewnętrzną blokadę? Ania, Dawid, jak to było u was?
4: Powiem szczerze, że jako dziecko nie pamiętam jakichś takich szczególnych przeszkód.
1: No, a czy są w ogóle jakieś takie blokady, które mogą się pojawić? Na przykład, no, pytam w imieniu na przykład rodziców, którzy przeprowadzą dziecko i będą musieli liczyć się z tym, że to dziecko może przyjść z zajęć osowiałe, bo na przykład z czymś sobie nie poradziło, a...
4: Oczywiście są takie przeszkody, tak jak w każdym środowisku i dziecięcym, i później młodzieżowym, dlatego że no, nie zawsze wiemy, do jakiego środowiska trafiamy, w sensie innych dzieci w grupie, jak te dzieci będą się też zachowywać. No myślę, że szkoła na pewno, czy taneczna jako studio, czy baletowa, czy jakakolwiek przygotowująca później do kariery tanecznej jest ciężka. I można napotkać wiele, wiele przeszkód i ze strony zewnętrznej, czyli z grupy, w której się znajdujemy, i ze strony nauczycieli. Na pewno jest to droga taka do poznania siebie, ale można też ją przejść bardzo boleśnie i emocjonalnie.
1: Tu mi przychodzi do głowy film Czarny Łabędź.
4: No to
1: tam
4: jest
1: też, że bohaterka walczyła ze sobą.
4: Która rzeczywiście przychodzi bardzo wielu osobom, którzy... takich filmów nie ma wiele, a on jest dosyć mocno taki właśnie drastyczny pod tym względem. I na pewno ma wiele prawdy, na pewno też jest dosyć mocno naciągany, ale myślę, że jest tam wiele rzeczy, które u każdej, szczególnie kobiety w tańcu się można to zobaczyć.
1: To właśnie był ten przykład, rywalizacja o główną rolę w Jeziorze Łabędzim. Dawid, pedagog tańca, przypomnę, razem z nami w studiu, wracając jeszcze do tych momentów, gdzie trzeba się przełamywać. Są takie momenty, które się pojawiają na tej ścieżce, czy to być może, nie wiem, pierwszy raz na scenie? To może wywołać jakąś taką też blokadę wewnętrzną?
5: Pierwszy raz na scenie, małej lub dużej. Teraz w dorosłym życiu oczywiście na dużej scenie, ale w młodzieńczych latach, gdzie dorastałem, pamiętam nawet z własnych doświadczeń, gdzie naprawdę wstydziłem się czasami wyjść na scenę przed kolegami w wieku podstawowym, tak, najmłodszym, gdzie potrzebowałem naprawdę takiego kopa od rodziców, że Dawid, rób swoje, rób naprawdę, ciesz się tym, co robisz, i nie patrz na innych. I to naprawdę dało mi dużo do myślenia i było dużo do tego, żebym po prostu kontynuował swoją przygodę z tańcem. Teraz na przykład kolejną taką przeszkodą jest na przykład rozłąka z rodzicami, z rodziną, z przyjaciół, gdzie decydujesz się pracować, spełniać w zawodzie, ale jednocześnie przeprowadzić się z innego miasta, żeby robić to, co kochasz.
1: No tak, jeżeli już planujemy z tym tańcem związać swoje życie, to w pewnym etapie przychodzi szkoła. Szkoła tańca, czy to szkoła na poziomie podstawówki, szkoły średniej, szkoły wyższej, czy studiów. Tak samo jest w tańcu. Żeby dobrze uczyć się tańczyć, trzeba jednak to środowisko w pewnym etapie życia zmienić. To też może się wiązać z jakąś lekką traumą, ta rozłąka z rodzicami, z najbliższymi, być może z miłością swojego życia, która nie do końca akurat w tańcu widzi swoją przyszłość.
3: Rzeczywiście to dotyczy dzieci, które kierują się do szkół baletowych państwowych. Jest ich w 5 w Polsce. One są w niektórych miastach, znaczy konkretnie na przykład w Łodzi jest w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Bytomiu. Jeżeli dzieci są z innych miast, to już mając 10 lat jadą i mieszkają w internacie w tej szkole, chodzą tam na zajęcia, więc dla takich dzieci na pewno jest to duże wyzwanie i takie emocjonalne obciążenie. Często obserwuję, że tancerze, którzy skończyli takie szkoły, są w takim fragmencie osobowości, są bardzo odporni później w wieku dojrzałym na stres. Zauważyłem to, że są tacy już naznaczeni tym trudnym dzieciństwem, no ale też powoduje to też jakiś rodzaj zamknięcia takiej osobowości, że człowiek jest smutny trochę i musi się jakby na nowo zbudować, na nowo się artystycznie rozbudzić. Jeżeli jest pasjonatem, to mu się to uda, a jeżeli jest jakoś słabszej osobowości, to często zmienia po prostu już po skończeniu tej szkoły w wieku 19 czy 20 lat, zmienia zawód i idzie w innym kierunku.
1: Te małe dzieci, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, dla nich to jeszcze jest zabawa. Później zaczyna się taka przygoda, którą można określić też frajdą. W jakim wieku przychodzi taka jakaś chwila refleksji albo zapada decyzja, że taniec to jest właśnie to, co chcę w życiu robić, i gdzie tutaj mamy jakąś taką, no pewnie też będą jakieś widełki, ale gdzie mamy taką granicę, kiedy już te decyzje stają się takie coraz bardziej świadome i dojrzałe?
3: Jest to trudne do określenia jednoznacznego. Na pewno dziedzina najbardziej wymagająca pod względem fizjonomii, czyli balet klasyczny, taniec klasyczny, wymaga tego, żeby zacząć w wieku około 10 lat, wcześniej bądź troszkę później, dlatego że umiejętność dużego ruchu o dużym zakresie w stawach, o wykręcania nóg na zewnątrz, który jest jakby naturalnie sprzeczny z naszą fizjonomią, wtedy człowiek musi się ukształtować jeszcze w młodych latach, bo potem już tego się, nie wszystkie rzeczy da się zrobić. I to dotyczy głównie tego tańca. Natomiast pozostałe sceniczne, czy takie towarzyskie tańce można zacząć troszkę później. Wydaje mi się, że jeżeli jest to 12, 13 czy 15 lat, to też jeszcze nie jest za późno. Jeszcze można osiągnąć w tańcu wiele. A jeżeli są to jeszcze takie style tańca, które mają taki bardziej rodzaj naturalnego ruchu, to zupełnie spokojnie można w wieku 15 lat do 30 roku życia być naprawdę świetnym artystą i tańczyć w całym świecie.
1: Czyli tak ja cały czas będę podkreślał, jestem laikiem, najpóźniej można się nauczyć na przykład hip-hopu, ale jeżeli chodzi o balet, to im wcześniej, tym lepiej.
3: Tak, to nie do końca im wcześniej, bo na przykład jak ktoś ma 6 lat czy 5, to może właśnie jeszcze jest za wcześnie. Powinien wtedy się bawić po to, żeby jego emocjonalność się rozwijała, a żeby taniec był nie taki trudny. Natomiast jak już ma 10, to już jest zrównoważony rozwój.
1: Właśnie to im wcześniej, tym lepiej. Może źle się wyraziłem, bo nie chodziło mi tu o 4 latka, tylko raczej takie 8-9, czyli tak bliżej tej wspomnianej granicy 10 lat. Jeżeli chodzi o już ten wiek nastolatka, kiedy już jako uczeń szkoły baletowej jesteśmy w jakimś tam stopniu rozwinięci, no to nasza ścieżka już, można powiedzieć, jest jakoś tam zaprogramowana, bo chyba mało jest odsetek osób, które na tym etapie już rezygnują. No chyba, że jakaś poważna kontuzja może pokrzyżować plany i rezygnują z tej szkoły baletowej. A jeżeli mówimy o nastolatkach, o osobach w wieku 13, 15, 18 lat, które chcą gdzieś tym tańcem, albo zaraziły się tym tańcem, zobaczyli, że znajomi gdzieś się uczą, jest mnóstwo jeszcze gatunków tańca, nie wiem, czy dobrze to powiem, ulicznego, czyli właśnie jakieś freestyle, jakieś tańce hip-hopowe. Tu jeszcze można czegoś się nauczyć, czegoś można podpatrywać. W czasach mediów społecznościowych, gdzie królują filmiki z różnych imprez, możemy się po części z tych filmików właśnie uczyć, czy inspirować. Czy da się nauczyć tak do końca akurat tańca, oglądając tutoriale wideo?
4: To też zależy, czy dana osoba na przykład, że tak powiem, siedzi w tańcu od małego, czy jest już w jakiejś szkole, czy zupełnie to jest dla niej nowy temat. Myślę, że można się inspirować do tego, żeby gdzieś załapać się na zajęcia o danym stylu, który nas interesuje w swoim mieście, tak? Czyli jeżeli interesuje mnie taniec hip-hop czy współczesny i lubię to oglądać, chcę to robić, no to zapisuję się na zajęcia o takiej tematyce. I myślę, że taki wiek od właśnie, jak pan wspomniał, 13, 15, 18 lat, to jest taki wiek dużych roszad tak naprawdę u młodych ludzi. Mam koleżankę, która chodziła z nami do szkoły baletowej przez wiele lat i nagle stwierdziła, że hip-hop to jest jej marzenie i w tym momencie robi już tylko to, jest w tym świetna. Także zmienić to można w każdym momencie. No bo to jest taki troszeczkę też okres buntu, prawda? Więc też jeżeli rodzice wpajali w nas coś, kiedy byliśmy mali, no to teraz może chcemy to zmienić. Także myślę, że można, jeżeli chodzi o wideo, można się absolutnie inspirować, nauczyć to już lepiej może tak twarzą w twarz z instruktorem w grupie.
1: Ale zawsze można gdzieś nakręcić swoje wideo, na którym można pokazać swoje osiągnięcia, żeby nimi później pochwalić się światu.
5: Oczywiście jest to rodzaj ekspresji, jest to rodzaj przechwalania się, że zobacz, wymyśliłem taki ruch do tej muzyki, która teraz jest hitem w radiu. To wszystko napędza to, że jednak taniec jest kwestią kreatywności. I widząc takie filmiki, czy inspirując się w żaden inny sposób, sprawia nas do tego, że chcemy to robić, że tak chcemy się rozwijać, że chcemy się tańczyć i nawet jeżeli jest to forma przechwalania się, to jest to dobra forma przechwalania się, bo sprawia nas, bo naucza nas kreatywności i sprawia, że chcemy to robić, tak?
1: Jeżeli mówimy o tych przechwałkach tanecznych, to tu już mi w głowie świtają bitwy taneczne, jeżeli już jesteśmy też w tej tematyce tańca ulicznego, hip-hopowego. Bitwy taneczne w internecie, na filmikach, no to chyba najlepsze pole do tego, żeby się popisywać między sobą, a później na przykład skonfrontować się gdzieś na scenie, tym bardziej, że bardzo często też mamy do czynienia z imprezami, które są poświęcone tylko i wyłącznie takiej formie ekspresji, gdzie możemy ten taniec zobaczyć w różnej wręcz formie, bo wtedy tancerze sięgają po to, czego się nauczyli. Nawet jeżeli ktoś gdzieś ten okres buntu ma za sobą, ale na przykład uczył się baletu, może wpleść ten balet w tą swoją bitwę taneczną i tym samym zakasować swojego przeciwnika.
3: No tak, w ogóle ten rodzaj takiej wspólnej zabawy rywalizacyjnej już znamy z wielu filmów, choćby Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą i Victoria Newton-John, który był pięknym filmem i właśnie tam były te rywalizacje taneczne. Zawsze po naszych warsztatach tanecznych spotykamy się w klubie i rzeczywiście może nie toczymy bitwy, ale na pewno toczymy coś takiego, co się nazywa taką zabawą na popisy taneczne. I wtedy wszyscy klubowicze, którzy nie znają nas na co dzień, widzą nagle, że tutaj na środku, na parkiecie rozgrywa się jakaś ciekawa zabawa i włączają się do tego i nawet nie umiejąc za bardzo tańczyć, prawda, tylko tak jakby naturalnie, próbuje świetnie się ruszać i wprowadza to bardzo dobrą zabawę. Także myślę, że ten rodzaj, to jest trochę z przymrużeniem oka, prawda, taka rywalizacja i myślę, że ona bardzo poprzez taniec łączy ze sobą ludzi, daje dobrą energię, dobrą zabawę i fajne wspomnienia z takich imprez.
1: No bo przede wszystkim taniec to ma dawać frajdę, ma rozluźniać. Tu wspomniane rywalizacje, weźmy to w cudzysłów tym razem to słowo, rywalizacje na parkiecie gdzieś w klubie, gdzie faktycznie jak pojawia się grupa osób, które dobrze się znają, które gdzieś razem ćwiczą, tańczą, pojawiają się na parkiecie, no przede wszystkim to widać, że oni inaczej się ruszają, to ciało jest bardzo, bardzo gibkie, bo kilka razy też mi dane było zaobserwować gdzieś ten parkiet klubowy, gdzie widać było, że przychodzą zawodowcy. Na moment wtedy znikają ci, którzy przyszli tak potańczyć dla siebie, ale potem zachęceni tą kolejną godziną czy kwadransem spędzonym w klubie, jednak gdzieś starają się podpatrywać te ruchy, być może je powtarzać. Kto wie, może wtedy warto też komuś dać wizytówkę takiej szkoły tańca. Zapraszam cię na zajęcia. Jak często gdzieś właśnie podczas tego typu spotkań udaje się kogoś namówić, albo jak często wam udało się w takiej tanecznej otoczce kogoś namówić do tego, żeby jednak z tym tańcem związał się na poważnie?
5: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o takich imprezach masowych, to z mojego punktu widzenia uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy przychodzą w jedno miejsce i bawią się po prostu, nie wiedząc tak naprawdę, czy mają do tego umiejętności, czy nie, bawią się do tej wspólnej muzyki. To jest piękne. To jest piękna obserwacja. Czy można kogoś namówić? Myślę, że na pewno, jeżeli ktoś widzi w kimś potencjał i widzę, że ma poczucie rytmu, ale nie do końca miał z tym wspólnego, to czemu nie? Czemu nie zaprosić go na wspólną lekcję, na moje zajęcia, czy nawet na spektakl?
4: Znaczy ja też spotkałam się i miałam okazję uczestniczyć w takich imprezach specyficznych, w klubach do muzyki bardziej takiej kubańskiej. Bardzo fajny nurt się teraz otwiera wśród młodych ludzi, tak zwanych tancerzy social dancers, to się nazywa, takich tańców socjalnych. One mają bardziej podłoże tańców towarzyskich, bardziej latynoamerykańskich. Coś w stylu salsa, bachata, kizomba, różne takie rzeczy, które się pojawiają. To jest niesamowite, ponieważ ci ludzie przechodzą z chłopakiem, z koleżanką i uczą się, jak tańczyć na imprezach. Uczą się tańczyć w parach i później wszyscy razem idą na wspólną imprezę o podobnej tematyce muzycznej, o właściwie takiej konkretnej tematyce muzycznej, bo to muszą być konkretne bity muzyczne, które im, że tak powiem, ten zapał dają. I razem ćwiczą właśnie w klubach już zapoznane kroki, już zapoznane choreografie. Miałam przyjemność spotkać się z wieloma takimi osobami, które nawet poznały tam swoją drugą połówkę. dziecka na takich zajęciach, które znajdują tam przyjaciół. No to jest naprawdę niesamowita energia. Ci ludzie żyją w, jakby w takim amoku tego tańca i bardzo to lubią, robią to po pracy. I daje im to dużą chęć do życia. Także to jest też niesamowity nurt, który dosłownie ma w Polsce, myślę, kilka lat.
1: No, parkiet może być też takim miejscem, które właśnie zbiera te osoby o wspólnych zainteresowaniach. Jeżeli ktoś lubi tańczyć, no to koleją rzeczy na parkiecie się często pojawia. Może tam spotkać raz, że wspomnianą miłość swojego życia, ale może też spotkać znajomych, z którymi za tydzień, za dwa znów gdzieś się pojawi, będą wspólnie tańczyć i te endorfiny będą się wytwarzać.
4: To prawda, natomiast to, co powiedziałam, to jest też taki nurt wśród ludzi, w którym nie ma rywalizacji. Tam ludzie...
1: Tak, tam to się robi tak. Dla zabawy, dla miłego spędzania czasu.
4: Tak, tak. Tam raczej ludzie się podziwiają, raczej cieszą się sobą, tą muzyką i takim troszeczkę odlotem od rzeczywistości.
1: No właśnie, a tak a propos jeszcze poznania na parkiecie swojej drugiej połówki, to tutaj Grzegorz mógłby powiedzieć dwa słowa.
3: Rzeczywiście, my z żoną poznaliśmy się poprzez taniec i taniec nas połączył i później nasza praca, nasza i pasja, ale nasze marzenie, czyli założenie zawodowego teatru tańca już trwa 23 lata.
1: Kawałek czasu. Wspólne zainteresowania raz, że pozwalają pokonywać kolejne trudności, tym bardziej, że już teraz macie też trudności związane z tą instytucją, jaką jest teatr tańca, bo to nie jest taki łatwy kawałek chleba. Wy nie dość, że tańczycie, że uczycie tańczyć, to jeszcze przygotowujecie spektakle, więc to jakby dwie instytucje w jednej, szkoła tańca i teatr.
3: Powstał w 2004 roku. Dziś zatrudnia na stałe około 40 pracowników plus stałych współpracowników około 20, więc to jest 60 osób, które jakby w tej firmie pracują. I ma nurt produkcji i wystawiania spektakli i ma również szkołę tańca, gdzie jest ponad czy prawie 1500 osób. Dzieci, które mają i 4 lata i dorosłych 74 lata. Także u nas ten przekrój tancerzy naszej szkoły tańca jest no, taki, jak tylko jest możliwy po prostu. Także że teatr jest miejscem, które staramy się tworzyć, ale już teraz jest tworzone przez wielu ludzi. Jest wynikiem jakby naszej pasji, natomiast potem już tworzy to grono wielu pasjonatów takich podobnych jak my.
1: No i znowu wróciliśmy do rywalizacji, bo jak to w teatrze obsadza się główną rolę, ona jest tylko jedna, chętnych kilkoro. Chociaż zawsze warto mieć zastępcę, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Różne wypadki losowe. Czasami trzeba też ściągać aktora z zupełnie innego krańca Polski, wdrożyć go w rolę, bo tancerz, który miał zagrać, no niestety nie może, nabawił się kontuzji. W zwykłym teatrze aktorom jest łatwiej wejść w rolę, zastąpić kogoś. Tutaj już muszą być też odpowiednie predyspozycje taneczne.
3: Rzeczywiście. Na przykład w operze w wyniku choroby jakiegoś artysty, śpiewaka, przypuśćmy solisty, są na rynku inni artyści, którzy znają tą rolę i tylko można ich po jednej próbie wprowadzić po prostu, żeby znał drogi wejścia mniej więcej, którędy jak się akcja rozgrywa dramaturgiczna. Natomiast tancerz musi poznać mnóstwo kroków. My jako teatr radzimy sobie to z tym w ten sposób, że mamy dwie obsady. Nie we wszystkich rolach, ale w tych najważniejszych, takich, które mogłyby zachwiać wystawieniem spektaklu, mamy. Właśnie Ania teraz będzie tańczyła rolę dziewczyny w Cudownym Mandarynie. Pierwsza obsada jest Małgosi Kowalskiej i po prostu dziewczyny się wymieniają tą rolą. Także jest to naturalne. To powoduje tak zwaną białą zazdrość. My tak się śmiejemy, ale w rosyjskim języku tak się o tym mówi, że jest biała zazdrość i czarna. To ta biała to jest ta dobra, że się chce być lepszy, chce się zapatrywać na kogoś, kto według mnie jest jeszcze ode mnie lepszy i chce go dogonić, a ta czarna to jest właśnie ta, którą bardziej przeszkadzam komuś niż pomagam. Więc u nas w zespole staramy się budować poczucie tej białej zazdrości, dobrej rywalizacji i artyści wymieniając się rolami starają się każdy wykreować swoją rzeczywistość. Oczywiście zgodnie z zaleceniami choreografa, ale jednak choreograf każdą z tych osób traktuje indywidualnie i stara się nadać tej roli rys właśnie indywidualnej tej osoby, która aktualnie kreuje tą postać.
1: Czy taka zazdrość ma miejsce podczas zajęć kilkuletnich dzieci albo nastolatków, które trzeba gdzieś pokierować, które się uczą poszczególnych kroków, różnych rodzajów tańca?
5: Myślę, że tak. Przede wszystkim w najprostszym rozumieniu, kiedy ustawia się grupę, ustawia się według linii. pierwsza linia, druga, trzecia, czwarta. Ze względu na to, że pomieszczenie jest małe, czy też wychodzimy na scenę, chcemy mieć jakieś ustawienie grupowe. No i niestety te pierwsze linie, niestety, dla nas stety, w pierwszej linii znajdują się dzieci ambitne, te, które przychodzą i mają predyspozycje rytmiczne, które są w stanie uciągnąć dany układ, żeby inne dzieci patrzyły na nie ze wzorem, a nie zazdrością. Niestety tak to wygląda, że zazdroszczą i proszą, podchodzą, proszę pana, czy ja mogę stać w pierwszej linii, będzie mama patrzyła. Ja oczywiście mówię, że każda linia jest dobra i scena na tyle pozwala nam oglądać układy taneczne z takiej perspektywy, że wszyscy są widoczni, ale niestety u dzieci tak to wygląda, że
1: no są tak, zazdrośni. W pierwszej linii są bliżej instruktora, lepiej go widzą, więc dokładnie. Tam każdy ciągnie.
5: Dokładnie.
1: To co, zostaje nam życzyć naszym słuchaczom, żeby jeżeli zaczynają swoją przygodę z tańcem, zawsze znajdowali się w tej pierwszej linii, żeby mieli do instruktora blisko, żeby mieli do tańca blisko, na parkiet blisko i do spełniania swoich tanecznych marzeń też, żeby było tak wszystko na wyciągnięcie ręki, a wam życzę, żeby właśnie w tym pierwszym rzędzie, w tej pierwszej linii było mnóstwo zdolnych dzieci, zdolnej młodzieży, żeby wasze zajęcia były coraz to przyjemniejsze. Tego pozostaje mi życzyć. Ja przypomnę, że dziś o tańcu, o tej pierwszej linii, o poszczególnych krokach, przygodach związanych z tańcem, o tym, jak on wpływa na życie człowieka, nie tylko tancerza. Rozmawiałem z moimi waszymi gośćmi, a dziś byli nimi wicedyrektor Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach, Grzegorz Pańtek. Dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję. Ja chciałem jeszcze dodać, że taniec też ma na to pomysł, żeby omijać pierwsze linie. Można tańczyć w kręgu. Wtedy są wszyscy w pierwszej linii.
1: Jest to sposób. Moim gościem była dziś także Anna Szczotka, tancerka, absolwentka szkoły baletowej. Na co dzień tańcząca i w Kielcach, i w Krakowie, ale przede wszystkim na scenie przed młodymi, dla których jest, mam nadzieję, coraz lepszym wzorem. Dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
1: I Dawid Pieruk, pedagog tańca, który dotarł do nas z Konina, na co dzień zajmujący się także nauką tańca wśród tych najmłodszych, 7-8-letnich dzieci, których uczy m.in. tańca współczesnego, tańca jazzowego. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studio.
5: Dziękuję, było bardzo miło.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
6: Piotr Kierzyński, Miasto Młodości, a dziś są ze mną
7: Sławek Czuba, autor gier planszowych.
8: I Michał Szewczyk, kierownik produktu, firma Trefl S.A., gry własne i karty.
6: No i jak można by się spodziewać, będziemy rozmawiać właśnie o grach planszowych. Z racji, że mam ze sobą dwóch specjalistów, no to troszeczkę może o tym, jak gry powstają, jak to wygląda od zaplecza i jak można w ogóle własną grę stworzyć albo zaprezentować szerszej publiczności, ale zaczniemy od najbardziej ogólnikowego pytania, jakie mogłem wymyślić, bo tak lubię zaczynać, więc jak waszym zdaniem, panowie, teraz wygląda sytuacja gier planszowych na rynku? Czy one zyskały na popularności w pandemii, czy nie? Czy to cały czas były tak samo popularne?
8: Były popularne i są nadal popularne, a sytuacja rynku gier planszowych nadal jest dobra i rozwijająca się. Niektórzy od kilku lat mówią o tym, że gry planszowe przeżywają renesans, który według niektórych już się skończył, według niektórych już się zaczyna. Jak zwykle wśród takich tematów zdania są mocno podzielone. Niemniej, na pewno jeśli chodzi o ofertę produktową i tego, czego możemy doświadczyć na półkach, w sklepach specjalistycznych i nie tylko, ta oferta jest większa, więc można domniemać, że tych gier jest więcej i rynek ma się dobrze. Jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli to, co się stało podczas pandemii, niestety dla ciebie odpowiedź będzie bardzo podobna, gdyż jedni mówią tak, a drudzy mówią inaczej. Jakbyśmy spojrzeli na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, czy na przykład w kulturze graczy, czy po prostu ludzi, którzy interesują się szerzej lub wężej planszówkami, mówi się o tym, że gry trafiły w końcu do domów, znalazły swoje miejsce i w końcu jest okazja, żeby się nad tymi grami pochylić się nad stołem i żeby pograć. Niemniej z drugiej strony, jak spojrzy się na na makro otoczenie rynku gier planszowych, to za dużych różnic nie ma, więc tutaj też, zależnie od tego, jak kto na to patrzy. Niemniej podsumowując, rynek ma się dobrze, a gry ciągle się rozwijają.
6: Ale mówiłeś o renesansie, czyli renesans był jakiś tych gier planszowych, no bo też można sobie przypomnieć czasy, kiedy jak my byliśmy młodsi, to grało się w Chińczyka, a nie w pociągi chociażby, czy osadników.
8: Co bogatsi albo co bardziej zmyślni mogli też znaleźć nawet swoją wersję magicznego miecza, czy magii miecz, więc nie tylko Monopoly i Chińczyk były w tym czasie, ale oczywiście renesans był i to nawet nie jeden. Etapy ewolucji gier planszowych i tych fal, które przychodziły do nas z zachodu, było kilka. Oczywiście one nie są tak ściśle scharakteryzowane, ale oczywiście widać większe zainteresowanie, jeśli chodzi o gry planszowe, od kilku dobrych lat. Czy ono wyhamowało, czy nie, to już jest kwestia, myślę, jakiejś indywidualnej interpretacji, więc cóż, był renesans i myślę, że będzie trwał dalej.
6: Czyli sytuacja jest dobra, a jak to wygląda w takim razie już z punktu widzenia twórców gier? To, że gry planszowe są popularne, no to na pewno jest dla was dobra wiadomość, ale czy to też znaczy, że jest dużo większa konkurencja, jest trudniej na rynku dla twórców gier?
7: Jeżeli chodzi o twórców gier planszowych, to cała sytuacja z pandemią spowodowała, że myślę, że to hobby dla niektórych, hobby dla niektórych zawód stało się bardziej popularne. Pojawiło się wielu nowych twórców. Ta izolacja, zamknięcie w domu spowodowała, że ludzie zaczęli po prostu swoje pomysły gdzieś tam spisywać, wycinać, realizować, więc coś, co chodziło im wcześniej może tylko po głowie, nagle nabrało takiego fizycznego kształtu. Więc zainteresowanie tą branżą czy jakby zawodem autora czy projektanta gier planszowych wzrosło w ostatnim czasie. To zauważamy podczas różnych takich festynów, konferencji, gdzie twórcy się spotykają, więc wydaje mi się, że jest to sytuacja dla nas korzystna, bo nie zauważamy też takiego zjawiska konkurencji jak w innych branżach. Twórcy gier planszowych z reguły się wspierają, wymieniają informacjami. Jakby sama istota gier planszowych powoduje, że chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać i wspólnie testujemy nasze pomysły, projekty, wymieniamy się uwagami. Dlatego też uważam, że no im nas więcej, tym jest lepiej. Powstają ciekawsze i lepsze gry, bo jakby na rynku nie ma miejsca już na gry złe. Te czasy gdzieś były tam wcześniej, gdzie powstawały tytuły, które może obecnie już troszkę trącą myszką i no nie są tak ciekawe czy angażujące, a teraz mamy nowoczesne gry planszowe, twórcy poprzez to, że właśnie wymieniają się wiedzą, wymieniają się informacjami, to tworzą coraz lepsze tytuły, coraz więcej takich innowacyjnych wchodzi rozwiązań, czy technologicznych, czy w mechanice gry, czy nawet fabule, bo pojawiają się takie rozwiązania zupełnie jakby out of the box, tak? czyli takie, gdzie tutaj po prostu czasem nawet ja sam bym nie pomyślał, że coś takiego można stworzyć, a pojawia się gra, która po prostu jakoś tam tym rynkiem porusza.
6: Powiedziałeś, że nie ma już miejsca na złe gry na rynku, że teraz wychodzą same dobre, ale czy to też w takim razie nie jest jakaś presja na was, na twórcach, że trzeba coraz bardziej się spinać, coraz bardziej to wszystko dopracować, że jednak nie ma miejsca na te pomyłki?
7: To znaczy, no nie ma jakby przepisu na to, czy gra jest dobra, czy zła. Tak testem, takim końcowym egzaminem jest po prostu opublikowanie gry i wtedy widzimy, jak zainteresowanie, jakby gra ożywa na stole u użytkownika. I w tym momencie widzimy jego emocje, jego po prostu reakcje. No i wtedy jedne gry budzą zainteresowanie, a inne po prostu trafiają gdzieś tam na półkę wstydu, jak niektórzy mówią, gdzie po prostu znajdują się gry, w które nie gramy, nie chcemy, albo po prostu nie mamy czasu, żeby w nie zagrać. I chodzi o to, że powstaje bardzo wiele gier, no bo rocznie to tam jest kilka tysięcy nowości, ale jest jakby ten proces cały przed powstaniem gry planszowej, myślę, że teraz jest dużo bardziej skomplikowany, ale też pod tym kątem jest bardziej profesjonalny. Chodzi o to, że gry są oceniane na różnych etapach i na dość wczesnym etapie można powiedzieć, że gra po prostu nie nadaje się do wydania. Można taką grę próbować naprawić, czasami po prostu lepiej ją odrzucić i zająć się czymś innym albo inną grą, albo właśnie poprzez cały development, czyli rozwój tego produktu, doprowadzić, że ona będzie po prostu dobrą grą i sobie na rynku poradzi. Ale jakby końcowy efekt i tak jest trudny do przewidzenia i to zależy od bardzo wielu czynników i czy gra jest hitem, czy nie, no to jakby zależy już później od jej odbioru u graczy.
6: Podchodząc do tego początku, samego początku tworzenia gry, bo powiedziałeś właśnie, że na wielu etapach i też tych wczesnych gra jest sprawdzana, testowana i już można dość szybko powiedzieć, czy jest udana, czy zepsuta. Jakie czynniki na to wpływają, że gra już na tym bardzo wczesnym etapie pomysłu można o niej powiedzieć, że jest niewypałem albo złym pomysłem?
7: Wiesz co, wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego w sposób indywidualny, właściwie jak do większości rzeczy. Mhm. To prawda, ciężko jest ocenić, czy dana gra będzie dobra na początkowym etapie. Niektóre gry ciężej jest ocenić na etapach późniejszych, ale tutaj można odnieść się bardzo prosto do bardzo ważnego, jak nie najważniejszego elementu przy powstawaniu gry planszowej, czyli samym testowaniem. Teraz w zależności od tego, jak my to sobie podzielimy, na którym etapie te testy będą bardziej czy mniej intensywne, czy to będzie testowanie na przykład burzy mózgów, czego właściwie tak naprawdę robić nie powinno, gdyż burza mózgów jest zbiorem wszystkich myśli i wszelakie testy i zakrajanie tego do jakichkolwiek wartości może być limitem do tworzenia takich gier. Etap, na których wdrożymy te testy, może nam mocno zdeterminować to, kiedy stwierdzimy, czy gra jest dobra, czy nie. Ale o tym powiedzą nam, tak jak Sławek wspomniał wcześniej, użytkownicy, gracze, którzy wcześniej albo nie mieli styczności z tą grą, nie są z nią bardziej personalnie związani, tak jak autor, czy też inne osoby, które tą grę tworzą, ale no, tak jak przy tworzeniu każdego innego produktu, nie tylko z branży zabawek, nie tylko z branży gier planszowych, odpowie nam na to pytanie użytkownik. I to, na jakim etapie my go włączymy, powie nam, czy gra będzie dobra, czy nie, czy też da nam jakiekolwiek inne przesłanki do tego, żeby tę grę modyfikować albo zaniechać jej projektowania. Jeśli chodzi o czynniki, jakie powinny spełniać dobra gra, no to tutaj się powtórzę. Przede wszystkim ona się musi podobać. Musi być grywalna, otwarta, ale to również w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej kierujemy grę, będzie determinować to, na podstawie jakich czynników będziemy ją sprawdzać. Wiadomo, że gry bardziej skomplikowane, strategiczne, wojenne, które mają trochę wyższy próg wejścia, nie będziemy ich testować wśród graczy niedzielnych, którzy posiadają w swojej kolekcji proste gry lub też nie posiadają ich wcale, ponieważ nie dadzą nam takiego sprzężenia zwrotnego, takiego feedbacku, na podstawie którego moglibyśmy wysnuć jakieś wnioski. Tak naprawdę nie ma jednego i dobrego przepisu na to, jakie elementy sztywno powinna posiadać gra. Dla niektórych dobra gra planszowa będzie posiadała świetną mechanikę albo będzie też przy niej dobra gra nad stołem, czyli to, co oprócz na planszy się dzieje, będzie wywoływało wśród graczy. Dla niektórych będą to dobrze wyglądające komponenty, dla innych będzie to cena, wielkość pudełka, więc tutaj no, w zależności od tego, do kogo tę grę kierujemy, takie czynniki będziemy dopasowywać.
6: Jak wygląda od kuchni taki proces twórczy? To znaczy, od czego wy zaczynacie? To jest najpierw pomysł, najpierw historia, czy może jakaś mechanika nagle wam wpada do głowy? Jak wygląda taki właśnie z waszej perspektywy proces twórczy nad grą planszową?
7: To znaczy, no, jedni autorzy mówią, że zaczynają od fabuły, inni, że od mechaniki, jeszcze inni może z jakiejś innej strony, ale no, jest to kwestia bardzo indywidualna, ale jest zarówno w przypadku autorów, jak i w przypadku właśnie tytułów, które zostały stworzone. To też jest, zależy trochę od predyspozycji właśnie twórcy, czy jest bardziej takim umysłem ścisłym, matematycznym. W grach jakby jest bardzo wiele tych elementów liczenia i balansu i tak dalej, więc jest to istotne, nawet jak ktoś jest deklarowanym humanistą, to jednak musi mieć to na uwadze, no bo to są rzeczy, które powodują, że ta gra będzie gdzieś tam mechanicznie działać. Więc mówię, kwestia, w moim przypadku jest to bardzo często podejście takie, że mam jakiś pomysł, który gdzieś tam sobie chodzi po głowie i później po prostu go przenoszę na te kanwy gry planszowej, a A jakby od której strony zaczynam, no to, to jest bardzo różnie. Bardzo różnie, bo te impulsy, które jakby powodują powstanie gry, są, są też różne. Ja robię również gry na zlecenie, więc czasami jest to po prostu zamówienie danego klienta i wtedy zawartość tej gry jest określona, więc jakby pod to spróbuję taką grę stworzyć. A jeżeli to jest taki mój autorski pomysł, no to często jest to właśnie fabuła, bo mam jakiś, nie wiem, świat, który chciałbym grę osadzić i sobie wtedy tworzę pod to mechaniki, podpinam jakby, bo to teraz korzystamy z takich paczek mechanik, bo jakby od jakiegoś czasu ta lista mechanik jest w miarę zamknięta, jest ich tyle, że jeżeli jest jakaś nowa, innowacyjna, to, to jest tak naprawdę co kilka lat się pojawia, bo jest dość trudno przy tym ogromie gier po prostu wymyślić coś nowego w tej kwestii. Mówię, to wszystko można opisać regułami matematycznymi, więc dlatego jest ciężko, żeby tutaj jakieś zupełnie innowacyjne mechaniki wprowadzić. Czyli korzystam jakby z tych moich ulubionych, czy to będzie właśnie, nie wiem, set collection, czyli zbieranie jakichś zestawów kart, czy to będzie jakiś draft, gdzie budujemy sobie talię. Albo w drugą stronę mam właśnie pomysł na jakąś kombinację tych mechanik i stwierdzam, że tu fajnie byłoby podpiąć do tego jakiś temat. No tak to wygląda, ale mówię, kwestia jest zupełnie indywidualna i jakby jeżeli byśmy rozmawiali o konkretnej grze, no to wtedy autor może nam powiedzieć, w jaki sposób doszło do jej powstania.
6: Proces produkcyjny gry, okej. Okay. Powiedzmy, że zaczęliśmy od pomysłu, albo ktoś ma pomysł, siedzi sobie, uwielbia gry planszowe, nigdy nie miał nic wspólnego z nimi od strony technicznej przygotowania, tworzenia, ma pomysł. Co powinien z tym dalej zrobić? Jak wyglądają te etapy?
9: W skrócie. Bierze kartkę, długopis, albo taśmę klejącą, nożyczki, mazaki, cokolwiek powiedzieli mu w szkole, że jest dobre do tego, żeby przekształcać swoje myśli z głowy na rzeczywistość i zaczyna tworzyć. Jeżeli miał pomysł w głowie, jak to powinno wyglądać, to powinien sobie w prostszy lub mniej prosty sposób poradzić z tym, żeby go zmaterializować. I wtedy jak już widzi przed sobą tę grę, czyli ma tę myśl przed sobą, to, co wymyślił, tak jak Sławek mówił, mechanikę, czy pomysł, czy narysował misia, no, ponieważ chciał zrobić grę o maskotkach pluszowych dla dzieciaków, to wtedy może dalej coś z tym zrobić. Może dalej pracować na tym namacalnym prototypie, na tym modelu, który będzie mógł przerabiać, zwiększać, pomniejszać, przerysowywać, pokazywać innym ludziom. I tak naprawdę tutaj rozpoczyna się to projektowanie gier, które, jak mi się wydaje, wszyscy spoza branży planszówkowej identyfikują jako projektowanie gier. Czyli tak naprawdę przesuwanie kwadratowych, tekturowych kafelków, tasowanie kart, wymyślanie nowych kolejnych zasad. Więc musi powstać model, ponieważ no, musimy jakoś też ten nasz pomysł w głowie przedstawić w bardziej przystępny dla innego odbiorcy sposób i musimy sprawdzić, co dalej z nim zrobić. Więc mamy pomysł, mamy model na podstawie jakichś tam idei, które mieliśmy i myślę, że to jest kolejny etap, który będzie się już ciągnął za autorem, projektantem gry aż do samego końca.
6: No dobrze, no to mamy taki model i co? I wtedy warto szukać pomocy u wydawców, tak? Czy może najpierw lepiej to testować wśród znajomych, czy to faktycznie chwyci, czy nie?
7: Tak, kwestia jeszcze modelu zupełnie, bo jakby w czasie pandemii to jakby wymusiło na nas twórcach, że te wersje papierowe, które tworzymy, przenieśliśmy w też świat cyfrowy. Powstało kilka platform, na których możemy symulować takie modele i tam też umieszczamy je i dzięki temu możemy testować online po prostu gry, które nie są fizyczne, a w wersji cyfrowej, ale to jest takie jakby uzupełnienie, coś, co nam po prostu ułatwia życie, ale wciąż jakby te cyfrowe modele powstają na podstawie takich papierowych, wyciętych, gdzieś tam wydzierganych w piwnicy czy w garażu. Tak to się zaczyna i jeżeli mamy taki już prototyp i jakby rodzina i przyjaciele ocenili, że to jest coś, co ma ręce i nogi i chcielibyśmy pójść z tym dalej, no to musimy rozszerzyć tę grupę testerską o kolejne osoby, czyli jakby ujawnić się z tym naszym pomysłem światu. No można właśnie skorzystać z takiego narzędzia online, cyfrowego, ale można też, nie wiem, udać się do najbliższego klubu planszówkowego czy do takiej kawiarni, gdzie gry planszowe są obecne i wtedy po prostu z jakąś grupą testerską, których w Polsce jest pewnie kilkanaście, które funkcjonują bardzo fajnie i wspierają twórców w tym, więc z taką grupą się można skontaktować przez media społecznościowe i po prostu nawiązać kontakt. Dzięki temu to są takie grupy, które mówią, że często łamią gry, czy psują gry, bo jakby na tym wczesnym etapie potrafią od razu powiedzieć, że słuchaj, ale to już od 5 lat jest na rynku pod taką i taką nazwą, albo to w ogóle nie ma sensu, bo na przykład warunki zwycięstwa są takie, że są nie do osiągnięcia, a gra będzie trwała 6 godzin, albo jest zbyt wiele komponentów, więc to jest bardzo cenna wskazówka też dla takiego twórcy. No a jeżeli już te testy się odbywają przez jakiś tam czas i okazuje się, że gra jest naprawdę jest i grywalna i jakoś ekonomicznie uzasadniona, czyli po prostu te komponenty się zmieszczą w pudełku i będzie można je później produkować, no to wtedy można się udać w kolejną drogę, czyli na przykład do wydawcy.

0: miała uzasadnienie ekonomiczne, czyli po prostu przyniosła zyski ze sprzedaży, dysponuje dystrybucją, więc ta gra się po prostu będzie mogła sprzedać i pojawić w domach graczy.
1: No właśnie, bo sam pomysł to tylko początek niestety w tej drodze.
2: Jeśli chodzi jeszcze o dopowiedzenie tego etapu, o którym teraz rozmawiamy, czyli naszego modelu, prototypu, który został już przetestowany, sprawdzony przez ludzi, którzy niekoniecznie wychwalają nasz pomysł na grę, dlatego że są naszą rodziną albo naszymi bliskimi przyjaciółmi, tylko zrobiliśmy to szerzej, co też jest bardzo istotne. Tak jak Sławek wspomniał, dalej udajemy się już po to, żeby ktoś dla nas ten produkt zmaterializował i potocznie mówiąc, wstawił go na półkę sklepową. Oczywiście droga jeszcze od tego momentu jest daleka, ale też tak jak Sławek mówił, tych dróg jest kilka. Możemy oczywiście napisać do wydawcy. To, że wykonaliśmy testy wcześniej, jest to sprawdzone, mamy opinię i już trochę pracujemy nad tą grą, na pewno zwiększy nasze szanse na to, że wydawca spojrzy na nas trochę innym okiem i też będzie miał więcej czynników do tego, żeby podjąć decyzję, zrobić szybciej, pewniej, albo też coś nam zasugeruje i wtedy już indywidualne rozmowy autorów, projektantów gier z wydawcami również odbywają się różnie, w zależności od tego, jaka to jest gra, kiedy miałaby być wydana, w jakim nakładzie, czego dotyczy, ile ma komponentów, to już są kwestie czysto techniczne i biznesowe, które no wiadomo, każdy będzie omawiał indywidualnie. Można też do tego podejść z drugiej strony, właściwie ze strony tej samej, tylko trochę inną drogą. Coraz bardziej popularne stają się społeczności i portale crowdfundingowe, które poprzez to, że zainteresują się naszym pomysłem, czyli tak naprawdę przyszli potencjalni klienci, będą mogli nas wesprzeć, będą mogli dać nam tę możliwość, żebyśmy wydali grę po swojemu. Wtedy już najpewniej mamy już zespół swoich ludzi, przyjaciół od tego, żeby nam mogli doradzać, jak wesprzeć taką kampanię crowdfundingową, marketingową, jak podejść do tego w sposób techniczny, jeśli chodzi o przygotowanie produktów, może wycenić to w jakikolwiek sposób, zrobić biznesplan, więc jest to też możliwość do tego, żeby wydać grę bez wydawcy. Bardzo często zdarzają się też takie metody hybrydowe, gdzie wydawcy również decydują się na podjęcie takich kroków poprzez crowdfunding. Jest to dla nich również dodatkowy kanał promocji, więc można to zrobić. Można to zrobić na wszelakie sposoby. Można zrobić zupełnie prywatnie. Drukarnie, mniejsze, większe, coraz chętniej oferują możliwość wydrukowania i wyprodukowania takiej gry. Potem oczywiście musimy się martwić o każdy etap oddzielnie, czyli kwestie dystrybucji, ceny sprzedaży, umów z pośrednikami, czy też jeśli robimy tę grę zupełnie non-profit, czy to dla jakiejś fundacji charytatywnej, czy na innego typu wydarzenia, po prostu się tymi kwestiami nie przejmujemy. Ale gra wtedy jest już wydana, ponieważ została wydrukowana, można w nią zagrać, można ją kupić, otrzymać, czy w jakikolwiek inny sposób mieć ją u siebie.
1: Jeszcze chciałem wrócić do etapu tworzenia mechanik, bo tutaj przypomniałem sobie, Sławek wspomniał o tym, że istnieją, tak to określił, takie paczki, powiedzmy, już wymyślonych mechanik, które są znane w wielu różnych produkcjach, bo o te innowacje jest trudno. Właśnie, jak to wygląda? Czy twórcy, czy wy się musicie jakoś bardzo starać, żeby przypadkiem ktoś was nie posądził o plagiat? Czy to są w większości jednak mechaniki tak powszechne, że już trudno jest powiedzieć kto skąd od kogo, tylko po prostu skoro są dobre, skoro działają, skoro się podobają, no to warto z nich skorzystać?
0: Znaczy w polskim prawie wygląda to tak, że wszystko co można opisać wzorem matematycznym nie podlega ochronie, więc jest jakby tą licencją ogólnodostępną. Zatem to jest właśnie przypadek gier planszowych. Jeżeli nasza tutaj mechanika polega na tym, że rzucamy kostką, dobieramy trzy karty i przesuwamy pionek, jest to coś co jest ogólnie dostępne. I można z tego skorzystać, dlatego jakby wykorzystując mechanikę nie musimy się obawiać, że tutaj wchodzimy w czyjeś prawa autorskie. Jeżeli już byśmy korzystali z jakiegoś opracowania, czyli na przykład wykorzystali czyjąś instrukcję, no to już jest wtedy przekroczenie tutaj tych praw autorskich i dlatego no, nie jest to dozwolone.
2: Myślę, że w tym miejscu warto było też dodać to, że jakkolwiek prawa do mechanik, tak jak Sławek wspomniał, nie są chronione według polskiego prawa i można z nich korzystać na zasadach otwartych, tak tutaj najważniejszym sposobem weryfikacji tego, czy nasz pomysł i czy

0: to podejście do skopiowania i zrobienia gry podobnej do czegoś innego jest dobry, znajduje się w rynku, znajduje się wśród klientów, którzy szybko jak nikt inny zauważą, czy ta gra jest po prostu plagiatem, i nie będzie to na pewno dobre rozwiązanie zarówno dla autora, jak i do wydawcy. Także oczywiście trzeba na to uważać. Konsekwencje prawne, jeśli chodzi od takiej strony czysto prawnej, tutaj są jasne, więc nie ma się czego obawiać, przy czym no, na pewno nie jest to dobre rozwiązanie, bo nie odniesie sukcesu. Jest wiele przypadków, w których podobne gry planszowe, podobne do siebie, istnieją na półce, istnieją. Oczywiście teraz już tych przypadków jest dużo mniej. Kiedyś było to bardziej popularne. Żyliśmy trochę w innej kulturze naszej gospodarki, więc tak, jest to istotne, żeby na to uważać. Niemniej z perspektywy prawnej jest to jasno określone, dlaczego nikt tego nie chroni.
1: Właściwie przy tworzeniu takiej gry planszowej, no to powstaje zupełnie nowy, innowacyjny produkt. Każda gra planszowa jest inna. Ja zawsze staram się, żeby nawet jeżeli ktoś ma jasne oczekiwania i chciałby, żeby ta gra była podobna w odbiorze jak, nie wiem, gry, które są obecne na rynku, to staram się zaproponować coś dodatkowego, jakiś taki twist w mechanice, żeby tę grę jednak odróżnić. Żeby nie było takiego poczucia, że właśnie a to jest połączenie tego z tym i już, nie? Chodzi o to, żeby to dzieło, które powstaje, było zupełnie unikatowe. Tutaj może nam pomóc jakaś ciekawa fabuła, która w taki sposób dosyć mocny odróżni nasz produkt od innych. Ta fabuła może być uzupełniona również o ilustrację, bo jakby pudełko, które stoi gdzieś na półce, sprzedaje nam produkt, więc jeżeli ilustracja jest bardzo dopracowana, ciekawa, taka wołająca właśnie z półki, no to wiadomo, że przyciągnie uwagę. No i później same ilustracje w grze, czyli plansza, karty, jakieś karty postaci, no to mogą naszą uwagę zwrócić, więc tutaj też jest duże pole właśnie do tego, żeby się wyróżnić i to jakby autorstwo dzieła zaznaczyć.
2: Czyli nawet w takiej sytuacji, jak chociażby mówiłeś, że ty tworzysz czasami na zlecenie gry, to mimo to w tym cały czas jest bardzo dużo miejsca na własną inwencję, na tą twórczość. Nie jest tak, że czujesz się zamknięty, bo z góry narzucone ramy i trudno z tego wyjść.
1: Tak, no 90% takich zapytań od klientów biznesowych kończy się tym, że klient jakby podaje jedną grę jako referencję, która jest dość długo na rynku i naprawdę jest grą już kilkudziesięcioletnią, polega na podróżowaniu dookoła planszy i zakupie nieruchomości. Zawsze staram się wtedy pokazać jakby tą nową twarz gier planszowych, staram się pokazać nowe rozwiązania, staram się zaproponować takie rozwiązania, które spełnią oczekiwania klienta, ale również będą po prostu atrakcyjne dla graczy, będą pokazywały tą jakby indywidualną twarz tej firmy na przykład, ale będzie po prostu coś, co przykuje uwagę użytkownika i nie będzie to coś, co właśnie jest rozwiązanie sprzed kilkudziesięciu lat. I jest to fajne rozwiązanie i na pewno na pewnym etapie może naszego rozwoju, jakby wdrażania się w świat planszówkowy, może to być dla nas ciekawe, ale później pojawiają się jakby tytuły, które oferują troszkę inną rozgrywkę, inną jakość.
2: Dobrze, niestety musimy już kończyć powoli, czas leci nieubłaganie. Na koniec w takim razie poprosiłbym was o jakąś taką może małą, krótką radę. Sławek powiedział na początku, że im więcej twórców, tym lepiej, bo jesteście takim środowiskiem, które się bardziej wspiera niż zwalcza i pomagacie sobie nawzajem. Więc co byście poradzili osobie, która nigdy jeszcze nic nie stworzyła albo nie wydała i marzy o tym, ma jakiś pomysł, jak wejść w branżę gier?
0: Skrótowo myślę, że można to zamknąć w zdaniu: każdy pomysł jest dobry. Ale nie w tym kontekście, że każdy pomysł nadaje się do tego, żeby przerobić go na grę planszową, tylko każdy pomysł jest dobry dlatego, że na każdym z nich czegoś się uczymy. Przede wszystkim na tych, które oczywiście nie wyszły jako taki bardzo sztampowy frazes, ale zrobienie tej gry planszowej, namalowanie kółek, planszy, wzięcie kostki, to jest pierwszy i najważniejszy etap, od czego powinno się zacząć. To czy później pójdziemy do wydawcy, komu tę grę przedstawimy, czy weźmiemy te uwagi do siebie, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Ale dopóki się nie zacznie, to niestety nikt tego pomysłu nie zobaczy. Więc to jest moja rada.
1: Piękne.
2: Rozumiem, że Sławek się zgadza.
1: Tak, ja zgadzam się tutaj z Michałem. Najważniejszy jest ten etap tworzenia, jakby ten moment, kiedy nasza właśnie koncepcja, idea nabiera tego fizycznego kształtu i nawet jeżeli ten produkt później, czy ten pomysł się nie stanie produktem, czyli grą, czy przysporzy nam jakieś tam korzyści finansowych, no to daje nam tą radość właśnie z samego tutaj aktu tworzenia tego. Tak samo testowanie tej gry sprawia radość i twórcom, i użytkownikom. Nie zawsze, ale tak, no mówię, żeby powstała gra planszowa, no to trzeba po prostu spróbować, trzeba wziąć tutaj kostkę, ołówek, kartkę i po prostu pobawić się troszkę tutaj różnym sposobem tworzenia tych gier. Można również znaleźć sobie pracę w wydawnictwie. Ja tak zaczynałem. Pierwsze moje gry powstały właśnie dla wydawnictwa i to był początek mojej drogi, więc jak najbardziej zachęcam. Myślę, że jest to ciekawy sposób na życie, ciekawy sposób na pracę i rozwój własnej osoby.
2: Czyli pamiętajmy, twórzmy, nie poddawajmy się, jak nie wyjdzie, to po prostu jeszcze raz. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj byli ze mną
0: Michał Szewczyk
1: i Sławek Czuba.
2: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Praca na studiach to dobre rozwiązanie?
5: Oczywiście, że tak.
4: I będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, to temat naszego spotkania. Pracujący student, wyjątek czy norma? W studiu jest ze mną pan Tomasz Dudek, dyrektor Otto Workforce. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam.
4: No właśnie, z ostatniego raportu przygotowanego na zlecenie Otto Workforce wynika, że 83% studentów podejmuje pracę już podczas studiów. Z mojej perspektywy to chyba dużo.
5: To bardzo dużo. To jest 83%, natomiast to są zarówno osoby, które pracują, powiedzmy, w pełnym etacie, jak również te, które dorabiają sobie podczas studiów. Natomiast faktycznie to jest sporo. Ja pamiętam sam, kiedy ja byłem studentem, to tak łatwo o pracę na studiach nie było, jak obecnie. Teraz ta oferta jest przeogromna. Pracowników brakuje w każdej branży, więc student jest bardzo pożądany.
4: Mówi pan o tym, że nie było łatwo o pracę, a były tak samo duże chęci do pracy, jak są teraz wśród młodych ludzi?
5: Jak ja pamiętam siebie na studiach, mam 39 lat, więc było to już dość dawno temu. Studenci chcieli pracować, oczywiście, że tak. Natomiast nie funkcjonowały chociażby, czy też może raczkowały wtedy agencje pracy tymczasowej, które jakby pomagają studentom w znalezieniu takiej dorywczej pracy. No i generalnie tą pracę znajdowało się bardziej, powiedzmy, po znajomości. Także taki był rynek, ale chęć była zawsze.
4: Czyli teraz jest trochę łatwiej. Dobrze, wróćmy do tych 83% studentów, którzy już teraz pracują. To są zazwyczaj studenci zaoczni czy dzienni? No bo to jest dosyć istotne w połączeniu ze szkołą.
5: I jedni i drudzy. Studenci zaoczni z założenia pracują już w pełnym etacie. Bardzo często wybierają sobie ten tryb studiów ze względu na to, aby móc od poniedziałku do piątku pracować.
4: I... No to tak wygląda trochę, że pracują po to, żeby studiować, tak, i studiują jest. Po to, żeby pracować.
5: Tak jest. Natomiast wielu studentów dziennych czy też wieczorowych również sporo czasu takiego tygodniowego poświęca na pracę. Dobrym tutaj przykładem są studenci z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas coraz liczniej, bo w zeszłym roku akademickim to było aż 65 tysięcy studentów z zagranicy, głównie oczywiście z Ukrainy, około 35 tysięcy. I te osoby, one już z założenia przyjeżdżają tutaj, żeby i
4: studiować,
5: i pracować. I co ciekawe, to uczelnie, w dużej mierze prywatne, opierające swoją działalność na studentach właśnie zagranicznych, układają grafiki w taki sposób, aby umożliwić pracę regularną dla swoich studentów.
4: Do takich wskazówek dla pracodawców i do tych studentów zagranicznych jeszcze wrócimy. Zostańmy przy tym ogóle. Łączenie pracy ze studiami to jest dosyć ciężka rzecz. Ja też wiem trochę ze swojej perspektywy, czy to jest się studentem zaocznym, czy studentem dziennym. No, chyba trzeba wykazywać jakieś cechy osobowości, żeby móc łączyć te dwie czynności, te zajęcia. Musimy być chyba pracowici, młodzi ludzie.
5: Z tego wynika, że tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj takim motywatorem z jednej strony jest albo konieczność pracy, bo bez tego elementu niemożliwe jest studiowanie. Inaczej młody człowiek nie potrafi się utrzymać, opłacić sobie pobytu gdzieś najczęściej w innym mieście. Natomiast z drugiej strony dochodzi również element zdobywania doświadczenia podczas studiów. No bo też umówmy się, jeżeli to nie jest kierunek, który kończy dana osoba, nie jest jakimś, nie jest to powiedzmy informatyka. Nie są to studia, gdzie bardzo łatwo o pracę, to kończąc studia bez żadnego doświadczenia, no to CV jest trochę niepełne, tak? Także ludzie coraz częściej, młodzi ludzie myślą faktycznie odpowiedzialnie, myślą o swojej przyszłej karierze i dlatego to połączenie jest tak częste.
4: A jaki rodzaj pracy wybierają studenci najczęściej?
5: Najczęściej pracują w handlu, czyli jako po prostu sprzedawcy we wszelkich galeriach handlowych, sprzedawcy, których codziennie widzimy, którzy nas witają, to najczęściej są studenci, ale również w biurze czy na produkcji. Mhm.
4: Powiedział pan o tym, że zdobywają doświadczenie po to, żeby to CV było bardziej kompletne i żeby zachęcało pracodawców do postawienia właśnie na tę konkretną osobę, ale chyba ta praca, z tego co pan też przed chwilą powiedział, że to praca w galeriach handlowych, sprzedawców w handlu, niekoniecznie wiąże się z doświadczeniem zawodowym takim stricte.
5: Tak, to te przykłady, które wymieniłem, akurat one bardziej są odpowiednie dla osób, które poszukują pracy ze względu na to, żeby się utrzymać i żeby zarobić wystarczająco, aby móc takie studia kontynuować. Natomiast dla osób, które szukają doświadczeń zawodowych, no to jest troszkę inna grupa osób. To wiadomo, to już nie jest handel, ale to faktycznie są różnego rodzaju firmy, chociażby te prace biurowe, o których wspomniałem, to tam bardzo często można odnaleźć coś, co spełnia oczekiwania tych osób próbujących swoich sił na rynku pracy. Mhm.
4: A jakie są średnie zarobki studentów?
5: Myśmy zbadali zarobki w naszej agencji i porównaliśmy to do poprzedniego roku. Średnia za godzinę rok do roku wzrosła z 14,56 brutto do 15,25 obecnie. Natomiast to jest średnia i to średnia z całego kraju. To zróżnicowanie stawek jest dość istotne, jeśli chodzi o miasta. W dużych miastach, w aglomeracjach te stawki są zdecydowanie wyższe. W mniejszych miejscowościach stawki są niższe. Jeżeli chodzi o kilka przykładów, no to nie trudno jest na przykład w Warszawie o stawkę w wysokości nawet 20 zł brutto za godzinę dla studenta gdzieś w handlu.
4: Mhm. I pana zdaniem to wystarczająca stawka?
5: To pytanie, co jest dla kogo stawką wystarczającą, zestawiając to z rynkiem, z cenami i z wydatkami, które ponosi taki student, związanymi z wyżywieniem, zakwaterowaniem, no może się okazać, że nie. Także to zależy, z jakiej perspektywy kto na to patrzy.
4: Oczywiście, takie podchwytliwe pytanie było. Z badań, o których mówimy, wynika też, że co trzeci badany student rozważa po zakończeniu studiów wyjazd za granicę w celach zarobkowych. No to też trochę przerażająca wizja, ale czy w tym przypadku chodzi o takie wyjazdy wakacyjne, sezonowe, krótkotrwałe, czy to jest taka myśl, że dobra, kończę studia, no i wyjeżdżam do innego kraju, tam będę żył i pracował?
5: Pytanie dotyczyło tego, co zrobimy po studiach, czyli jakby nie dotyczy prac sezonowych, wakacyjnych, bo studenci bardzo często w trakcie studiów, w okresie wakacyjnym, w okresie tej przerwy pomiędzy jednym a drugim rokiem akademickim, oni już teraz i od wielu, wielu lat wyjeżdżają do pracy za granicę. Tutaj pytanie dotyczyło faktycznie, jakie są twoje plany po zakończeniu studiów. I
4: to tym bardziej trochę przerażające.
5: Tym bardziej. No pytanie, czy to są tylko odpowiedzi i za tym dalej nie pójdzie, czy faktycznie x decyzji życiowych się zrealizuje, bo 1/3 osób, które deklarują wyjazd za granicę, to jest no, bardzo dużo. Jak pytaliśmy, jakie kierunki są dla nich atrakcyjne, jakie państwa inne, to większość wskazywało na Niemcy, na Wielką Brytanię, na Norwegię. I oczywiście tym takim motywatorem głównym są wynagrodzenia. Są wynagrodzenia, które są dalej 3-4 razy wyższe niż w Polsce. Również możliwość nauki języka, darmowa.
4: No właśnie, chciałem zapytać, czy język nie jest barierą? No bo z tym językiem różnie jest.
5: W przeprowadzonych badaniach nasze zlecenie wynika, z tych badań wynika, że studenci deklarują znajomość języka obcego, jakby więcej niż połowa potrafi się komunikować w jakimś innym języku, najczęściej angielskim. Być może chęć szkolenia, kontynuowania tej nauki, czy rozpoczęcia nauki zupełnie nowego języka jest dość istotna dla wielu osób i myślą oni w kategoriach: pojadę na parę lat, podszlifuję sobie język, wrócę, to będę jeszcze bardziej atrakcyjny dla rynku pracy. No, tylko często kończy się to tak faktycznie, że ten ktoś już wyjedzie i odnajdzie się w nowej rzeczywistości
4: nie wróci
5: tam. No i to jest trochę problem.
4: Czyli język już nie jest barierą, tylko taką opcją do tego, żeby faktycznie się tego języka nauczyć za granicą. Powiedzieliśmy już o tym, że zagranica kusi nas lepszymi zarobkami, tą perspektywą nauczenia się języka, a czy jeszcze jakieś aspekty mogą jakby zachęcać młodych ludzi do wyjazdu za granicę po studiach?
5: Studenci wskazali na jeszcze taki trzeci istotny element, łatwość zdobycia pracy. Co jest o tyle dziwne, że w Polsce też jest łatwo,
4: zwłaszcza teraz,
5: zdobyć pracę. Być może nie taką pracę, jaką ktoś tutaj ma, o jakiej ktoś marzył w trakcie studiów i stąd te odpowiedzi. Natomiast faktycznie takie było wskazanie. No i rzeczywistość faktycznie jest trochę inna niż w tych odpowiedziach. Mhm.
4: No dobrze, to teraz z drugiej strony spójrzmy na to, jakie wyzwania stoją przed naszym krajem, albo co nasz kraj mógłby zaoferować i powinien zaoferować więcej studentom, żeby oni zostali jednak z nami.
5: No właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne, bardzo trudne pytanie i wyzwanie. Tutaj powinny być faktycznie, moim zdaniem, musiała być przygotowana jakaś polityka taka przygotowana przez rząd i skierowana do studentów, która brałaby pod uwagę ich oczekiwania względem rynku pracy, bo to nie jest tak, że my w ciągu kilku lat będziemy w stanie zmienić wysokość wynagrodzenia oferowanym pracownikom, studentom również, absolwentom. To się tak szybko nie dzieje. I tak zarobki w Polsce w porównaniu do innych państw europejskich rosną dość dynamicznie, bo to jest około 7% rocznie, ale to nie będzie na pewno dwukrotnie tyle. Nie będzie 14, nie będzie 15 i nie będzie łatwo w ciągu kilku lat chociażby dojść do poziomu, gdzie będziemy mogli zaoferować pracownikom połowę tego, co w innych krajach Unii Europejskiej, więc tutaj trochę no, mamy trudność, tak?
4: No, trzeba czekać na zmiany,
5: trzeba czekać,
4: które są długotrwałe.
5: Mhm. Natomiast to, o czym ja myślę, to istotne są wybory dokonywane przez studentów, bo popatrzmy na rynek, popatrzmy na problemy demograficzne, a jednocześnie zobaczmy, ile osób wybrało kierunki pedagogiczne, tak? Czyli teoretycznie można założyć, że po skończeniu studiów chcieliby pracować gdzieś w szkole, w przedszkolu, jakby ktoś ich kiedyś gdzieś nie pokierował, tak? Ktoś im kiedyś nie wskazał, biorąc pod uwagę różne elementy z rynku, jaki kierunek studiów może być najlepszy, po jakim kierunku studiów łatwiej będzie znaleźć pracę, a po jakim trudniej. No bo jeżeli ja wspomniałem na początku o informatykach, oczywiście nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być programistą.
4: No absolutnie.
5: Oczywiście, że nie. Natomiast na pewno jest wiele osób takich, które mogłoby wykonywać ten zawód i po skończeniu studiów no, o pracę nie trzeba się starać, nie trzeba chodzić, pytać, to praca szuka człowieka. No i takich przykładów może być pewnie znacznie więcej.
4: Czyli tutaj duży nacisk kładziemy na doradztwo zawodowe, którego teraz chyba w szkołach nie ma.
5: Moim zdaniem jest to naprawdę zaniedbany obszar.
4: Mhm. Tutaj wśród z tych badań wynika, że też spora część tych przebadanych studentów twierdzi, że zatrzymałoby ją możliwość rozwoju zawodowego również w naszym kraju. To znaczy, że co, że teraz mają problemy z tym, żeby pracować w zawodzie?
5: No, pytanie, jak to rozumieć? Ja myślę sobie o tym pytaniu trochę w ten sposób, że ludzie pracujący, studenci pracujący czy absolwenci oczywiście są bardzo ambitni, teraz może nawet trochę bardziej niż kiedyś. Studenci czy absolwenci chcieliby szybko być już na konkretnym stanowisku, szybko awansować, szybko cały czas się rozwijać. I to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze. I może to ta odpowiedź to jest też jakiś element tego, że studenci jednak pracują w firmach, często właśnie gdzieś wykonując jakieś proste prace biurowe, często na umowach jakichś cywilnoprawnych i widzą, że to nie jest tak łatwo w tej firmie, obserwując doświadczenia innych kolegów, że w końcu skończę studia, być może nawet dostanę tutaj etat w firmie, w której teraz pracuję dorywczo, ale ta ścieżka zawodowa nie wydaje się taka
4: szybka, łatwa i przyjemna.
5: Tak, no. To może być faktycznie...
4: Tu powiedzieliśmy też o tym etacie. To też chyba jest dosyć istotne dla młodego człowieka, żeby gdzieś tam w perspektywie kilku najbliższych lat, powiedzmy po skończeniu studiów, no dostać tę pracę jednak stałą, żeby nie, mówiąc kolokwialnie, nie bujać się, prawda, z umowami śmieciowymi, tylko po prostu mieć etat.
5: Tak, to jest istotne. O ile w trakcie studiów umowa taka cywilnoprawna dla studenta jest dość atrakcyjna, bo ona zwiększa netto takiej osoby, natomiast całkiem naturalnym jest oczekiwanie, że już po studiach każdy chciałby mieć zupełnie inny komfort, jakieś bezpieczeństwo zatrudnienia i tego oczekiwałby od pracodawcy, więc ale też dużo się zmienia w tym zakresie, w moim mniemaniu, w gospodarce, i przy takim dużym braku pracowników firmy raczej chcą zachować dobrych, wartościowych pracowników, czy dobrze rokujących pracowników u siebie, a jedną z form, którą możemy wykorzystać, zastosować do takiego przytrzymania pracownika, jest chociażby umowa o pracę, czyli etat.
4: No ale też powstaje zawód freelancera, prawda, który no, niekoniecznie wiąże się z samej definicji z tym, żeby mieć gdzieś konkretny etat, prawda, to jest raczej
5: ale
4: praca.
5: Ale ktoś nie chce, to już...
4: Absolutnie, to już jest wybór własny. Dobrze, to teraz jeszcze z innej perspektywy, bo powiedzieliśmy, że tutaj kluczową rolę w wyborze też przyszłego zawodu i co za tym idzie w późniejszych zarobkach, jest doradztwo zawodowe, którego trochę nie ma albo trochę kuleje w naszym kraju, ale czy na przykład przed pracodawcami stoją teraz jakieś wyzwania, muszą się postarać, żeby tego pracownika w jakiś sposób zachęcić?
5: No, oczywiście, że tak. No, jest duży niedobór pracowników i to pracodawcy muszą się starać. Mamy rynek obecnie pracownika, czyli musimy się starać o to, żeby zachęcić kandydatów do pracy konkretnie u nas, a nie gdzieś tam w konkurencyjnej firmie. Tutaj istotną kwestią jest jeszcze to, jak mówiliśmy o tym, że brakuje doradztwa takiego zawodowego, to brakuje, to co się dzieje coraz częściej, natomiast brakuje jeszcze takiej współpracy przedsiębiorców, jakiegoś takiego być może odgórnego programu, który by w tym pomagał, z uczelniami, żeby konkretne uczelnie kształciły przyszłych fachowców pod konkretną firmę i w sposób naturalny dostarczały kadry, a jednocześnie w pewien sposób dawały taką gwarancję zatrudnienia tym osobom, które są dobre, które kształcą się.
4: No i przede wszystkim chyba konkretne umiejętności, bo problem z kształceniem akademickim w naszym kraju jest taki, że to kształcenie w dużej mierze jest bardzo teoretyczne, niepraktyczne. Tam praktyki w zasadzie nie ma i potem studenci na powiedzmy piątym roku studiów okazuje się, że nikt ich nie przyjmie do pracy. Najpierw muszą zrobić praktyki, tak? Staże i tak dalej, które są zazwyczaj mało płatne albo bezpłatne.
5: I jeżeli nie pracowały w trakcie studiów, no to...
4: Mamy problem.
5: To mamy problem, tak?
4: Czyli wniosek jest...
5: To mamy teorię.
4: Tak, wniosek z tego jest taki, że trzeba zacząć pracę już na studiach i to bardzo dobrze. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tych studentów, którzy przyjeżdżają do nas z granicy. W jakich sektorach najczęściej pracują? Jeszcze chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli.
5: Studenci, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, jakby tutaj nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o studentów polskich czy studentów zagranicznych. Handel, prace biurowe, czy też produkcja. No może trochę więcej jest produkcji w przypadku studentów zagranicznych. Natomiast te sektory są bardzo, bardzo podobne, no bo tutaj jest jeden warunek, który musi zostać spełniony. Ta praca musi być w miarę blisko uczelni, czyli miejsca, w którym ten człowiek przebywa.
4: Zwłaszcza w dużych miastach, prawda?
5: On musi to łączyć. A w dużych miastach mamy co? Właśnie mamy prace biurowe, właśnie mamy handel. Tego handlu czy tych możliwości takich biurowych jest znacznie więcej niż produkcji, które są gdzieś ulokowane najczęściej na obrzeżach.
4: Rozumiem, że to dobrze, że mamy zagranicznych studentów w Polsce, którzy podejmują pracę.
5: No ja myślę, że bez tych zagranicznych studentów produkcji, które są gdzieś ulokowane najczęściej na obrzeżach.
4: Rozumiem, że to dobrze, że mamy zagranicznych studentów w Polsce, którzy podejmują pracę.
5: No ja myślę, że bez tych zagranicznych studentów

0: studentów. Raz, że uczelnie niektóre miałyby problem, bo ci studenci tutaj przyjeżdżają, muszą i płacą sobie za studia, więc jakby jak funkcjonowałyby niektóre uczelnie bez studentów zagranicznych, można sobie tylko zadać takie pytanie. A druga kwestia, mówimy o wielkim niedoborze pracowników na rynku, więc jeżeli mamy jeszcze dodatkową grupę studentów, którzy mogą pracować, super.
1: I być może zostaną.
0: I być może zostaną. I być może zostaną.
1: Ale podobno ta tendencja może się zmienić, tak wyczytałem z tego raportu.
0: No ta tendencja, myśmy przeprowadzili też taki podobny raport na początku tego roku, który dotyczył pracowników, nie tyle studentów, ale pracowników, i tam pytaliśmy się o pracowników z zagranicy, głównie Ukraińców, jakie są ich plany, co oni myślą o przyszłości, czy jeżeli będzie taka możliwość, czy wyjadą dalej do pracy do innego kraju niż Polska. I tam 39% odpowiedziało, że rozważa taką możliwość. Tutaj mamy podobnie, czyli, bo tutaj mamy 33%, więc to się wiele nie różni. Natomiast motywacje, czyli przede wszystkim to, o czym mówiłem, wynagrodzenia i wynagrodzenie po studiach, bo jakby tak sobie każdy układa swoją ścieżkę, że okej, w trakcie studiów ja wykonuję pracę X, ale jak skończę studia, będę już miał jakieś doświadczenie, będę miał jakiś tytuł, no to mam aspirację, żeby robić coś innego, zarabiać więcej. No i często to więcej jest gdzieś dalej, tak, poza granicami Polski.
1: Ja jeszcze wrócę do tego aspektu, który jest trochę związany z doradztwem zawodowym. Z pana perspektywy, młody człowiek, który kończy teraz liceum i myśli o... Nie, może inaczej, jeszcze młodszy człowiek, który myśli o swojej przyszłości. Czy powinien myśleć o szkole zawodowej, o konkretnym zawodzie, o konkretnym fachu, którego się nauczy? Czy myśleć o studiach, które już powiedzieliśmy sobie są trochę teoretyczne w naszym kraju? Która ścieżka w dzisiejszych czasach, w tym momencie jest lepsza dla młodego człowieka?
0: Obie są dobre, tylko ta jedna jest naprawdę niedoceniana, bo jakby szkolnictwo zawodowe nie ma w ostatnich latach dobrej renomy. Jakby,
1: bardzo źle się kojarzy wśród źle. Młodych ludzi jakby przede wszystkim.
0: Mówi się o zawodówka. To w ogóle samo to słowo.
1: W sensie pejoratywne, prawda?
0: Dokładnie.
1: I wśród młodych ludzi też chyba tak jest, że poszedłeś do zawodówki, to znaczy, że gdzieś tam ci nie poszło z nauką, prawda?
0: Tak,
1: bo idziesz się uczyć
0: tak
1: konkretnego
0: jest.
1: Zawodu, nie poszło ci z Polakiem czy z matmą.
0: Popatrzmy później na finał. Każdy idzie swoją ścieżką. Jeden kolega trafia do szkoły zawodowej, inny poprzez liceum kończy jakieś studia. I dochodzimy do tego elementu, który był wskazywany w tych badaniach, czyli do zarobków i ich oczekiwań. I one po tej szkole zawodowej, bardzo często, nawet pewnie gdyby to porównać częściej niż po studiach, są znacznie wyższe niż tego człowieka, który wybrał tą wielostopniową drogę, która faktycznie dała mu teorię i nic więcej. Potem mamy armię ludzi, którzy wszyscy chcą pracować, nie wiem, w biurze, czy wszyscy chcą robić w ich niemaniu coś ekstra, a rynek ma oczekiwania trochę inne. On potrzebuje większej ilości fachowców, konkretnych umiejętności i za te konkretne umiejętności więcej po prostu płaci.
1: Czyli młody człowiek powinien przemyśleć kilkukrotnie to, czy wybrać szkołę zawodową, czy jednak studia. Zależy, w czym oczywiście czuje się lepiej.
0: Myślę, że tak.
1: Czy jeszcze jakieś złote rady dla młodego człowieka?
0: Jeszcze tylko jedna rzecz. Myśmy powinni odczarować to słowo zawodówka, ten kierunek, ten wybór dokonywany przez tych takich faktycznie bardzo młodych ludzi w tym przypadku, i tam też powinien się gdzieś ktoś na jakimś etapie pojawić, kto pomoże, kto wskaże drogę, może nie tylko temu człowiekowi, ale jeszcze jego rodzicom, bo

0: wtedy faktycznie oni decydują w dużej mierze. A wracając do pytania...
1: Czy jakieś jeszcze złote rady dla tych młodych ludzi, oprócz tego, żeby zastanowili się nad tym, czy zawodówka, czy jednak studia, żeby na siłę nie iść na studia, prawda?
0: Żeby na siłę nie iść na studia. Ja mam złotą radę. Może nie złotą, ale jedną radę jeszcze dla osób, które kończą studia. To zresztą kończą, nie kończą. Nikt nie musi skończyć konkretnej uczelni, ale jeżeli tym głównym motywatorem są zarobki i przebywamy często w jakimś tam swoim miejscu zamieszkania i tam tych perspektyw nie ma za wiele, to my wcale nie musimy wyjeżdżać za granicę i szukać tam swojej szansy, ale ta szansa jest w innych miastach, w innych miejscach w Polsce, w jakichś, tylko to jest oczywiście konieczność przemieszczenia się, takiej migracji wewnętrznej, o którą jest bardzo ciężko, bo my szybciej wyjedziemy za granicę niż do innego miasta, ale faktycznie pewnego rodzaju odwaga i takie życiowe decyzje pomagają w życiu zawodowym.
1: To ja się dołączam do tej rady, bo jest nieco bardziej optymistyczne niż to, że co trzeci absolwent studiów wyjedzie z naszego kraju. Może przemyślmy te decyzje kilkukrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Dudek, dyrektor Otto Workforce. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio! So you face it with a smile. There is no need to...

0: Budzimy się w czwartek w Kielcach. Jeśli planowaliście tankowanie z rana, to mam info, która może nieco popsuć poranny nastrój. Od dzisiaj wzrastają maksymalne ceny paliw, także wasza furka i portfel muszą przygotować się na nowe stawki. A póki co na drogę przez Kielce jedziemy naprawdę płynnie.
1: No dawajcie, nie ma co przeciągać. Zaczynamy czwartek, najlepiej od razu tak jak lubicie. Podkręcamy tempo i działamy. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, hej. To już w 6:30 na zegarach.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana i sprawdzamy wasz refleks. Ja podaję numera, wydzwońcie 321-321-777. Jak tam wam się ten dzień zaczyna i na co się dzisiaj szykujecie? Mam dla was torbę Melo Radio przyszykowana, czeka. Do kogo trafi? Może być wasza. Dzwońcie jak najszybciej 321-321-777. Czekam na was już teraz. Dzwońcie do Melo Radio za 21 minut siódma. Firefly!

0: Modelki Włodarski w Meloradio. Lubię cię jak lato, my też lubimy jak jest gorąco i fajnie od samego rana. Marta, powiedz, że tak jest u ciebie dzisiaj, hej.
1: Hej, słonecznie nie jest, ale coś już się przebija przez góry.
0: Jak ty ładnie umiesz odpowiedzieć, żeby od razu goręcej się zrobiło. No, na brak wrażeń to chyba u ciebie narzekać dzisiaj nie można. Co tam się szykuje?
1: Nie można. Zaczynamy remont mieszkania, malowanie, składanie szaf, także wszystko idzie w takim szalonym kierunku.
0: Słuchaj, to ja teraz powiem ci coś, co będziesz mówić swojemu partnerowi, dobra? Jak najczęściej. Wiesz, co to jest?
1: Dobra.
0: Dwa słowa, albo trzy. Nie denerwuj się, dobra?
1: Słyszę to bardzo często, także...
0: Marta, rozgrzewka poranna dla ciebie, uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mleko owsiane czy krowie?
1: Krowie, zdecydowanie.
0: Lecimy dalej. Ciasto czy czekolada?
1: Czekolada.
0: Kawa mrożona czy gorąca?
1: Mrożona.
0: I tak jak Marta to zrobiła teraz właśnie, jest idealnie, tak zgarniasz merch od Melo, Melotorbę. Pakujemy i wysyłamy. No to remontujcie, działajcie. Cześć, bye.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Yes and yes, w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Czujecie to, wstajecie i czujecie się jak król tego dnia, no przynajmniej poranka, nie? Marcin, tak to jest, fajnie.
1: No powiedzmy o 3:20 to średnio brzmi, ale teraz to już być może tak.
0: Za chwilę newsy.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Sam Party, hej Sam w Melo. No to sprawdzimy zaraz, czy po królewsku też czwartek was podejmie. O prognozie pogody za chwilę też więcej powiemy. Za 6 minut 7:00.
2: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9?
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Czwartek w Kielcach wita nas pochmurnym niebem z domieszką słońca. Ale ja myślę, że po tym pogodowym rollercoasterze z początku tygodnia to przyjmujemy tę stabilizację z otwartymi ramionami. Zaczynamy od dość rześkiego startu, bo na kieleckich termometrach mamy 8 stopni, a do tego wiaterek. Taki powiedziałabym nie najlżejszy. Stylówka na cebulkę jak najbardziej wskazana.
1: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, tak donoszą amerykańskie media. Szef polskiego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami. Poznań też będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
3: Bez zbędnej zwłoki. W zakresie urzędu stanu cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać i będziemy to starali się zrobić jak najszybciej. Ja zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
2: Wcześniej po wyrokach sądów taki krok zadeklarowała Warszawa. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Ukrainka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Półfinał z udziałem Igi Świątek rozpocznie się dziś, nie wcześniej niż o 20:30.
1: Czwartek to w ogóle mógłby być moim ulubionym dniem. No, naprawdę, serio, gdyby nie piątek. Ale dzisiaj też jest fajnie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria, siema, hej. Inni gadają, my

Mocno wciąga nas dzisiaj od samego rana. Czwartek, jest 14 dzień maja, to Roxy Węgiel i Miasto. 12 minut po godzinie 7 w Melo. Wbijajcie na meloradio.pl ze swojej komórki, bo mamy do was takie pytanie. Jakbyście mogli zjeść śniadanie z kimś, z kim chcielibyście tak naprawdę mocno, to kto by to był? Co, z kim chcielibyście zjeść śniadanie i o czym z nim pogadać przy takim śniadaniu? No, dajcie znać. Ciekawi jesteśmy mocno. Wbijajcie, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Możecie wejść z komórki i nagrać i wysłać głosówkę do nas. A teraz Anima w Melo.

0: Sigala, Sweet Lovin w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie? Jakbyście mogli tak się chwilę zastanowić, pomyśleć i wybrać tą jedną taką osobę, co? Jakąś gwiazdę, celebrytę, może kogoś znanego, może kogoś totalnie nieznanego. Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wciskacie, nagrywacie i wysyłacie i zgarniacie fajny merch. No to teraz uwaga, bo będzie o fajnym sposobie, który może się wam przydać. Znacie to uczucie, nie? Dzwoni telefon, odbieracie i już wiecie, że to było niedobre. Niedobre to było, że odebraliście, bo no tam ktoś was zaczyna na coś namawiać, na kupno.
1: Nie,
0: no,
1: najgorzej.
0: No, jak poradzić sobie z natarczywymi telefonami i takimi ludźmi, którzy wiecie, dzwonią i no, namawiają was na niby coś darmowego, a później się wiadomo okazuje, że to nigdy nie jest darmowe i tracicie tylko czas. W sieci pojawiło się nagranie faceta, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający tych rozmówców w długą dyskusję. Program ma za zadanie po prostu marnować czas oszustów i telemarketerów i najfajniejsze jest to, że słychać, że oni się w to mocno wkręcają, bo wiadomo, chodzi im o to, żeby nabijać czas rozmowy. No i działa to tak, że skrypt po prostu odpowiada na ich pytania, podtrzymuje rozmowę i może to tak trwać w nieskończoność. Macie jakieś fajne sposoby, żeby się, wiecie, pozbyć czegoś takiego, Daria?
1: Ja na przykład nie odbieram często, po prostu.
0: Ja odbieram. Ja zawsze odbieram. To jest prosta rzecz. Ja zawsze odbieram i robię halo. Halo, nie słyszę. Halo? Halo, halo?
1: Ja odbieram. O nie, Waldek, ty tak mi zawsze halo? Robisz. No halo? Co
0: nie,
1: za no
0: właśnie. Nie słyszę? Ups! Disco. X on the

0: Nadal, tak to jo. No to mówcie do nas, czekamy na wasze głosówki. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście mogli tak sobie wybrać, co?
1: Strasznie bym chciała zjeść śniadanie z kapibarami z wrocławskiego zoo. Może byśmy za dużo nie pogadały, ale na pewno by towarzystwo było nieziemskie.
0: Byłoby oryginalnie i wrażenia zdecydowanie dłużej niż na cały dzień by trzymały. DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9?
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Podkręcamy tempo w Mela Radio od rana. Dzisiaj w czwartek, 14 dzień maja, mamy za 17 minut. Będzie 8. My pytamy was, z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście tak sobie mogli powybierać, co?
1: Numer jeden to jest oczywiście pan Frycz, który grał główną rolę w Ślepym od świateł. Myślę, że dogadalibyśmy się, jeżeli chodzi o jedzonko.
0: Prawie dogadane. No dobra, a twoje propa?
2: Jak śniadanko, to tylko z Wojtkiem Szczęsnym.
0: A, rozumiem. Okej. A wy co myślicie w temacie? Nagrajcie głosówkę, czekamy, bo fajny merch też mamy dla was. Loko, loko. Je to Gordo w Melo. Już za 17:08.

0: Applejack, CIA, David Guetta i Wake to Die. Dobra, nie kłóćcie się, z kim tam chcielibyście na śniadanie pójść. Newsy będą już za chwilę, to na pewno. Będzie też prognoza pogody, więc warto, żebyście byli z Melo. Ja tak liczę na to, że wiosna znów wróci. Sprawdzimy szczegóły już za chwilę.
1: A już o 8:00 zagramy
0: Ile nią Ellie Goulding w Melo Radio.

0: Już za 8 minut 8.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99. Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: Mamo!
0: A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
26: Szczyt poranny w pełnym rozkwicie. Ruch w mieście Kielce gęstnieje, więc zdejmujemy nogę z gazu i patrzymy na znaki. Uwaga na Leszczyńskiej przy skrzyżowaniu ze Śląską. Remontują chodniki, ale jezdnia jest węższa, więc omijajcie ten rejon, jeśli się spieszycie. Wyjazd wylotówkami na południe całkiem płynny. Zarzucę stwierdzeniem, że nieśmiało chyba wiosna próbuje w Kielcach wrócić do gry. Temperatura fajnie nam podskoczyła do blisko 11 stopni. Wiatr odrobinę się rozkręca, ale ciśnienie przynajmniej jest na takim stabilnym, przyjemnym poziomie, także żadnych skutków meteo, zjazdów nie powinniście odczuwać. Oprócz dobrego humoru oczywiście.
27: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
28: Do końca maja ceny paliw z niższą akcyzą i podatkiem VAT rząd przedłuży obowiązywanie programu CPN. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obowiązywał także w kolejnych miesiącach. Analizujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
29: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie.
28: A dziś za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,39, a za diesla 6,92. Xi Jinping i Donald Trump rozmawiali w Pekinie. Prezydent USA nazwał chińską głowę państwa wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji zapewnili sobie tytuł na jedną kolejkę przed końcem ligi, wygrywając na wyjeździe z Lens 2-0. To ich 5. z rzędu i 14. w historii tytuł.
27: A ja mogę śmiało was zapewnić, że przed wami dzisiaj fantastyczna przyszłość. W tej najbliższej już za chwilę udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Inni gadają, my już gramy. Jest ósma.

Hey, TV, don't stop w Melo Radio. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już za chwilę, czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie i próbujcie. Dwie poprawne odpowiedzi dają wam skiety. Za jedną mamy Melo Torbę, taki fajny merch do zgarnięcia już za chwilę. Może być wasz. Wystarczy, że dodzwonicie się i udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Czy to dużo? Sprawdźmy. Czekamy na dwie osoby. Szansę macie właśnie teraz. Dzwońcie do Melo Radio. Zaczynamy już za chwilę. 321-321-777.

0: Ten numer ma moc, Four Strings. I Take Me Away w Meloradiu, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj startują Ania. Cześć Aniu, hej. Halo.
2: Halo, jestem.
0: O, słyszymy się, ja też, to dobrze. I jest też Darek, hej Darek.
3: Słucham, hej, hej.
0: Hej, hej, to my słuchamy, Darek skupiony. Darek, wyluzuj troszeczkę, czwartek jest, weekend blisko, spokojnie, dobra? Później będziesz taki poważny.
3: Dobra jest.
0: Dobra? Okej, okay. Jak dobra jest, to
3: dobra,
0: jedziemy.
3: Dobra.
0: Uwaga, w tej zabawie za dwie dobre odpowiedzi dostajecie skiety za jedną melotorbę, a zasada najważniejsza jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Formalności za nami, czy to jest jasne?
2: Tak.
3: Tak jest.
0: Świetnie, no to co? To nie przeciągając, prawda? Daria?
4: Nie przeciągamy, ja też wszystko wiem. Lecimy!
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
5: Poddaję się, dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Kto
2: Ania?
0: Wie? Kto wie? Ania, słuchamy. Ania pierwsza?
2: Seksmisja.
0: Bardzo dobrze, Seksmisja. Dzisiaj jest, wyobraźcie sobie, 42. rocznica premiery tego filmu z kultowymi cytatami właśnie. No dobra, lecimy dalej. Punkt na koncie Ani, a pytanie numer dwa jest jeszcze bardziej zaskakujące. Co dzisiaj założyła Daria? Bluzę z kapturem czy zimową kurtkę?
2: Ania?
0: Ania? Słuchamy.
2: Zimową kurtkę.
0: No, nie no, aż tak nie jest zimno,
4: kochana.
0: Aż tak kiepsko z nią nie jest. Nie, bluzę z kapturem.
2: No ja się sama zastanawiałam dzisiaj, czy nie założyć zimowej kurtki.
4: Naprawdę? Wow.
0: Powiem ci, jak się jedzie z samego rana, tak wiecie, wcześniej do radia, no to tak, to faktycznie, tak można, widoki takie. No dobrze, słuchajcie, jeden punkt na koncie Ani, dla Ani mamy melotorbę. Darek, a ty się tam nie przejmuj, chłopie, i oczywiście luziku trzymuj, bo dla ciebie też fajny merch. Daria już pakuje, zdejmuje kaptur, wkłada to wszystko do paczuszki i wysyła do was, dzięki.
1: Gotowi na wszystko.
0: A my z naszą zabawą wracamy już jutro, ale fajnie, bo to będzie piątek. Jak zwykle po 8 sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. W Melo, Sony Fodera.

0: Don't wanna go home. Meduza w Meloradio. Czuć, że zbliża się weekend, no nie? W czwartek rano dzisiaj jesteśmy, już jest nieźle. 27 minut po godzinie 8. Pytamy was dzisiaj, z kim chcielibyście zjeść śniadanie? Czekamy na wasze głosówki.
1: Chętnie zaprosiłabym na nie Dawida Kwiatkowskiego.
0: Ciekawy wybór. Czekamy, czekamy na meloradio.pl. Można wejść, wcisnąć zieloną słuchawkę i nagrać. A twoje propo?
2: Śniadanie to ze Snoop Dogiem. Gwarancja obfitości.
0: To obfitego czwartku. David Guetta i One Republic w Melo. Za chwilę.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnienia i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów trzecie gratis.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska za Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ależ to zabrzmiało. Ten numer Animals wydał, gdy miał 17 lat. Wyobraźcie sobie, dziś ma urodziny Martin Garrix, najlepszego, który teraz tylko na jednej platformie streamingowej ma prawie 2 miliardy wyświetleń. Muzą zajął się bardzo wcześnie, chodził do szkoły, gdzie uczył się podstaw produkcji muzyki, skończył ją w wieku 14 lat, a jeszcze przed swoją 18 zagrał na Tomorrowland. W tym roku też będzie tam gwiazdą. To ja tylko podpowiem, że zabierzemy was tam już niedługo. Więcej szczegółów o tym, jak wybrać się na to wydarzenie i przeżyć coś niesamowitego razem z Melo. A teraz już Felix Jan, Kaskada i Boy You Turn Me w Melo za 17.09.

0: Bad Angel, Animal Lisa, najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Za 8 minut będzie 9 i będą newsy za chwilę.
1: A w nich będzie trochę o pucharze hokeistów z Finlandii, który zwykle jest po prostu psuty, o tak powiem.
2: A już o 9 zagramy
0: Ili Ox, Melo Radio, Breaking Dishes. Dobra, tylko żeby się w pogodzie nic nie psuło, dobra? Sprawdzimy, to już za chwilę prognoza na czwartek w Melo.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słuchaj, naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise on Earth.

0: po porannym szczycie opadają i po porannych nowościach na stacjach benzynowych, mam nadzieję. Dlatego słuchajcie, warto przesiąść się na rower, może i jest jeszcze o poranku zimno, ale pieniądze na benzynie zaoszczędzone. Wystarczy tylko się dobrze ubrać, żeby się oczywiście nie przeziębić na tym rowerze, a ruch w Kielcach umiarkowany. No w końcu pojawiło się trochę więcej słońca nad Kielcami, wiosennego słońca. Na termometrach mamy już bardzo, bardzo przyjemne 12 stopni. I chociaż przez pory wiatru dochodzące do nawet tak 30 km, to mamy takie rześkie 9. Ciśnienie mamy równiutkie, a w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie, na termometrach zobaczymy w Kielcach 17 stopni.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prezydenckiej wizyty w Kijowie na razie nie będzie. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Rumunii prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera.
3: Zapraszam je na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku.
2: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. Główne powody to kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. Przechodni puchar dla hokejowego mistrza Finlandii jest co roku rytualnie niszczony. To już tradycja. Sprawiło to jednak, że złotnik zajmujący się od 30 lat jego naprawą zrezygnował z pracy. Jest po prostu zmęczony tą sytuacją.
4: A wy mu się nie dziwicie, nie zmotywowałoby was to raczej do zostawienia tego wszystkiego niż zajęcia się pracą? Spokojnie, proszę się nie poddawać, mamy czwartek, będzie nieźle. Podkręcamy tempo w Melo. Jest 9:00.

0: I like it, Alesso i Ned Smith w Meloradiu, a już w następną sobotę, 23 maja w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia, wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się, napiszcie nam, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie swój numer telefonu i pamiętajcie, jak do was zadzwonimy, w słuchawce usłyszycie coś takiego, na co powinniście odpowiednio zareagować. Oh, sometimes
1: I get a good feeling. Yeah.
0: No właśnie, już za pro na Florajdę są wasze. Proste, nie? Wbijajcie, czekamy na meloradio.pl i pamiętajcie, jak należy zareagować na dźwięk, który usłyszycie od nas.

0: Blaze, Kisses. Melo Radio, podkręcamy tempo. Teraz Daria uważa, już prawie cię mają. Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Co?
0: No, no. Słuchajcie, skarbówka się zabiera za intensywne sprawdzanie wszystkich handlujących w internecie. Także wszyscy, którzy sprzedają ciuchy. Zobacz, cały czas się śmieje jeszcze. Ktoś się śmieje, ten się śmieje, no.
1: No nie mogę słuchajcie, inaczej. No,
2: pani Grażyno, tu jest, tu siedzi.
0: Tak, tu proszę, zapraszamy, tu jest.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, w razie czego ją doprowadzimy. Słuchajcie, no. Zaczynać się martwić powinni się wszyscy, którzy handlują takimi, wiecie, raczej nowymi rzeczami i po prostu kombinują. Jak tam od czasu do czasu coś sprzedajecie na jakimś portaliku, to wiecie, spokojnie, jak to są wasze rzeczy, jakieś używane i nie jest tego za dużo, to raczej nikt się czepiać nie będzie, nie? Was, bo z Darią to ja myślę, że byśmy mogli...
1: Ja jestem bardzo uczciwa zawsze, okej, w porównaniu do
2: ale
1: was.
2: Ale za dużo.
1: Nie. Słuchaj, wystarczająco.
0: Do nas to w ogóle nie ma porównania.

0: I jedziemy, bo dobrze się niesie ten numer Gibbs w Melo Radio. No to niech się poniesie, że szybka kasa też jest dla was do zgarnięcia jeszcze dziś w Melo Radio. Czekają na was 200, a ja mam pytanie do was, jakie wy macie pomysły, na co wydać te pieniądze? Jaka propozycja, Paweł?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę, jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: Idealnie się przyda na pewno taka szybka kasa na ten cel, a jaki wy macie powód i jaki cel, na co chcielibyście wydać szybką kasę od Melo Radio? Zaskoczcie nas czymś, wbijajcie na meloradio.pl i zgarniajcie od razu szybką kasę. Jak już do was zadzwonimy, będzie wasza.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszle.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
12: Po reklamie.

0: Ian Carey. I Red Light w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie w środku lata będzie na pewno gorący klimat w tym sezonie. Od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, bo mamy dla was zapro na to mega wydarzenie. Te imprezy nie możecie przegapić. Zagrają Paul Van Dyk, Axwell, Sonny Federa oraz Afrojack i wielu innych. I mamy jeszcze coś. Jutro nowy program na naszej antenie. O. Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. Mocno was te sety rozgrzeją. Już jutro.
1: Ekstra!

0: Przyjemny klimacik ma ten numer. Milky David, Get a Just the Way You Are. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I taki właśnie przyjemny klimacik. I tak też będzie, bo Adi jest, siema, hej.
1: No siemanko, no postaram się dowieść, bo słoneczko widzę, że tutaj wyszło. Zaraz zrobimy tak, żeby to słońce było w całej Polsce. No i w ogóle, żeby była impreza. Czemu by nie?
2: A już o 10:00 zagramy
1: Handy Dust, Caris is the Korea.
0: To ja też teraz tak powiem, będę jutro.
1: Dobra!
3: Jesteście jak politycy, ciągle coś obiecujecie.
1: Wiesz, co jest najfajniejsze? Że w przeciwieństwie do tych baranów my coś dowozimy.
3: Imprezę na pewno.
1: Yeah!

0: Back home.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Po reklamie. Trafik.
9: Przedpołudniowy chillaucik zapanował na ulicach Kielc, ale nie dajcie się zwieść. Drogowcy mają do nas prezent na przyszły tydzień. Obecne utrudnienia na Leszczyńskiej to tylko rozgrzewka. Od przyszłego wtorku przejazd przez ten fragment będzie całkowicie niemożliwy. Już teraz testujcie objazdy przez Sandomirską i Poleską.

0: Słońce tak bawi się z nami wchowanego w Kielcach, robi sobie dłuższe przerwy, ukrywając się za chmurami. No może jest zmęczone tymi ciągłymi zmianami pogody, ale termometry, temperatura na nich no nie zwalnia tempa. Mamy już 13,5 stopnia w Kielcach. Na twarzy poczujecie może takie solidne 10,5, ale to ze względu na wiatr, który nie odpuszcza.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Tylko do końca maja mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać się do miejskiej loterii podatkowej. Na osoby rozliczające PIT w stolicy regionu czeka atrakcyjna pula nagród. O szczegółach mówi Barbara Sipa, rzeczniczka prezydent Kielc.
2: Pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych. Do wygrania jest nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 30 dodatkowych nagród po 2 tysiące złotych każda.
0: Losowanie zwycięzców odbędzie się 11 czerwca. Warto też zadbać o siebie. Już jutro na Kielc w rynku startuje bezpłatna akcja Skóra pod lupą. Od piątku do niedzieli między 9 a 18 specjaliści będą bez zapisów badać znamiona u mieszkańców. Akcja finansowana jest z kieleckiego budżetu obywatelskiego. Z troski o zdrowie do sportowej walki o punkty. Jutrzejszy wieczór to kumulacja emocji. Na ringu przy Żytniej pięściarzeraż zmierzą się z Pomorzaninem, a na eks-butarenie piłkarze Korony powalczą o ligowy byt w starciu z Widzewem. Aleja Legionów będzie jutro nieprzejezdna.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa. Obowiązywać ta decyzja ma do odwołania. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy firma z Tajwanu, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn.
4: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I przy technice pozostajemy. Wiedza, dokładność i odpowiedzialność to według Polaków cechy dobrego inżyniera. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród młodzieży inżynier znajduje się na 3. miejscu preferowanych zawodów w przyszłości.
3: Siemanko, ja jestem Adi i zapraszam serdecznie na potężne granie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Daskaris, Zakaria, od tego zaczynamy. I do 14 jesteśmy razem. Siema!

0: i Ben Hollow w Meloradio. 14 minut po 10, podkręcamy tempo. Czwartek dzisiaj w końcu. No, a skoro czwartek, to może fajnie by było zrobić coś przed weekendem szalonego. Cześć Daria, w ogóle
1: siema. Siema.
0: Szalona gwiazda Daria Kulej jest razem
1: Let's
0: z nami.
1: Go.
0: I dzisiaj pokażemy wam, tak jak wczoraj na Instagramie, w jaki sposób można wygrać bilety na Florajdę, który będzie w Warszawie już 23 maja. No bo tak, wy się zgłaszacie na meloradio.pl, a potem my do was oddzwonimy i co słuchacze będą mieli słuchawce? Daria!
1: Sometimes I got a good feeling.
0: I waszym zadaniem, jak już to usłyszycie, jest zaśpiewać yeah. I już wygraliście i to jest wszystko jakby coś. Także wbijajcie, od razu to zróbcie.

się sami, The Chainsmokers, Ilzy All The Time. To jest Melo. I 26 minut mamy po 10. Skoro już trochę słońca się pokazuje, co bardzo mnie cieszy, to pomyślałem sobie, że trzeba iść mocno w tym klimacie. Lubię cię jak lato, modelki Budarski za chwilę u nas, ale będzie też to model i Tiesto, Another Love. Trochę romantycznie.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: To model i jest to.
1: A no, The Love i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A propos Tiesto, to wy pewnie już o tym wiecie, a jeżeli nie wiecie, to tylko przypomnę, że z Tiesto my się słyszymy w jego magicznym Prismatic w dobrym melo i to już tak naprawdę jutro. Także będzie przepięknie. Po 22 szykuje się wyjątkowa uczta muzyczna, no bo tam wielu producentów w dobrym melo będziecie mieli okazję usłyszeć, ale właśnie, no będzie też pan Tiesto i znając jego miłość do eksperymentów muzycznych, to będzie na pewno grubo. Thomas Gray i Rumors, gramy to.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. 10 minut do 11. Satysfakcja gwarantowana. Na ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No hej.
0: Co tam masz dla nas?
1: Pszczółki.
0: Co? Pszczółki!
1: Pszczółki, no.
0: I co z nimi?
1: A nie jest chyba najlepiej, wiesz?
0: Aha. W takim razie sprawdzimy dlaczego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Gordo, René, Zone Valti, Loco Loco. René, Zone Valti to jeden z artystów, którzy pokażą się na Sunrise Festival, a ja daję znać, że w piątek o 21 specjalny program Sunrise On Air.

0: przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Łapiemy w Kielcach wiosenny oddech. Nad miastem rozlało się piękne, błękitne niebko, jasne. Po tym niebie wciąż wędrują chmury, ale są to przynajmniej białe, puszyste obłoki, a nie jakieś szare chmury stratusy. Słońce też odwala rewelacyjną robotę, bo na termometrach mamy już 15 stopni, a wiatr troszeczkę się na szczęście w końcu uspokoił.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Traumy z dzieciństwa to nasz cień. Ruszają 23 świętokrzyskie dni profilaktyki, które w tym roku skupiają się na kryzysie zdrowia psychicznego. Blisko 90% badanych mieszkańców regionu przyznaje, że nosi w sobie trudne doświadczenia z młodości, mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Musimy znaleźć skuteczne narzędzia walki z tym cywilizacyjnym wyzwaniem.
0: W poniedziałek specjaliści spotkają się, by wypracować nowe metody realnej pomocy potrzebującym. Z dbałości o psychikę do precyzyjnej diagnostyki ciała. Przełom w Czerwonej Górze. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zyskał nowoczesny rezonans magnetyczny za 9 milionów złotych. Obecnie trwa montaż sprzętu, który skróci kolejki i przyspieszy badania dla tysięcy pacjentów z regionu. Szpitalne technologie i naturalna terapia pod gołym niebem? W Zagnańsku obok dębu Bartka wyrosła druga, co do wielkości tężnia solankowa w regionie. Inwestycja przy ulicy Turystycznej obejmuje także ścieżkę edukacyjną z rzeźbami polskich królów oraz nową restaurację. Tężnia ma być otwarta jeszcze w tym sezonie.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski. To może być trudny sezon dla pszczelarzy, wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z zagranicznym, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
5: Są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu.
4: Dlatego ze wsparciem idzie rząd. Od czerwca na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. W Zambii może powstać nowa granica płyt tektonicznych. Tak wynika z analizy gazu pochodzącego z tamtejszych gorących źródeł.
3: Siemanko, 11 na zegarach, a po tej stronie u nas też będzie gorąco, bo no zagramy dużo mocarnej muzy. Na początek gościu, który będzie na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo, na przykład wieczorem. I kiedy ktoś powie, ej, dajcie znaka, to się zgłaszajcie.

Alok Kalić, Dive Into Me w Melo Radio, 13 minut po 11, podkręcamy tempo i słuchajcie, tylko przypomnę, że dzisiaj jest 14 dzień maja i mamy coś takiego jak Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty i z tej okazji oczywiście pracownikom pełniącym bardzo ważną misję i służbę wymienionych wcześniej zawodów życzę wszystkiego dobrego, ale też chciałem wszystkim przypomnieć, że ej, jak już mamy coś takiego, może to jest dobry moment, by się iść i przebadać, wiecie, sprawdzić, czy wszystko jest okej, tak po prostu. Czasem nawet, wiecie, morfologia wystarczy, nie? I to już jest od razu pełny obraz sytuacji. I panowie, też prośba, zbadajcie też to, co trzeba. To wy już wiecie co. To też trzeba badać.

Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Meloradio. Piękna i bestia? Nie do końca, nie w tym przypadku, ale nuta, przyznacie, że jest naprawdę rewelacyjna. Biebercella, wydarzenie, którym cały czas żyjemy, chociaż TikTok ostatnio trochę cicho jest już na ten temat, ale myślę, że Bieber coś jeszcze wymyśli, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. W tej godzinie jeszcze Anima, Georgie, Beautiful, bo prawdziwe piękno pojawia się przede wszystkim z serca.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Lato.

0: poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Po reklamie.

Jason Derulo w Melo Radio. Acapulco, bardzo słoneczny numer i 19 minut do godziny 12, żebyście mogli poczuć się lepiej. A skoro gadamy o Jasonie Derulo, to na pewno wiecie o tym, że facet się bez przerwy przedstawia w swoich numerach, co już jest kultowe, ale to, co jest mega istotne, to mimo tego, że gość jest taki, wiecie, całkiem dobrze zbudowany, napakowany, to on kocha słodycze i ma taką zasadę, że w mediach społecznościowych co trochę coś pichci takiego ultra słodkiego i bardzo potężnego. No i widziałem też, że facet jest całkiem niezły w robieniu tortów. No, także jak będzie kiedyś cukiernia Jasona Derulo, to polecam się wybrać.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Offenbach. James Hype, sorry. Pomyliłem się, Be Mine, bo faktycznie tytuł jakby podobny. 10 minut do 12. Marcin Sikora ze mną, siema.
1: No cześć, ja was zabiorę do pociągu i pojedziemy do dentysty.
0: Nie, no pociągiem do dentysty jak?
1: Tak, normalnie.
0: Dobra, no okej, no dalej do dentysty. A już o 12 zagramy. Marcin to ostatnie ma doświadczenie, Felix Jeni Kaskada. Boy, You Turn Me gramy za moment. Ty jeszcze jedziesz do dentysty, czy już masz spokój?
1: Ja już mam spokój, ale po drodze jeszcze tym pociągiem do dentysty spotkamy niedźwiedzia po drodze, wiesz?
0: Czekaj, co to jest za...

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Pogoda w samo południe w Kielcach nie zwalnia tempa. Nad kieleckimi ulicami wciąż dominuje błękit przecierany malowniczymi kumulusami, a słońce grzeje w najlepsze. Na termometrach mamy już 16,5 stopnia, czyli można powiedzieć, że praktycznie dzisiejsze maksimum, które w ciągu dnia miało wynieść 17 stopni. Porywy wiatru wciąż spore, ale przynajmniej nie pada.
2: To są newsy Meloradia Kielce.
3: Ewelina Walczak. Kieleccy policjanci wyjaśniają kulisy groźnego zajścia na osiedlu Jagiellońskim. Według zgłoszenia po jednej z ulic miała biegać grupa zamaskowanych osób z bronią. O szczegółach interwencji mówi Jacek Borek z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
4: W pobliskim budynku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat oraz ujawnili przedmiot przypominający broń.
3: Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdzają, czy na zabezpieczony podczas akcji przedmiot wymagane jest pozwolenie. Policyjne ustalenia i urzędowe wyceny. Właściciele setek kieleckich nieruchomości przejętych pod budowę trasy S74 wkrótce dowiedzą się, jakie odszkodowania otrzymają od wojewody. W pierwszej kolejności zapadną decyzje dotyczące domów i lokali usługowych przeznaczonych do rozbiórki. Tylko na osiedlu Bocianek, zrównanych z ziemią, zostanie blisko 200 garaży. Burzą w Kielcach, budują w Jędrzejowie. Tamtejszy magistrat ogłosił nabór uzupełniający na lokale powstające w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Do wzięcia jest 28 mieszkań, a wnioski można składać od 18 maja.
5: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Rezerwacja biletu na podróż koleją, podobnie jak samolotem. Tego chce Komisja Europejska. Zaakceptowała nowy pakiet pasażera kolejowego. Chodzi m.in. o to, by na podróż między krajami z przesiadkami i u różnych przewoźników można było kupić jeden bilet. Samorządowcy z Podkarpacia sceptyczni wobec obróż dla niedźwiedzi. Ich zdaniem nie poprawi to bezpieczeństwa mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie chce je założyć 18 osobnikom. Dla nas to tylko pozorne działania, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Co te obroże w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj?
6: W Polsce może być nawet 300 niedźwiedzi. A jeśli macie dziś w planach wizytę u dentysty, to musicie wiedzieć, że Neandertalczycy leczyli próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu. Uszkodzone tkanki usuwali za pomocą kamiennych narzędzi.
5: Siemanko, mamy 12, ja jestem Adi i mega się jaram, że jesteśmy razem. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomy temat i zaczynamy z grubej rury. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Turn Me. To będzie dobry czwartek.

I'm not to talk to you, ale to jest fajny i chillowy numer. Bardzo mi się kojarzy z Hiszpanią. A z kolei na koncercie tego typa, no to kojarzy się tak naprawdę cały świat. Florida będzie w Polsce już niedługo, bo 23 maja. No i wy też tam będziecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do naszej nowej zabawy. No i zawalczycie o bilety. Zasady są bardzo proste. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Rejestrujecie się, a później, kiedy do was zadzwonimy, musicie zrobić tak. I get a good feeling. Yeah. I to wszystko. Powiecie je i jest wszystko jak trzeba. W słuchawce będziecie słyszeć kultowy fragment przeboju Good Feeling. Działajcie, trzymam za was mocno kciuki, a my gramy Florence and the Machine Spectrum Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

0: akurat chcieliby uciec od pracy, ale spokojnie. Dzisiaj mamy czwartek, czyli do piątku i nawet samego weekendu jest już naprawdę bardzo niedużo. Hotelowej doby w apartamencie życzę Wam z całego serca, a sponsorem będzie Kizo. I to już za chwilę.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem
17: przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj! Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
21: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lat

Kizo i Disney w Meloradiu. Jedna z najpopularniejszych piosenek od tego jego mościa. No a myślę, że to jest zgodne z flow kizownika, no bo takie 200, a może nawet i 500 złotych fajnie jest zgarnąć, no po czemu by nie? I w Meloradiu możecie to zrobić bardzo szybko, bo to jest szybka kasa. Meloradio.pl to nasza strona, na którą was serdecznie zapraszam, tam piszecie, na co chcecie to wydać. W zasadzie to tyle, bo później odbieracie telefon i wszystko się dzieje tak szybko. Także wbijajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się i niech hajs nie przepadnie, tylko niech pójdzie na coś fajnego. Jazzy Spritzy, Can't Deny It w Meloradio.

0: Dub Dog, Spezo i Zark, How Does It Feel? To jest Melo Radio. How Does It Feel, czyli jakie to uczucie? No i słuchając tego numeru, człowiek czuje się zdecydowanie lepiej. Trochę tak jakby zjadł czekoladę, bo wtedy serotonina zaczyna się podnosić. A to dobrze, bo to ten hormon od przyjemności z tego, co słyszałem. W tej godzinie jeszcze newsy Melo Radia przed 13.
1: A już o 13 zagramy.
0: A no właśnie, Daya, I'll Be Good Boys Hideaway. Podobno Łobuz kocha najbardziej, ale nie wiem, czy to do końca prawda. Wiem tylko tyle, że Good Boys wystartuje punktualnie o 13.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Wieczorami
0: idę w Melo
11: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Ostrołęce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, benzyny 98 6,98, a diesla 6,85. Najdroższe mieszkania w Polsce są w Warszawie. Przy złotej 44 trzeba zapłacić średnio prawie 6,5 miliona złotych. Sonar Home i Antoni Bubiel.
3: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 i medianą ceny mieszkania 3 milionów 950 tysięcy złotych.
2: A na przykład w Gdańsku czy Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach zapłacimy 20 kilka tysięcy złotych. Aktorzy Matt Damon i Ben Affleck pozwani przez dwóch policjantów. Twierdzą, że film Łup przedstawia ich w złym świetle. Według nich twórcy filmu wykorzystali sprawę narkotykową, w której uczestniczyli.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Siemanko, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już działamy. Podkręcamy tempo. Daję I'll Be Good Boys Hideaway. Dobre chłopaki? Podobno łobuz kocha najbardziej.

Oscar, Matt K, Sweet Nothings. Siada ta nutka pięknie, szczególnie w aucie. No i siada ta pogoda, za przeproszeniem, na czterech literach, bo jest totalnie słaba. 15 minut po 13, no to jest skandal, powiem wam szczerze, zdenerwowałem się, bo patrzę właśnie na radary pogodowe i mówię, co to jest? Piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz, poniedziałek deszcz. Ten poniedziałek to jeszcze jak cię mogę, dobra, w poniedziałek może padać, ale w weekend? Jestem bardzo niepocieszony tym faktem, ale sprawdziłem też, kiedy łaskawe słońce w końcu wróci. No i mam odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. W środę 23 stopni, słonecznie. Powinno być w całej Polsce. Mam nadzieję, że tak będzie.

0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Save My Love, piękny kawałek o miłości, który mam nadzieję, że dał wam też trochę ciepła, bo na tworze raz ciepło, raz zimno. Ta pogoda to się co 3 godziny zmienia, ona jest taka niestabilna, delikatnie mówiąc. Ale wiecie, co jest stabilne? To, że Sibul zawsze dowozi genialne sztosy. Wonderland na pewno pamiętacie, a zagramy to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mięsista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Leo Walty, Black Beatles, Melo Radio. 17 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. Ladies and gentlemen, czwartek. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Trzeba sobie coś takiego zorganizować, co by humor poprawiło. Ja myślę, że hajs jest takim elementem. Pablo, jakbyś taką szybką kasę wygrał, na co byś wydał?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No to stary, to się trzeba szykować! 200 zł, a może nawet i 500 000, to wszystko zależy od was. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcecie to wydać.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Co ty taka zdyszana?
1: Rozgrzana.
0: Co ty taka zgrzana?
2: Zgrzałam się po prostu.
0: Ale po czym?
2: No nie wiem, czy możemy ci powiedzieć.
0: A to jeszcze tajemnica? No bo ja już wiem.
2: Nie, nie mów.
0: No to nie powiem. Dzięki bardzo za dzisiaj. Iga Mikołaj w studiu. Siema.
3: Elo.
4: A już o 14 zagramy.
3: Rumors. Thomas Gray.
0: Ale to w samochodzie, tak?
2: Nie, to poza autem.

0: kapusce na sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Po reklamie. Meloradio Kielce.
13: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Drugą dobę trwa obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, to młodzi mężczyźni. Grażyna Wiatr.
16: Prokuratura nie chce udzielać jakichkolwiek informacji. Odmawia odpowiedzi na pytania, czy poszukiwany może być niebezpieczny, czy nadal może być uzbrojony. Trwają intensywne działania policji w całej okolicy Lubina i Zagłębiu Miedziowym. Są tam grupy kontrterrorystów i wsparcie policyjnego śmigłowca.
15: Ofiary i napastnik mają być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Polacy zaczynają stawiać na ruch. Według danych GUS-u rośnie liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych. To najczęściej mieszkańcy dużych miast. A na koniec Portugalia i brawurowa ucieczka oskarżonego z sądu. Według policji została dobrze przygotowana. Oskarżonemu w ucieczce miało pomóc kilkudziesięciu krewnych.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Mikołaj...
14: Co cię boli?
17: Plecy. Pomasuj mnie.
14: Witaj w moim świecie.
17: I nóżki.
14: O, to jeszcze lepiej.
17: I wszystko.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No siemanko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Już się mogliśmy zobaczyć. Na przykład na Instagramie. Kto był, to już wie, gdzie byliśmy. A kto nie wie, to może poczekać do 15 na przykład. Jeżeli nie psuć sobie niespodzianki.
1: Dokładnie, lubicie niespodzianki, to polecamy wam poczekać do godziny 15, bo było bardzo intensywnie. Mikołaj, ja mam dla ciebie taki biznes.
2: No.
1: Jedna kanapka za pół godziny masażu. Ja ci daję kanapkę, ty mnie pół godziny masujesz.
2: No dobra, uczciwa cena.

0: Andaluz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o naszym Robercie.
1: Coraz więcej plotek i spekulacji na jego temat, ale być może mamy jego cel.

0: A to Gabri Ponte w Meloradiu. 90 milionów euro rocznie, tyle Lewandowski być może zarobi. Jeżeli się wyprowadzi do Arabii Saudyjskiej. Ja policzyłam, ile to jest tak mniej więcej na nasze polskie.
1: No.
0: Miesięcznie to wychodzi mniej więcej 31 tysięcy złotych, tygodniowo 7 tysięcy, dziennie tysiaczek.
1: No to nieźle.
0: Nie, przepraszam.
1: Chyba więcej troszkę.
0: Milion.
1: O, to jeszcze lepiej. Ale no tak, Arabia Saudyjska to jest taki typowo emerycki, że tak powiem, kierunek. Nie dziwię się, że się nim tam interesują, tylko najbardziej mi tej Anki szkoda.
0: Dlaczego?
1: No bo teraz nie będzie tańczyć z Alvaro. Teraz będzie Please Don't Break My Heart, piękny Arabie z mych snów.
0: Gips. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Przepraszam za pomyłkę matematyczną, jestem zmęczona po treningu, wybaczcie mi.

0: Wiesz, Mikołaj, ostatnio tak się zastanawiam nad tym, że muszę podreperować swój budżet.
1: To zacznij zbierać plastiki i puszki. Ostatnio widziałem w swoim sklepie gościa z takimi dwiema wielkimi siatami i stał tam chyba 15 minut i jedna po drugiej wsadzał.
0: A ja ostatnio widziałam człowieka, który wyciągał z kosza na śmieci butelki.
1: No to jest teraz bardzo opłacalny biznes. Natomiast jeżeli komuś się nie chce chodzić, no to będzie opcja jakby pozbyć się tych plastików ze swojego domu. Wystarczy sobie zamówić kuriera, który coś wam przywiezie i można mu te plastiki wręczyć, żeby sobie zabrał.
0: A czy ja mogę mu zapłacić tymi butelkami, czy muszę normalnie kasą?
1: A to jest dobre pytanie.

0: Ej, Ben, kochani, na chwilę zniknęłam po to, żeby dokształcić się matematycznie. Korepetycje z matematyki już za mną, więc jestem w stanie wam powiedzieć, ile Robert Lewandowski być może zarobi. Mm-hmm. Teraz się stresuję. 380 milionów złotych rocznie, czyli mniej więcej 32 miesięcznie, 7 tygodniowo i ponad 1 000 000 złotych dziennie.
1: No i ja bym poszedł za takie pieniądze.
0: Do Arabii Saudyjskiej?
1: No, gdziekolwiek.
0: No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Filipek Nel, Sermich, niech się kręci. Chodzicie szybko, bardzo dobrze.
1: To oznacza, że jesteście sprawni umysłowo, tak w sensie inteligentni.
0: Jeżeli natomiast włóczycie nogami to poruszacie się powoli.
1: Już jest problem. Trafiliśmy akurat na taki artykuł. Co to oznacza, że szybko chodzisz? Ja myślę, że to oznacza, że szybciej dojdziesz.
0: O!
1: Że na miejscu będziesz szybciej. To tylko o jednym.
0: Przepraszam.

0: Mimo, że nie mogę się ruszać, to chce mi się ruszać do tego kawałka. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. To nowość w Meloradiu, ale jaka dobra. A w ogóle to chciałabym ci powiedzieć, że ja nie chodzę do pracy od następnego tygodnia, bo ma padać.
1: A, mogę cię zawsze przywieźć.
0: Naprawdę?
1: No.
2: No ja nie wiem, czy to jest odpowiedni powód. No tak, będzie o pogodzie w news.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z Plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy ikonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: O reklamie.
20: We gonna ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Historyczna decyzja dla par jednopłciowych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. W kolejce są kolejne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: W związku z tym te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
2: Uznanie związku małżeńskiego dwóch Polaków nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Specjalna Komisja Lasów Państwowych szacuje straty i bada przyczyny pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja strażaków już się tam zakończyła. A najbliższe dwa dni będą burzowe, no i jeszcze do tego dosyć chłodne, od 10 stopni na północy do 22 na wschodzie kraju.
1: Wiesz, Mikołaj, ja to zawsze myślałam, że piłka nożna jest moim powołaniem.
0: Tak, naprawdę? No jakoś w to wątpię, ale myślę, że coś w tym jest, bo dzisiaj udowodniłaś, że potrafisz.
1: No właśnie, my teraz porozmawiamy o piłce nożnej, szeroko pojętej.
0: Wizytowaliśmy dziewczyny z Legia Ladies, które no, troszkę zrobiły ci treningu i oceniły, jak twoje perspektywy.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: I'm an Albatross, Aaron Chupa, Little Sisnora. Tak się podkręca tempo. Ja mam już podkręcone tempo tak bardzo, że bardziej się nie da.
1: Ale dobrze było.
0: Tak?
1: Dobrze było.
0: O piłce nożnej rozmawiamy. No właśnie. Mikołaj, w paru słowach, jak oceniasz to wszystko?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o twoją grę, no to moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
0: Ale to może zacznijmy od początku, od w ogóle całego wstępu.
1: Tak jest.
2: Znajdujemy się właśnie teraz w Legia Training Center przed 20. kolejką pierwszej Ligi Kobiet. Legia Ladies idą jak burza, już mają zapewniony awans do Orlen Ekstra Ligi Kobiet, więc postanowiły osłabić trochę swoją drużynę, bo za dobrze im idzie, jest za łatwo po prostu. Więc Iga trenuje teraz z dziewczynami, no i zobaczymy. Już kocha piłkę, więc dobrze idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Dzięki. Osłabiłam? Serio? Dzięki.

0: swego czasu mój ulubiony trend na TikToku. Remember, Becky Hill, David Guetta, tak podkręcamy tempo. Byliśmy, przepraszam, dzisiaj na treningu Lega Ladies.
1: Ale to przejęzyczenie jest zrozumiałe, no bo to dziewczyny właśnie były gwiazdami dzisiejszego treningu. No poszło ci okej, nie? W sensie, wiadomo, mogło być lepiej, ale jak na pierwszy raz tak
0: właśnie
1: naprawdę z piłką przy nodze.
0: Tak, i z piłką w rękach, a to nie ten sport. No tak czy inaczej musiałam się zapytać dziewczyn, co to jest ten spalony.
1: No bo ja już nie mam siły tego tłumaczyć.
2: To spalony jest wtedy, kiedy zagramy do piłkę do osoby, która jest za linią, za linią obrony w momencie
0: czy jest
2: podania.
0: Linia obrony? Ja nadal nie rozumiem.
2: Spalony wyznacza albo linia ostatniego obrońcy, nie licząc bramkarza, albo piłka, jeżeli jest wyżej niż ostatni obrońca.
0: Co?
1: Dodam tylko, że Iga pokazała na linię pola karnego i powiedziała, czy to jest ta linia obrony? O to chodzi?
0: Dobra, cicho, ty mnie tam lepiej dopinguj.
3: Iga ustawia piłkę w jedenastce. Cały stadion wstrzymał oddech. Czy uda się wywalczyć awans?
2: Nie!
3: Melo! Melo! Melo! Melo! Melo!
0: No bardzo ładnie, jesteś prawdziwym kibicem.
1: Oczywiście, twoim najbardziej.
0: Och, dziękuję. A my jeszcze w tej godzinie wysłuchamy ocen moich koleżanek nowych z zespołu.
1: Tak jest.

0: Khalid, Dive Into Me, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. A my dzisiaj byliśmy na treningu piłki nożnej. Ja trenowałam, a Mikołaj był świetnym komentatorem. Czy już możemy wysłuchać ocen moich trenerek?
1: Wiesz co, może zanim oceny, to tak jeszcze trochę ci pokibicuję, żeby były lepsze.
0: Mówisz? No. Dobra, spróbujmy.
2: Iga twierdzi, że nie strzeli, dlatego jak tylko dostanie wszystkie instrukcje, wesprę ją słowem i duchem. Nasza Iga najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! I teraz wow. Musisz strzelić już.
0: Wow!
3: No i strzeliłaś.
0: No strzeliłam. To wszystko dzięki tobie.
3: No widzisz?
0: A ocena, teraz to już serio za chwilę.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się z Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
20: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać ballady do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
20: Adi z tej strony. Zapraszam.

0: Wish You Were Mine w Meloradiu. To co, sprawdzimy, czy będę piłkarzem?
1: Musimy sprawdzić oczywiście oceny profesjonalistek.
2: No to jak oceniacie IG w skali od 0 do 10?
3: To nie ma takiej skali. To 11 chyba.
2: Czyli co, kontrakt już w przyszłym sezonie dla ciebie.
0: Myślę, że tak.
4: Ja ci podpiszę. Naprawdę? Ja załatwię.
0: Dziękuję.
4: Tak.
0: Dziękuję.
3: Prezesa już zwolnię i załatwiam.
0: Panie prezesie, kochamy pana.
3: Iga musi zostać.
2: Hashtag no trudno.
3: Iga do Legii. Hashtag Iga do Legii.
0: Legia.
1: To ja szukam sobie współprowadzącego nowego już od następnego sezonu.
0: Hashtag nowy współprowadzący. Boy, you turn me, Felix Jan, Kaskada.

0: Jaka tu jest warstwa muzyczna? Magnetic, Bausa, podkręcamy tempo, a się czuję, jakbyśmy byli na wakacjach cały czas. 1, 2, 3. Ty jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale w sumie ja też.
1: Co to za wyliczanka?
0: A taka wyliczanka, bo w newsach będzie.
2: W newsach będzie tak. Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Wy tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nie widzę. Can't deny it.
0: Ale słyszysz.
1: Teraz słyszę, no.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.

Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Czwartek w Kielcach to moment, w którym musimy dobrze rozłożyć siły, bo jest sporo śmiechu, dobrej muzy i nadchodzącego koncertowego szaleństwa na kadzielni. Ale dziś zacznijmy w aplauzie, bo tam wraca Open Mic wieczorem. Na scenie pojawi się 8 komików z całej Polski, którzy będą testować swoje najnowsze żarty. A jeśli macie ochotę poczuć energię światowej klasy koncertowej, to możecie wybrać się na seans do kieleckiego Helios. Seans Billie Eilish Hit Me Hard Soft The Tour. To nowatorskie widowisko w 3D wyreżyserowane przez Jamesa Camerona. I szykujcie formę na wielki finał, bo jutro Amfiteatr Kadzielnia zamieni się w centrum muzycznego wszechświata. Na scenie wystąpią Kacperczyk, Fagata, Kizo oraz Kaz Bałaganem.

0: Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 17-latek trafił do aresztu za pomoc przy oszustwach na policjanta. Został zatrzymany na terenie Opolszczyzny tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej kobiety. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. Jednak spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
4: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
3: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. No to jeszcze dobry news dla fanów filmu Szybcy i Wściekli. W planach są seriale i to 4. Zapowiedział to jeden z głównych aktorów serii, Vin Diesel.
1: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a co czwartek my pijemy.
2: Trzeba wziąć łyka po tym treningu ciężkim twoim.
1: Oj tak, ja ledwo widzę na oczy.

0: Lizzo, Bonnie M. Daddy Cool. Gdybyś był ojcem, to ta piosenka byłaby o tobie.
1: Dzięki.
0: Spoko. A wybierasz się może na wycieczkę do Morskiego Oka?
1: Tylko do którego, bo we Wrocławiu jest na przykład takie kąpielisko.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Chodziłem tam za dzieciaka.
0: Góry.
1: A, nie, to nie wybieram się.
0: I bardzo dobrze, bo tam jest remont aktualnie.
1: O, remont. No proszę, kto by pomyślał. Ja dzisiaj już się nawkurzałem na remont, bo tam robią tramwaj na Wilanów i Puławska dzisiaj stała 20 minut.
0: Dobre. A możesz mi wyjaśnić, dlaczego remonty zawsze się rozpoczynają, kiedy jest ciepło i ludzie chcą wyjechać odpocząć?
1: Właśnie to jest chyba specjalnie to robią, żeby nie było nam zbyt dobrze. You make me feel

0: 17 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: My co czwartek bierzemy łyka, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, co pijemy, to wbijacie na meloradio.pl, a tam odnajdujecie odnośnik do WhatsAppa.
2: Torba i pomadka dzisiaj do zgarnięcia, w zamian za odgarnięcie, co właśnie znajduje się w naszych dłoniach. Szklanki już gotowe?
0: No to na zdrowie.
2: Na zdrowie.
0: Mineralne.
2: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe?
2: No nie
0: ale
2: jestem
0: mi
2: fanem.
0: Się akurat po dzisiaj przyda.
2: Tobie zdecydowanie.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to dajcie znać. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradio.

0: Jak my lubimy ten kawałek. Don't wanna go home, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa Daj Łyka. Do wygrania torba
1: i pomadka.
0: Pomadka, dobrze. Dokładnie. Przypomnijmy nasze wrażenia. Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe? Jakie były negatywne odpowiedzi?
1: No różne się pojawiały, na przykład kefir. Sok spod ogórków był bardzo częstą odpowiedzią. I też turecki ayran, to taki do kebaba bardzo pasuje.
0: Na szczęście jest Adrianna.
2: Elektrolity.
0: Brawo, wygrywasz! Ja się jeszcze napiję, bo po treningu się przyda.
1: Tak. Daj Łyka w Meloradiu.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.

0: Meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba!
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jak. Uwielbiam super ceny.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
20: Ale tak po kosztach.
21: Masz to w Brico.
22: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
23: Hot grill.
24: Parilla caliente.
25: Grilla calda.
26: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
27: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao

0: Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Michel Schulte i Rehab.
1: A ty wiesz, Iga, że Rehab będzie na Red Stage na Sunrise Festival?
0: Naprawdę? Ja kocham Rehaba.
1: No to super, 1 sierpnia będziesz mogła się z nim zobaczyć i posłuchać jego seta na żywo.
0: Na czerwonej scenie?
1: Na czerwonej scenie, dokładnie tam.
0: To jest w ogóle najszybsza i najwspanialsza scena moim zdaniem, tak
1: no,
0: czuję.
1: No czerwona najszybsza, wiadomo.
0: Ja chcę bilety.
1: No to trzeba będzie słuchać Meloradia, na przykład w piątek po 21:00, wtedy Sunrise on Air.
0: A co to takiego, Mikołaj?
1: To jest nasz nowy program, gdzie będziemy grać muzykę właśnie z Sunrise Festivalu, wow. I będą też bilety do zgarnięcia.
0: Wow, podwójne wow, a nawet potrójne. New Religion, Bibi Rexha, to teraz.

0: I wszyscy razem.
1: I tylko ja zrobiłem.
0: Just the way you are. David Guetta zremiksował, ale jak dobrze. Milki w Melo Radio. Robert Lewandowski to jest przekot, tak tylko powiem.
1: Wiadomo.
2: No tak, i przekozacko zarabia też. I trochę o tym powiemy w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I Rumors poleci punktualnie o godzinie 17.
1: To nie plotki, to potwierdzone info.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Nie masz żadnych szkód.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
6: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Czwartek w Kielcach to prawdziwy poligon doświadczalny. Od wirtualnych boisk przez magię animasz po dylemat klubowy parkiet czy jazzowy chill. Ale zaczynamy od studenckiego klubu w SPAK, gdzie możecie wybrać się dzisiaj na turnieje e-sportowe. Będzie gamingowy bar, quizy z nagrodami. No wszystko, co kochają gamerzy. A dla fanów japońskiej animacji w ramach cyklu Hades Anime możecie zobaczyć film odrodzony jak galareta, film Łzy Morza Lazurowego. A kiedy, słuchajcie, emocje gamingowe opadną, macie jeszcze 2 świetne opcje na wieczór. Jeśli szukacie typowo juwenaliowej energii, uderzajcie do klubu Ultraviolet. A jeśli wolicie klimat live music, Chicago Kielce zaprasza na after party.
7: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
8: Ula Harciarek on the mic.
9: Dyrektor Muzeum Pałacu Wilanowi został odwołany. To pokłosie burzy w sprawie koncertu techno, które zorganizowano na dziedzińcu pałacu w nocy z soboty na niedzielę. 140 tysięcy złotych straciła seniorka po oszustwie na marynarza. Mężczyzna twierdził, że jest Włochem i przewozi kontenery do Sydney, ale statek ma awarię i potrzebuje pieniędzy na jego naprawę. Kobieta wysyłała mu gotówkę pocztą. No i jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski decyduje o swojej sportowej przyszłości. Ma mieć na stole kilka ofert. Jedna z nich naprawdę atrakcyjna, mówi Krzysztof Wilanowski.
10: Chyba nikogo nie zaskoczę. Chodzi oczywiście o bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Według portalu Sportowe Fakty Lewy za sezon gry mógłby zgarnąć nawet 90 milionów euro.
9: A umowa Lewego z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca.
8: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, jak być inteligentnym.
7: O, to się nam przyda zdecydowanie.
8: W sensie, rozmawiamy o zachowaniach, które
7: dobra.
8: Krzywdzą osoby z wysokim IQ.

0: Ależ nie ma za co, jesteśmy specjalnie dla was. Dzięki, że jesteś. Landberry, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Moim zdaniem ty, Mikołaj, jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem.
1: Odwzajemniam to uczucie, natomiast według tego artykułu nie jesteśmy inteligentni wcale.
0: Dlaczego?
1: Bo jest 11 rzeczy, które brzydzą osoby z wysoką inteligencją i tak? Na miejscu 10 jest tak? Szukanie wymówek. A chciałbym zauważyć, że my wczoraj przez całą godzinę programu szukaliśmy wymówek.
0: Ale jeżeli macie jeszcze jakieś wymówki, to ja z przyjemnością przyjmę, no bo tak szybciej weekend, czemu nie? WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: 16 po 17. Florida. 23 maja wysyłamy was na Florajdę w Warszawie, nie możemy się naprawdę doczekać.
1: I teraz nadszedł ten moment, że właśnie ktoś z was, ktoś z wielkich fanów Florajdy będzie miał okazję zrobić yeah, no i wtedy pójdzie na ten koncert.
0: Dzwonimy,
1: a jeżeli nie, to nie.
0: Ma 5 sygnałów.
1: Tradycyjnie. Na przyczajce.
2: Halo?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Ola, pięknie!
1: Perfekcyjnie!
0: Brawo! Dziewczyno, dlaczego ty chciałabyś iść na Florajdę?
2: Jeszcze raz, możecie powtórzyć?
0: Dlaczego byś chciała się udać na Florajdę w Warszawie?
2: Chciałabym się bardzo dobrze bawić i spędzić czas z moim ukochanym.
1: No i to jest najlepszy chyba powód. No, oczywiście tak. Już cię wysyłamy, bo za yeah! Podwójny bilet na Florajdę leci do ciebie.
2: Fajnie, dziękuję, super. Florida w
0: Melo Radio. No to OG, yeah, Florida, good feeling. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Masz już Modivo Club Golf?

0: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
0: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
0: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, jak to jest, że za mniej płaci się więcej?
1: No, to się nazywa inflacja.
0: Nie podoba mi się, wiesz, za bardzo to.
1: To dobrze.
0: Ja kocham czekoladę i serce mi się łamie na myśl o tym, że muszę zapłacić więcej za mniej.
1: No właśnie, producenci coraz częściej zmniejszają po prostu wagę swoich produktów, ceny pozostawiając te same, albo czasami nawet nieco wyższe.
0: Co teraz?
1: No i teraz jedna właśnie z takich czekolad, taka fioletowa, będzie musiała zmienić swoje opakowania i wyraźnie napisać, że tam jest mniej, bo im sąd kazał.
0: Jak można to ładnie jakoś napisać?
1: Nowa czekolada, teraz mniej, ale za to drożej.
0: Ja kupuję Zakaria and it does.

0: Be Mine w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, gdzie wystąpi James Hype? Na Sunrise Festival!
0: Ale się nie mogę doczekać.
1: Ja też nie mogę, ale tak samo nie mogę się doczekać 18, bo ta już za chwilę i za chwilę będę fajnie grał.
0: I pójdziemy w Melo.
1: Tak.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco, Loco, Contigo. Gordo i Rainier Zunewelt.
0: Loco, Loco.
1: Tak.
3: No to Loco.
1: No to Loco. No to buzi.
0: No.

0: Select. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
7: Polski samochód elektryczny ma być gotowy za 3 lata i jak zapowiada minister aktywów państwowych, cena auta będzie konkurencyjna. A jutro na stacjach tańszy ma być diesel. Maksymalna cena za litr to 6,85 zł. Ceny pozostałych paliw takie same jak dziś. No a wieczorem drugi półfinał Eurowizji. Mimo, że dziś Polska nie wystąpi, to emocje i tak będą duże, mówi Maria Baładżanow z kanału Eurovibes.
8: Warto obejrzeć, bo jest dużo dobrych piosenek, dużo w językach narodowych również, co jest według mnie bardzo ważne. Na Eurowizji można poznać trochę kulturę i rynek muzyczny danych krajów.
7: Początek drugiego półfinału o 21, a finał w sobotę.
6: I trzymamy kciuki za Alicję Szampińską, no, żeby poszybowała jak najwyżej.

0: idę w Melo.
1: I na pewno o Eurowizji sobie porozmawiamy dzisiaj, ale będzie też masa innych tematów, na przykład szybka kasa, wejściówki na Sunrise Festival. Z Ulą sobie pogadamy za kilka chwil o filmach, a teraz pogadam wam trochę o tym, co będzie w playliście w najbliższych minutach. Gips i Win to na pewno się pojawi, Swedish House Mafia i Wait So Long też już czeka w kolejce, a zaczyna Gordo i Loco Loco. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Szybkie samochody i dobry beat. Tak brzmi właśnie Win. To Gibbs i Dope House w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 18. Weekend się zbliża, a jak weekend, no to warto wiedzieć, co można w ten weekend obejrzeć. I o tym zaraz pogadamy z Olą Harciarek.

0: Disturbed w Melo. The Sound of Silence w remiksie od Cyrilla, a my teraz robimy klimacik. No bo mamy też temacik do Uli Harciarek, siemanko.
1: Tak, mamy, cześć, mamy temacik serialowy.
0: Dokładnie, co warto obejrzeć w weekend, bo już pachnie tym piątkiem.
1: Tak, no. Więc ja polecam na przykład, jeżeli lubicie mocne kino z grą psychologiczną i zagadkami, no to możecie obejrzeć serial Zły Zamiar, tajemniczy korepetytor wchodzi do życia pewnej bogatej rodziny, no i każdy odcinek dokłada nowe sekrety.
0: O proszę, jest nad czym myśleć, no to daj jeszcze jakąś taką propozycję właśnie psychologiczną.
1: No właśnie. Nie, bo w takim klimacie jest serial Awantura. Zaczyna się od pozornie błahego konfliktu, no ale szybko zamienia się w emocjonalną wojnę między bohaterami. Jest naprawdę świetną historią. Są dwa sezony, no i drugi to już zupełnie inna historia.
0: O, proszę bardzo. A jakiś film na przykład? Jak już tak...
1: No to słuchajcie, no do streamingu weszła druga część Gladiatora. Kto nie obejrzał w kinie, teraz może nadrobić zaległości i przenieść się do brutalnego świata starożytnego Rzymu. Lubisz?
0: A ja bardzo lubię, zawsze.
1: Oglądałeś?
0: Nie, ale nie. Na przykład no w Rzymie lubię... Czekaj, zapomniałem jak to się nazywa.
1: Już się boję.
0: Takie coś do jedzenia, dobrego.
1: Już się boję, nie wiem.
0: Nie, no też nie wiem, ale gelato na przykład lubię. Co nie?
1: Tak, to
0: gelato
1: tak.
0: To zawsze fajnie.
1: Absolutnie.
0: Dzięki, Ula, ty co będziesz oglądała w ten weekend?
1: Czego ja nie będę oglądać?
0: Ja wiem, Królowych Przetrwania nie będziesz oglądać.
1: Nie będę? Tak.

How does it feel? Nowość od grupy Dubdog w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o parku, do którego raczej nigdy nie chcielibyście pójść.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: kurczaka kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

ten numer się nie nudzi. I można go, słuchacie, cały czas i też tak dobrze bawi. Seabull. To Never Go Away w Melo. 19 minut. Tyle zostało nam do 19, a to pierwszy w historii park, do którego chyba nie chciałbym pójść. Słuchajcie, w Radomiu ma taki powstać, no w sumie to już się buduje. Posadzili drzewa i ławki pod wiaduktem. No słuchajcie, drzewa według tego zamysłu mają chyba rosnąć bez wody z deszczu i słońca. No więc ja nie wiem, jak to ma działać, ale w sumie skoro ten cały park zbudowali bez sensu, to może i drzewa wyrosną bez wody. Timmy Trumpet, Frank Perry i John Martin. Ten numer ma naprawdę dużo sensu. To nowość w Melo Radio. All My Life.

0: Nasze koleżanki z Rumunii, G-Girls i Call the Police, tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 19 zagramy.
0: Nasza social queen Monia się uśmiechnie, Golden i Huntrix. Monia, cieszysz się? Możesz krzyknąć.
2: Bardzo!
0: Mam nadzieję, że wy równie ten numer punktualnie o 19 w Melo.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: rewelacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Korek.

0: idę w Melo.
1: Minuta została nam do 19, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, bo kiedy inni gadają, to my już w Melo Radio lecimy z muzą. Iben i Hollow. Ten numer wam zagram na 100%. Będzie Calvin Harris i Sam Smith z hitem Promises, a zaczynamy od Huntrix i Golden. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Iben i Halo w Melo. Tak, podkręcamy tempo, 8 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech odbiera telefon.

0: TikTok, TikTok, zegartyka, no i mamy już 17 minut po 19. Słuchacie Meloradia, Kesza za nami. A tak a propos Keszu, no to trochę go się sypnie teraz na antenie Meloradia. No i jeszcze trochę śmiechu poproszę. Dzięki wielkie. Szybka kasa od Meloradia. No a tego Keszu trochę chciałaby Ewelina, która zgłosiła się na meloradio.pl. Dzwonimy do niej, no i miejmy nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, ale chyba już się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj. 200 zł, gdybyś miała dostać od Melo, to powiedz, na co byś się przepierniczyła, no?
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
0: ale czekaj, jak rozumiem, ty chcesz w swoim mieście zamówić pokój hotelowy po to, żeby się odciąć w ogóle od wszystkich.
1: Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: To kto cię tak w domu denerwuje?
1: O, w domu nikt, w pracy pod telefonem cały czas praktycznie.
0: Okej, okay, czyli plan jest prosty, ty bierzesz pokój, zamawiasz sobie żarełko i po prostu żyć nie umierasz.
1: I miot kina, tak, dokładnie.
0: No to ja na taki plan nie mogę nie dać hajsa. Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Ale jest jedna rzecz, której muszę ci powiedzieć, trochę się boję.
1: Tak?
0: Skoro ty chcesz olać świat, no to mam nadzieję, że panie gotujące śniadanie hotelowe nie oleją ciebie. Szybka kasa od Meloradia.

0: w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a ja dzisiaj nie jestem w sumie w studiu sam, bo jest ze mną nasza social queen Monia, siemano.
1: Siemano.
0: No i ja ciebie wziąłem do wejścia, no bo ja wiem, że ty się mega jarasz tym, co się wydarzy w wakacje.
1: Mega się, a no ja właśnie. Się nie mogę doczekać.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sunrise
1: Festival!
0: Oh yeah, tam między innymi Afrojack wystąpi, ale będą Axel Ingrosso, Billy Gillis, Hardwell, Rehab, Sigala, no po prostu cała masa gwiazd, ja już się zapowietrzyłem, Monia, w ogóle na samą myśl.
1: Ja też, tego nie może cię przegapić.
0: Dokładnie tak, a tak się składa, że mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. Jeszcze dzisiaj ktoś z was dostanie takie wlotki, więc mega fajnie. Ale też już w piątek po 21 odpalamy nowy program.
1: Dokładnie, Sunrise on Air.
0: Tak jest i będzie masa gwiazd na playliście właśnie związanych z Sunrise Festival. Będą wlotki na Sunrise Festival, no po prostu jeszcze więcej Sunrise Festivalu w Meloradiu. To punktualnie od 21 w piątki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

nieśmiertelny sztos. Remedy, Manuel, to Holidays. Słuchacie Meloradia. Rodzinka.pl się powiększa. Właśnie czytam plotki, że na planie tego serialu pojawił się Łatwo Gang. To ten, który niedawno zebrał ponad 250 milionów złotych na dzieciaki chore na raka. Dostał takie zaproszenie w trakcie, jak aktorzy z tego serialu wbili na tego wielkiego, charytatywnego live'a. No ale reżyser tego serialu mówi, że nie wyklucza, że, tu cytat, porobią coś razem. No jedno jest pewne, wiemy, że cała rodzinka mogłaby się zmieścić w kawalerce Łatwo Gęga. Było tam już dużo więcej osób i wytrzymała, więc to może jakiś pomysł na oszczędność. Czynsz na pewno byłby dla rodziny Boskich mniejszy.

0: Sound of San Francisco to Global DJs w Melo. Jeszcze przed 20 ja sobie pomyślałem, że fajnie by było tak do San Francisco uderzyć, ale w sumie tam jest tylko 16 stopni na razie. A w Polsce podobnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radia. Po 20 będą też wlotki na Sunrise Festival.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
6: Dochodzi 20 na wszystkie zegary w całej Polsce, a to oznacza, że zbliża się też moment zgarnięcia wejściówek na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilkanaście minut, a wcześniej gram Vintage Culture, Gaps i Lost. Na pewno się pojawi, będzie Doda i melodia ta, a zaczynamy od numeru New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Happy All My Life, a ten pan wystąpi już w wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale się będzie działo. Ja już przebieram nóżkami na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje w Kołobrzegu. Piękne polskie morze. No miejmy nadzieję, że najcudowniejsza pogoda świata. A tu nie musimy mieć nadziei, bo wiemy, że 6 najcudowniejszych scen, jakie tylko polska scena muzy elektronicznej może sobie wyobrazić. Tak właśnie wygląda Sunrise Festival. Masa artystów. Od Urzela po Mortena, przez Jamesa Hype'a, Skytecha, Sigale, Scootera. Kogo tylko chcecie, możecie tam zobaczyć. A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na drugi dzień sierpnia, na niedzielę, jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, mam taką jedną podwójną wlotkę, no to wystarczy, że napiszecie mi z kim i dlaczego chcielibyście pójść właśnie na ostatni dzień Sunrise Festival. Albo nie, nie napiszecie, nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki z kim i dlaczego chcielibyście pójść na ostatni dzień Sunrise Festival, drugi dzień sierpnia. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Nagrywajcie się, bo warto.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Marshmello, Ellie Goulding, to Save My Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20, a ja zapytałem, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival. A konkretniej na ostatni jego dzień.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Bo mam podwójną wlotkę, no i zgłosił się Maciek. Jaka jest twoja odpowiedź?
2: No generalnie chciałbym pójść w ostatni dzień na Hardwella. Czekamy to na ten występ razem ze swoim przyjacielem. Koleś robi mega klimat. Po prostu jak widziałem Rebels Never Die, to wiem, że wypierdziela ludzi z kapci.
0: Maciek, no to ty bierz swojego przyjaciela, no i już możecie wybierać outfity, bo jedziecie na ostatni dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka leci do was.
1: Sunrise.

Ferrari w Melo. No i jestem pewny, że to Ferrari jest czerwone, no bo takie najszybsze, co nie? Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony, siemano, 18 minut do 21. A tak a propos samochodów, 5 minut na litr paliwa. No ciekawy przelicznik, przyznacie. Właśnie czytam, że tyle muszą pracować Niemcy, żeby właśnie litr paliwa zatankować. No a jak na tym tle wypadają Polacy? No nieco gorzej, no bo od 9 do nawet 12 minut na 1 litr paliwa musimy tyrać w prawo. No i może mamy drożej, ale za to mamy gorsze autostrady. No i kto? No rzeko.

0: pozdrowieniami dla siłowniowych freaków, takich jakimi są oni, Bryska i Kubańczyk. Gęsty dym, cały ty, cała ja. Nowość na antenie Melo Radia. Swoją drogą, ja z Bryską i Kubańczykiem też na siłowni byłem. Trochę mi było wstyd, przyznam, bo ja akurat z siłownią nie za bardzo jestem po drodze, ale oni próbowali mnie nauczyć jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, typu jakichś martwych ciągów i innych takich. To możecie zobaczyć, jak dobrze poskrolujecie naszego Instagrama Melo Radia. Mocno polecam, jak chcecie się ze mnie pośmiać. A po 21 gramy dalej. Ta już za moment wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Up. Ten numer punktualnie o 21 wybrzmi na antenie Melo Radia i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Czyli właśnie punktualnie o pełnej.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
3: Marcin
7: i Daria.
8: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że startuje drugi półfinał Eurowizji. No i chociaż on nas tak nie do końca już mocno grzeje, bo jesteśmy pewni tego, że Alicja Szemplińska jest już w finale, no to dziś dowiemy się, z kim w tym finale będzie jeszcze walczyła. Trochę Eurowizji sobie pogadamy w tej godzinie, ale wcześniej gramy Thomas Gray i Rumors. To na pewno w tej godzinie będzie Dua Lipa i jej Houdini. A zaczynamy od obiecanego Turn the Lights Off. To Justa i Jack Style. Tupychu, siemano. Melo Radio. Idę w

Meduza i Henri Camomile, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 na zegarach. No i od 14 minut trwa kolejny półfinał Eurowizji. No i lista krajów, które w nim biorą udział, jest naprawdę bardzo długa. To między innymi tak: Norwegia, Australia, Dania, Łotwa, Armenia, Szwajcaria czy Bułgaria. Ale wszystkie 15 krajów, które biorą udział, liczą na to, że dostaną się do wielkiego finału. Tam jest już nasza Alicja Szemplińska, no więc trzymamy kciuki, żeby te kraje, które się dostaną, nie były jakąś dużą konkurencją dla Alicji. Tak, żebyśmy dostali się w tym finale jak najwyżej. No ale skoro mamy Eurowizję, no to ja stwierdziłem, że przypomnę wam jeden z numerów, które no, rozgromiły bank, rozbiły wszystko, jeżeli chodzi o ten konkurs, no bo w 2009 roku ten gość pobił absolutny rekord. A mowa tu o Aleksandrze Rybaku, gościu, który w ogóle się nie starzeje. Jak zobaczycie na jego zdjęcia z 2009 roku, a teraz nie ma żadnej różnicy. W 2009 roku wygrał Eurowizję z tym numerem, zdobywając 387 punktów. To Fairytale.

0: Ale klasyk, every single day. Benassi Bros i Dani w Melo, tak podkręcam tempo. 29 minuty po 21 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was tipa na to, jak wzbogacić się jeszcze przed weekendem. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę totalnie za free i co najlepsze od ręki. Jesteście na antenie Melo Radia i już możecie biec do bankomatu, żeby tę kasę wypłacać. A na co taka szybka kasa? Na co tylko chcecie. Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Tak zrobił Paweł. No i posłuchajcie, na co on wyda hajs.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No proszę bardzo, Paweł wyjeżdża.

nocne podróże po mieście z tym numerem w głośnikach muszą być naprawdę cudowne. Win, Gips i Dope House. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 22. 90 milionów rocznie. Tyle w euro ma dostać Robert Lewandowski. No ciągnie się cały czas saga z tym, czy Lewy dalej po sezonie będzie grał w Barcelonie. No i pojawiają się plotki. No, że niby nie, no, że ma występować w Arabii Saudyjskiej tym razem. No i to nie za małe pieniądze. No bo w przeliczeniu te 90 milionów rocznie to jest na miesiąc około 7-8 milionów, w przeliczeniu na dzień no to już około 250 tysięcy. No i coś mi się wydaje, że gdybyśmy my wszyscy mieli takie dniówki, to jakoś tak by weselej było, nie? Nie narzekalibyśmy chyba nawet na budzik, który dzwoni o 6 rano. Szefowie, wiecie co robić.

mega satysfakcjonujący jest ten numer w odsłuchu. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy, nowość od nich właśnie jeszcze przed 22 w Meloradiu. A jeżeli ten numer wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w zakładce 30 Meloradia. No i zobaczymy już jutro po 18, na którym, no i czy w ogóle miejscu wyląduje w kolejnym notowaniu. To już jutro po godzinie 18:30 Melo.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: To promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Nelo Radio. Podkręcamy tempo.
1: O, wskaż mi drogę, aby mógł ją obrać.
2: Mógł ją obrać.
1: Naucz

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: ale, ale. Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną jest...
2: Marta Steiner z Snow Flap Jobs.
1: I będziemy rozmawiać o pracy w IT i o raporcie, który powstał na temat pracy w IT w zeszłym roku, 2020. I to jest raport, który jest dość obszerny i wydaje mi się, czy dobrze zrozumiałem, że on skupia się w sumie na tych zmianach, które pojawiły się w związku z tym, jak cały świat owładnęła pandemia.
2: Dokładnie tak. Ja akurat w Snow Flap Jobs zajmuję się wszelkiego rodzaju badaniami, rozwojem produktu, ale też spod rąk mojego zespołu tutaj w Snow Flap Jobs wychodzą wszelkiego rodzaju raporty rynkowe. Nie tylko na bazie danych deklaratywnych, czyli tego, co mówią sami respondenci, ale też raporty, które powstają na bazie naszej bazy danych i wszelkich danych, które generycznie gromadzimy po to, żeby rynkowi dostarczać różnego rodzaju insightów, informacji o trendach, o tym, co się na tym rynku dzieje. I faktycznie tak jest, że pandemia w 2020 roku nie zatrzęsła rynkiem IT, ale spowodowała, że pojawiło się na tym rynku parę zmian. Nie tylko jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kandydatów, na specjalistów IT, ale także w zakresie zarobków, ale też trybu pracy i benefitów, jakie pracodawcy zaczęli oferować pracownikom, zwłaszcza tym wykwalifikowanym, no głównie po to, żeby ich przyciągnąć do siebie, do firmy na swój pokład, a przyciągnąć chcą nadal i robią to dość intensywnie, dlatego że ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija. W tym momencie, po okresie takiego załamania, które nastąpiło głównie w marcu, obserwujemy duży, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników IT, a on jest głównie spowodowany tym, że rośnie zapotrzebowanie na usługi IT wszelkie, nie tylko dla branż, które do tej pory tych usług potrzebowały, ale też dla nowych branż, które muszą wejść w usługi informatyczne, żeby po prostu istnieć, zarabiać i się utrzymać.
1: Mówiła Pani o początkowym załamaniu, czyli pandemia również branżę IT początkowo negatywnie dotknęła.
2: Tak, na pewno ciężki był dla rynku początek marca. To był moment, w którym do Polski docierały informacje dramatyczne, głównie z Włoch, i o tym, jak sytuacja jest zła, jak wiele komplikacji, szczególnie w tym sektorze medycznym czy opieki zdrowotnej, powoduje, jakie ryzyka ze sobą niesie. I później ta informacja o pacjencie zero na początku marca z pewnością spowodowała, że ten rynek na chwilę zamarł. Ja bym to nazwała takim wyczekiwaniem, co się stanie. Jak ten wirus wpłynie nie tylko na ludzi, na ich zdrowie, ale też na gospodarkę, jak bardzo w tej gospodarce zamiesza, jak wielki kryzys może wywołać, jeszcze wtedy nikt tego nie wiedział. I jednocześnie pojawiła się informacja o lockdownie, czyli taka potrzeba przejścia totalnie na pracę zdalną, gdzie też to wymagało może nie tak wielkiego przygotowania jak w innych branżach, bo branża IT jest przygotowana i świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o taką pracę w zespołach rozproszonych. To jednak dla wielu firm to było coś nowego i było to wyzwanie bardziej takie operacyjno-organizacyjne. I co jakby dla potwierdzenia w liczbach, faktycznie między lutym i marcem widzieliśmy spadek liczby publikowanych aplikacji, spadek procesów rekrutacyjnych na całym rynku IT. Ten spadek wynosił około 13% i utrzymywał się w sumie do czerwca. A następnie od czerwca znów nastąpił boom, gwałtowny wzrost liczby tych ofert i na końcu rok 2020 podsumowaliśmy dużym wzrostem, największym w historii. Liczba wszystkich publikowanych ofert w 2020 roku przekroczyła 26 tysięcy i było to o 60% więcej niż rok wcześniej, czyli w 2019 roku. Także było chwilowe załamanie, ale długo nie trwało.
1: Branża IT od wielu lat się prężnie rozwija, ale właśnie fakt, że poniekąd byliśmy zmuszeni przejść do tego trybu zdalnego i bardzo dużą część naszego życia i służbowego, i prywatnego przerzucić do internetu, no właśnie, to chyba dzięki temu ten taki boom jeszcze większy, to IT dostało jeszcze więcej wiatru w żagle.
2: Zdecydowanie tak. Marzec i cały rok 2020 był takim rokiem, w którym niektóre sektory czy branże usychały, jeżeli można by sobie to wyobrazić jako takie gałęzie gospodarki, a inne naprawdę kwitły. I tutaj szczególnie ten duży wzrost zapotrzebowania na usługi IT nastąpił w sektorach e-commerce, czyli mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju sklepy internetowe, biznes, który oferuje produkty do zakupu online, wszelkiego rodzaju narzędzia do komunikacji, od hangoutsów po click meeting, przez narzędzia do prowadzenia webinarów, szkoleń. To jest zawsze system naczyń połączonych i jedna branża wymaga pewnych zastosowań i narzędzi i pociąga wzrost czy wzrost zapotrzebowania w innych sektorach, na przykład właśnie w tym sektorze usług stricte gwarantujących te narzędzia właśnie do komunikacji online. Na pewno bardzo mocno rozwinęła się branża fintech, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania finansowe. Więc tak, te trzy branże wiem, że przeżywały gwałtowny rozkwit. Z kolei inne branże, jak chociażby transport, czy turystyka, czy gastronomia, musiały sobie poradzić z ogromnym spadkiem w przychodach i w zainteresowaniu generalnie ofertą. I to ma znaczenie na tyle, że branże IT to są w dużej mierze software house'y. Czyli firmy, które oferują innym branżom wytwarzanie różnego rodzaju usług, aplikacji, oprogramowania IT. I teraz firmy czy software house'y, które były skupione na dostarczaniu usług właśnie dla branż, które usychały, chociażby dla tej gastronomii czy turystyki, musiały zrobić odwrót czy przewrót mały w środku i przestawić się na wytwarzanie dla branż, które dobrze prosperują i w których usługi faktycznie przeżywają ten rozkwit i jest na nie zapotrzebowanie. Więc myślę, że to stąd też było takie zachwianie, to takie tąpnięcie w marcu, bo nie tylko ze względu na to wyczekiwanie, ale także taki wewnętrzny przewrót, przestawienie się na inne usługi, inne odnogi swojej działalności, uruchomienie nowych produktów, z których można pozyskiwać przychód, a jednocześnie branża przygotowywała się procesowo do tego, żeby zacząć sprawnie działać zdalnie, bo to nie jest tak, że wszyscy działali zdalnie i ta efektywność po przejściu wszystkich działów, łącznie z działami HR, po działy związane z designem, gdzie raczej zespoły pracowały na miejscu przy biurku, miało jakąś strefę coworkową, czy strefę do współpracy. I to też wymagało takiego przepięcia, czy usprawnień stricte strukturalnych, operacyjnych, takich administracyjnych. I to chwilę trwało. Trwało te 3 miesiące, później płynnie branża weszła w nowy tryb.
1: Jesteśmy w nowym trybie zdalnym. Jak zmieniło się podejście do pracy od strony pracownika i w drugą stronę, jeśli chodzi o branżę IT? Bo na pewno te zmiany, zresztą w tym raporcie to widać, że pewne zmiany, wymagania wobec pracowników i wobec pracodawcy się pozmieniały.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony rosną zarobki, z drugiej strony rosną oczekiwania. To nie jest tak, że rosną zarobki, a oczekiwania się nie zmieniają. I tych oczekiwań, tych wymagań względem pracowników na pewno było więcej. To, co zauważamy, że pojawiło się nowego i jest nowym trendem, nowym wymaganiem czy nowym takim zbiorem wymagań, to są wymagania na poziomie miękkim. My wiemy z licznych analiz, że te umiejętności miękkie bardzo często decydują o tym, czy ktoś zostaje w firmie i odnosi sukces, awansuje czy nie. I z raportów chociażby dostarczanych przez LinkedIn wiemy, że większość rekrutacji, które się nie udały, czy okresów próbnych, które nie zakończyły się przedłużeniem umowy, wynika z tego, że człowiek okazał się po prostu albo niedopasowany do kultury organizacyjnej, czy do core values organizacji, albo nie posiadał umiejętności miękkich, które pozwoliły mu po prostu być w firmie i współpracować efektywnie z innymi ludźmi. I tutaj ten aspekt miękki, te umiejętności leadershipowe, współpracy, interakcji okazały się jeszcze bardziej kluczowe właśnie ze względu na to, że wszystkie zespoły, całe organizacje przeszły na pracę zdalną, nie tylko działy IT. Więc to na pewno było takim nowym zjawiskiem na rynku i utrzymuje się do dziś.
1: Czyli tak naprawdę już w tym momencie nie tylko umiejętności stricte połączone z zawodem, ale też to, jak potrafimy pracować z ludźmi. Tak najprościej mówiąc, dopasować się do środowiska, to też jest istotne. Już nie wystarczy być doskonałym w tym, co się robi.
2: Zdecydowanie tak. I to, co my obserwujemy, co mówią nam nasi respondenci w badaniach, to jest tak w tym momencie, że wraz z tym wzrostem całego rynku, wraz z wzrostem zapotrzebowania na usługi IT, całe środowisko IT rośnie i gwałtownie się rozwija. To oznacza, że staje się coraz bardziej kompleksowe, jest coraz więcej interakcji między zespołami. IT zaczyna współpracować bliżej biznesu, gdyż jest to konieczne dla szybkiego wzrostu. IT po prostu musi wiedzieć i jeszcze bardziej rozumieć cele biznesowe, strategie organizacji. To wszystko wymaga bardzo takiej szerokiej współpracy, integralnego podejścia i tak naprawdę na koniec świadczy o efektywności i o tym, czy firma odnosi sukces, bo w tej chwili usługi IT najczęściej są kompleksowe i zintegrowane. Zintegrowane usługi powstają w zintegrowanych zespołach. Jeśli zespoły nie są zintegrowane, nie ma odpowiednio przypisanych ról, procesów, takiego zaplecza operacyjnego czy narzędzi do pracy, no to produkt na koniec również jest to ryzyko, że nie będzie zintegrowany, nie będzie wartościowy dla rynku, nie wniesie dla użytkowników wartości.
1: Jedną też z ciekawych kwestii, które widziałem w tym raporcie, jest to, że pracodawcy poszukują chętniej i częściej pracowników już z doświadczeniem. IT jeszcze chociażby 2 lata temu, jak nawet ze znajomymi rozmawiałem, kojarzyło mi się z taką branżą, w którą trzeba iść i to jest dobry pomysł na przebranżowienie się, żeby rzucić to, co się teraz robi, jeżeli oczywiście nie jesteśmy zadowoleni i pójść w IT, bo to jest dobry plan. To jak to wygląda teraz, jeżeli faktycznie pracodawcy wolą już tych pracowników z doświadczeniem?
2: Muszę potwierdzić, że faktycznie tak jest, że pracodawcy skupiają się głównie na pozyskaniu doświadczonych pracowników. W 2020 roku w No Fluff Jobs 50% ofert to były właśnie oferty dla seniorów. Następnie dużą grupę ofert stanowiły oferty dla midów, czyli dla tych pracowników ze średnim poziomem doświadczenia. Na średnim poziomie zaawansowania, a tylko 5% ofert stanowiły oferty dla juniorów.
1: Tutaj jeszcze tylko wyjaśnijmy, seniorzy, chodzi o doświadczenie w pracy, bo nie każdy może rozumieć ten slang. Nie mówimy tutaj o seniorach 60-70+.
2: Tak, seniorzy to są ci najbardziej doświadczeni, z dużym bagażem doświadczeń w wielu projektach, którzy pracują w branży od lat i właśnie rozumieją to kompleksowe środowisko, umieją się w nim zwinnie, sprawnie poruszać. Więc faktycznie ta liczba ofert dla juniorów w 2020 roku względem 2019 spadła dwukrotnie ponad, bo z 12 do 5%, ale jest światełko w tunelu, bo zbadaliśmy pierwszy kwartał 2021 roku i wiemy, że jest odbicie. Wiemy, że tych ofert dla juniorów przybywa. W pierwszym kwartale 2021 widzimy plus 36% ofert więcej. Mamy nadzieję, że ten trend się rozwija i ten trend się utrzyma, dlatego że tak jak mówimy o zróżnicowaniu, jeśli chodzi o sam rynek, o tym, że ten rynek dostarcza usługi dla wielu różnych branż, w zasadzie dla każdej branży jest w stanie dostarczyć jakąś wartościową usługę, to tak samo ta różnorodność jest niezwykle ważna w środku i ta kompleksowość wręcz tej różnorodności wymaga. Mówię tutaj o kompleksowości kompetencji i działań. I juniorzy są potrzebni ze względu na to, że zdrowe zespoły zawsze nie tylko zapewniają taką różnorodność na poziomie kompetencji, czyli musi być tester, musi być deweloper, front-end developer, back-end developer, designer najczęściej, jeśli to jest usługa wystawiona w sieci z jakimś interfejsem, ale musi być też zróżnicowanie właśnie na poziomie seniority, żeby ten zespół był zdrowy i zdrowo działał, bo jak w każdym projekcie są wymagania czy zadania trudne, kompleksowe, wymagające szerokiej wiedzy, ale są też zadania drobne, na których juniorzy się uczą i których nie chcą podejmować się seniorzy, bo jest to po prostu dla nich żaden rozwój, żadna ciekawa praca do wykonania. Więc zdrowo jest mieć juniora. Drugą jeszcze rzecz chciałam wspomnieć, bo faktycznie jest tak, że tych ofert jest mniej, ale to nie znaczy, że pracodawcy w ogóle nie szukają juniorów. Pracodawcy szukają juniorów tylko nieco innymi drogami. Niekoniecznie wystawiają oferty publicznie, chociażby na jobboardach, czy na portalach, czy w sieci, ale szukają własnymi drogami wewnętrznie. I jest to na to zapotrzebowanie i teraz to jest ważne dla juniora, co bym mogła doradzić ludziom, którzy chcą wejść w IT,
1: no właśnie.
2: To przede wszystkim być widocznym, udzielać się, nawiązywać kontakty na LinkedInie, sprawdzać fora, chwytać się projektów chociażby takich open source'owych, czy brać udział w hackathonach, zaczepić się generalnie, chodzić na meetingi, chociażby brać udział w webinarach, w wydarzeniach online, jeśli nie jest to możliwe w offline, ale być, po prostu być i być widocznym, bo ta praca jest, tylko trzeba się umiejętnie przygotować i dać szansę się znaleźć.
1: To już zdążyła pani jednocześnie odpowiedzieć na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak to jest właśnie z tym przebranżowieniem? Czy cały czas faktycznie to jest dobry kierunek, ale skoro rośnie, znowu rośnie zapotrzebowanie na juniorów, to rozumiem, że cały czas jest to dobry pomysł. Natomiast jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy to dla nich jest dobry kierunek, żeby pójść na przykład na studia i myśleć o IT już od progu studiów? Czy ten rynek nie dojdzie do przesytu może w ten sposób, skoro on cały czas rośnie?
2: To może zacznę od tego ostatniego zagadnienia. Rynek nie dojdzie do przesytu. Rynek się tak gwałtownie rozwija, że my w tej chwili nie jest problemem zapewnienie szerokiego wachlarzu ofert dla pracowników. Większym wyzwaniem jest nadążenie z pozyskiwaniem kandydatów dla tych wszystkich ofert pracy, dla tych wszystkich pracodawców, którzy tak gwałtownie, intensywnie szukają. W Polsce cały czas brakuje 50 tysięcy specjalistów IT. W Europie szacuje się, że to jest 600 tysięcy. Mamy sytuację, w którym obowiązuje praca remote, jest coraz bardziej popularna, więc te fluktuacje między krajami cały czas są. Ludzie migrują, szukają pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To są otwarte drzwi dla każdego, kto faktycznie się dobrze przygotuje do pracy i zdobędzie wiedzę i doświadczenie. I teraz to drugie zagadnienie, czyli czy trzeba pójść na studia informatyczne, czy one są nadal w cenie. Oczywiście one, to zależy, kto na to patrzy i kto odpowiada na to pytanie. Bo
1: no właśnie, bo pewnie tak, pozwolę sobie przerwać na sekundkę, bo jeszcze uzupełnię. Kiedyś, rok temu, to chyba może nawet więcej, czytałem artykuł, w którym właśnie jeden z właścicieli czy prezesów dużej firmy IT mówił o tym, że podczas rekrutacji przychylniej patrzy się na osoby, które są po studiach, a nie po kursach. I czy cały czas to działa, że faktycznie młody człowiek, który chciałby wejść w ten świat i tym się zajmować, powinien myśleć bardziej o studiach, czy ten kurs jednak wystarczy?
2: Na pewno studia są na plus i na pewno będzie to dodatkowa wartość takiego kandydata na rozmowie rekrutacyjnej. Jednak 5 lat przygotowania, ta wiedza taka, ona się przydaje nawet seniorom i seniorzy często też po tą wiedzę sięgają właśnie ze studiów, ale to nie jest warunek konieczny w tej chwili. My zbadaliśmy pod koniec 2020 roku juniorów, którzy, czy opinie, czy sytuacje juniorów, którzy już pracują w branży IT i okazało się, że oni weszli do tej branży niekoniecznie po studiach informatycznych. 30% skończyło studia licencjackie, faktycznie nie te pełne studia pięcioletnie, ale i licencjackie. Tyle samo, bo 30% około skończyło kursy i 7% studiowało na pełnych studiach informatycznych. I teraz branża, myślę, że przygarnie i zatrudni każdego, kto po prostu coś umie, ma tą postawę otwartą na naukę, nie boi się wyzwań, jest osobę, która jest komunikatywna, chce się uczyć, ale przede wszystkim osobę, która jest proaktywna, bo z pewnością no, na pracę nie mają szans juniorzy, ale nie tylko juniorzy, czy w ogóle ludzie nie mają szans, którzy siedzą za biurkiem i po prostu czekają, aż ktoś im na te biurko pracę przyniesie, więc z pewnością junior z werwą, energią, zacięciem i chociażby po skończonym 6-miesięcznym kursie ma szansę na wejście do branży. I to też widać w tych trendach, czy w kierunkach studiów, jakie otwierają w tej chwili uczelnie wyższe. Też raczej się skupiają na tym, żeby zapewnić studia licencjackie, albo uruchamiają podyplomówki, które są krótsze, ale dają jakiś zestaw wiedzy niezbędnej do startu. I w te podyplomówki wkomponowują projekty, które są komercyjne, tak żeby te osoby mogły złapać trochę tego doświadczenia, tego obycia zbycia w IT. No i stąd też ten wysyp różnego rodzaju kursów, które też nie są bezwartościowe, bo dobrze przygotowany kurs z dobrym trenerem, z kompleksowym programem i z takim nastawieniem na praktykę i wymianę wiedzy z pewnością pomaga znaleźć pracę.
1: Tak jak pani już wielokrotnie wspomniała, czyli tak naprawdę chodzi o naszą aktywność, o to, żeby ktoś pracował nad sobą i nawet taki półroczny kurs wystarczy. Ważne, żeby samemu działać i próbować się rozwijać w tej branży, w tym miejscu.
2: Tak, myślę, że przede wszystkim konsekwencja jest istotna. I przede wszystkim mądre uczenie się i sprawdzanie, co na tym rynku piszczy, bo to co my widzimy, jaki jest problem, z którym borykają się juniorzy. Bardzo często w naszych badaniach na pytanie zadane, kim byś chciał być w IT, albo co byś chciał robić, w czym byś się chciał specjalizować, bardzo duża grupa ankietowanych odpowiada, nie wiem. i ludzie chcieliby wejść w IT. Ta branża się wydaje przyszłościowa, pasjonująca, ciekawa, więc na pewno kusi. Ale ludzie czasami popełniają ten błąd, że uczą się niekonsekwentnie. To znaczy zaczynają się uczyć technologii różnych, nie z tej samej działki, czyli nie patrzą na to, kim ja faktycznie chciałbym być, czy chciałbym robić chociażby gry, bo lubię grać w gry i chciałbym zrobić kiedyś własną sam w zespole IT. No ale żeby zacząć programować gry, trzeba zdobyć pewien set kompetencji i to są bardzo określone kompetencje, gdzie zapotrzebowanie jest na konkretne technologie. A część juniorów uczy się w ten sposób, że zabiera się za branżę gamingową, uczy się języka programowania czy jakiegoś frameworku związanego z gamingiem, po czym skacze na coś innego i zaczyna się uczyć chociażby Kotlina, który jest, no, bardzo się przydaje dla takich projektów stricte związanych z aplikacjami mobilnymi, więc jakby uczą się wszystkiego po trochu, a na koniec nie mają wystarczającej wiedzy z niczego, żeby być wartościowym takim człowiekiem, który może wejść i już zacząć po jakimś czasie coś wytwarzać. To jest duży błąd, bo to generuje koszty, a na końcu nie daje takiego spójnego, kompleksowego przygotowania. No i w oczach pracodawcy to jest widoczne, tak, że ten człowiek nie ma pomysłu na siebie, że on tak jeszcze cały czas poszukuje, więc może dajmy mu jeszcze trochę okrzepnąć, niech zdecyduje, co chce robić, dopiero potem niech do nas przyjdzie.
1: Czyli bardzo istotna jest taka specjalizacja tak naprawdę, tak? To, żeby ustalić już bardzo wcześnie, co się chce robić. To też duża odpowiedzialność, myślę, bo nie zawsze możemy wiedzieć, jak skończymy z tym, co będziemy robić, czy to faktycznie będzie nam sprawiało przyjemność.
2: Jasna sprawa, to jest zawsze ryzyko, ale myślę, że jak w każdym zawodzie i trzeba po prostu na siebie spojrzeć, na to, kim ja jestem, jakie mam kompetencje i co ja chcę w życiu robić. I to naprawdę bardzo upraszcza myślenie o tej przyszłości i daje jakiś taki sensowny obraz tego, za co ja powinienem się zabrać. Mogę powiedzieć na przypadku chociażby osób, które się przebranżawiają na stanowiska czy na specjalizacje związane z designem, z UX-em, user experience, analiza biznesowa czy generalnie projektowanie usług, bardzo fajna, przyszłościowa dziedzina. Tutaj też zapotrzebowanie rośnie. I są to osoby, które na przykład studiowały architekturę, więc one same z siebie, skoro poszły na architekturę, no miały jakiś zmysł przestrzenny, projektowały już coś. I teraz liczą się jakby kompetencje i takie naturalne talenty, które można przekuć na branżę IT i na tą specjalizację, którą ostatecznie wybierzemy. I też w IT, co jest ciekawe, jest tak, że szereg pewnych kompetencji pozwala zajmować i rozwijać się w bardzo różnych obszarach. Powiedzmy, taki specjalista od user experience zaczyna od prototypowania, od projektowania usług. Za chwilę może wejść w działkę czy w dziedzinę bardziej związaną z analizą biznesową, a od analizy biznesowej już bardzo mało kroczków do tego, żeby stać się product ownerem czy product managerem i zarządzać rozwojem czy planem rozwoju całych usług. Więc to jest system naczyń połączonych. Można zacząć od czegoś małego, co jest mi bliskie, jest takie moje wewnętrznie, bliskie mojej osobowości i z biegiem czasu, czy z biegiem, w którym zdobywamy doświadczenie, przebranżawiać się również trochę, czy przesuwać w lewo, w prawo, również już w środku w branży.
1: Czyli nadal warto jest się przebranżowić, a ja chciałem jeszcze dopytać właśnie, zaglądając w przyszłość i tak perspektywicznie, jak młodzi ludzie chcą pójść teraz do IT, to w jakiej specjalizacji jest ta najlepsza przyszłość? Gdzie, w którym kierunku mogliby iść, żeby myśleć o tym, że będzie tam najwięcej dla nich miejsca?
2: Oczywiście to też zależy, na jaki aspekt patrzymy, czy jaki aspekt weźmiemy pod uwagę. Najbardziej przyszłościowy pod kątem zarobków, które gwałtownie rosną, czy zapotrzebowania, na pewno jedną z takich dziedzin jest dziedzina związana z zarządzaniem danymi i analizą danych, na podstawie których można podejmować szybciej i trafniej decyzje biznesowe, które oczywiście są związane z pewnymi kosztami czy z kierunkiem, w którym firma pójdzie w takim kompleksowym podejściu czy w myśleniu o kompleksowym rozwoju, o przyszłości. Na pewno cały czas jest zapotrzebowanie na deweloperów. Backend, frontend, co ciekawe, i trend, który się wzmocnił w 2020 roku, on już był wcześniej, ale teraz jest wyjątkowo widoczny, to trend, który mówi o tym, że pracodawcy coraz częściej poszukują full stacków, czyli nie konkretnie osób od backendu, od technologii czy frameworków języków backendowych, czy od frontendu, ale osób, które są rozwinięte i mają doświadczenie w obu tych dziedzinach, czyli umieją kodować i w backendzie, i frontendzie. I tu faktycznie rosną i zarobki dla tych ludzi, i jest więcej ofert w tej dziedzinie, co jest znów trochę bardziej skomplikowane, czy może nieprzyjazne juniorom, bo żeby być full stackiem, no trzeba najpierw, powiedzmy, być backendowcem i zacząć się rozwijać we frontendzie. Powiedzmy, umieć Javę, przejść do JavaScriptu, żeby móc trochę bardziej w tej warstwie interfejsowej pokodować. No ale nie jest to proste i wymaga lat doświadczeń, więc to również nie są oferty dla juniorów na końcu.
1: To powiedzmy jeszcze frontend i backend, bo jak już tłumaczyliśmy senior, junior, mid, to jeszcze to wytłumaczmy. Kim jest frontend, backend?
2: Jasna sprawa. Ja nie jestem deweloperem, więc wytłumaczę to w sposób, w jaki to rozumiem jako produktowiec, czyli product manager, który mocno współpracuje codziennie z deweloperami. Backend to jest wszystko to, czego user na zewnątrz nie widzi. Jest to kod, zakodowanie pewnych funkcjonalności czy całego systemu, a frontend to jest ta warstwa wizualna wystawiona do użytkownika. Czyli wszelkie mechanizmy, algorytmy, które działają pod spodem i sprawiają, że cała aplikacja, powiedzmy, działa tak, a nie inaczej, to jest sprawka backendowców, a frontend to jest wszystko to, co widzimy wizualnie i dzięki czemu możemy w ogóle tej aplikacji użyć, czyli funkcjonalności wystawione na zewnątrz.
1: No to chyba już jest jaśniej. Natomiast wydaje mi się, że to jest już jasne. Na koniec jeszcze chciałem poruszyć kwestię inną, część raportu innego, który powstał, odnośnie kobiet w IT. Ciekawa informacja, co trzecia kobieta w IT przebranżowiła się do tego świata, czyli faktycznie to przebranżowienie, jak już mówiliśmy na samym początku, cały czas działa i tak naprawdę co trzecia kobieta właśnie jest przebranżowiona z innego miejsca, z innej branży. Jakie są powody tego, że kobiety zmieniają branżę na IT, która, no, wydaje się jednak tak stereotypowo jest mocno zdominowana przez mężczyzn?
2: Tak, ta dominacja, no, tak naprawdę ma, myślę, że swoje źródło czy swoje korzenie w młodych latach jeszcze kandydatów, czy kobiet, czy mężczyzn, gdzie, no, nie oszukujmy się, na studiach informatycznych tych kobiet już wtedy jest mniej. Klasy informatyczne w liceum, czy w technikum, czy w jakiejkolwiek szkole średniej również są raczej zapełnione uczniami płci męskiej niż żeńskiej. To jest na pewno pewne wyzwanie i temat, którym należy się zająć, tak? Jak w ogóle sprawić i jak to się dzieje, że te kobiety cały czas są niszą w branży. Tak, to jest prawda, że przebranżawiają się. To też ma znów swoje korzenie w historii, jako że ich nie ma na studiach, więc nie podejmują tej pracy związanej stricte z informatyką czy z technologiami. A to, dlaczego się przebranżawiają, 40% ankietowanych kobiet, gdzie przebadaliśmy 3,5 tysiąca tych kobiet, więc całkiem ładna próba badawcza, przebranżawia się dlatego, że uważa, że branża IT jest pasjonująca, jest po prostu ciekawa, daje duże możliwości rozwoju, poczucie spełnienia, poczucie robienia czegoś ważnego, atrakcyjnego, ale głównym, na pierwszym miejscu stoją zarobki. To jest kwestia po prostu tych zarobków, które są wyższe niż w innych branżach. I tu też ciekawe, bo kobiety oczekują około 3-4 tysięcy netto na rękę, na start. I bardzo dobrze trafiają w to, jakie faktycznie są realia, jeśli chodzi o zarobki dla juniorów, bo dolne widełki wynagrodzeń sięgają 4 tysięcy, górne widełki, tutaj mówię o zarówno o B2B, jak i o umowach o pracę, bo te mediany są podobne do siebie, to są pieniądze od 4 do 6 tysięcy netto na początek, ale dla tego regulara, czyli tego mida, te zarobki po wskoczeniu na ten wyższy poziom rosną dwukrotnie i wynoszą już 8 tysięcy złotych netto, nie mówiąc już o seniorach, którzy mogą liczyć na nawet senior w big data specjalizujący się, czy generalnie w obróbce, w zarządzaniu danymi, może liczyć nawet i na 22 tysiące złotych netto na rękę miesięcznie, więc jest o co walczyć, jest perspektywa rozwoju i idąca za tym perspektywa lepszych zarobków, lepszych warunków pracy.
1: I z taką bardzo optymistyczną perspektywą zakończmy tą rozmowę, bo niestety musimy, czas biegnie nieubłaganie. Więc pamiętajmy, przyszłość w IT cały czas jest, czas na przebranżowienie cały czas jest, miejsce jest dla wszystkich, i kobiet, i mężczyzn, i jak pani mówiła, tych miejsc jest cały czas bardzo dużo, więc zachęcamy, kto oczywiście ma ochotę i siłę.
2: Jasna sprawa, ja życzę ze swojej strony konsekwencji, wytrwałości i opracowania pomysłu na siebie, bo on na pewno sprawi, że będziemy mieć większe szanse na wejście do IT.
1: To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną była
2: Marta Steiner z No Fluff Jobs.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Mówi się o niej, że to choroba XXI wieku, często lekceważona, niestety dla niektórych wstydliwa, depresja, bo dzisiaj właśnie o depresji będziemy mówili, a będę rozmawiał z Agatą Komorowską, autorką bloga, pisarką, pełnoetatową matką czwórki dzieci i autorką książki Depresjologia. Dzień dobry.
4: Witam cię serdecznie, witam słuchaczy.
3: Depresja to bardzo trudny temat.
4: Łatwy, nie jest to prawda, i ciężko... Nie tylko o nim mówić, ale w ogóle zaakceptować ten fakt, że coś takiego może się nam przydarzyć, dlatego że depresja jest traktowana jako jedna z tych chorób psychicznych, a to jest temat tabu, jak wiemy. Natomiast jeden z psychiatrów, z którymi ostatnio rozmawiałam, bardzo fajnie określił depresję, że depresja to jest stan zapalny całego organizmu, całego naszego organizmu. I to jest prawda, dlatego że depresja powoduje taki ogromny brak równowagi między sercem, duszą, ciałem i rozumem. Każdy aspekt naszego jestestwa, naszego bycia szarpie się w innym kierunku. I to po prostu boli. To boli fizycznie, to boli psychicznie, emocjonalnie, to rozdziera. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego nazwać na początku, no bo jeżeli boli nas kręgosłup albo coś się dzieje takiego, no to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o, depresja.
3: No tak? Właśnie, ja mam też takie spostrzeżenie, że bardzo często osoby, które później, jak się okazuje, mają depresję, zwalają winę na przesilenie wiosenne, przesilenie letnie, jakieś niewielkie niepowodzenia w pracy, nie zakładając generalnie, że może być to depresja. Mam wrażenie, że lekceważymy tę chorobę.
4: Ja myślę, że to jest troszeczkę bardziej tak, że my jej w ogóle nie znamy. Z jednej strony traktujemy to bardzo lekko, na zasadzie

0: to wtedy to jest trochę jak z jakąś wstydliwą chorobą, jak z jakimś nałogiem albo z taką chorobą, o której naprawdę nie należy mówić, więc czym prędzej staramy się sami przed sobą to ukryć. I gdzieś tam, nawet jeżeli mamy takie podejrzenie, o, może to być depresja, to zaraz jest wyparcie. Nie, nie, nie, to nie jest depresja, to jest właśnie to przesilenie, bo jestem niewyspana ostatnio, bo dzieci, bo praca, bo to, bo tamto, bo grypa, angina, bo coś tam. Zawsze mamy mnóstwo wymówek i bardzo często to trwa wiele lat, zanim tak naprawdę zostanie to zdiagnozowane, zanim udamy się do lekarza, i zanim zaczniemy cokolwiek z tym robić.
1: Czy ten moment wyparcia, o którym przed chwilą powiedziałaś, że mówimy sobie, nie, nie, no to na pewno nie jest depresja, czy to jest ten moment, kiedy już powinniśmy się de facto zacząć zastanawiać, żeby szukać pomocy dalej?
0: Ja myślę, że zawsze wtedy, kiedy czujemy, że sobie z czymś nie radzimy, trzeba zacząć szukać pomocy. I szukanie pomocy, na szczęście dzisiaj mamy internet, szczęście i nieszczęście, bo w internecie jest dużo mylnych informacji, ale też jest dużo bardzo pomocnych informacji. Natomiast zawsze wtedy, kiedy mamy wrażenie, że coś jest nie tak, bo gdzieś tam podskórnie czujemy. I ja wiem, że ja to czułam bardzo wiele lat temu, natomiast zawsze miałam wtedy pretensje sama do siebie. To było tak, ojejku, no jak może być nie tak, skoro tak naprawdę z rozumnego punktu widzenia, jakbym chciała tak według pewnych kanonów sukcesu swoje życie ocenić, to nie miałam prawa, żeby było cokolwiek nie tak, żebym była niezadowolona. Miałam pracę, dom, rodzinę, żadnych problemów finansowych. No generalnie rzecz biorąc, wszystko było super, więc dlaczego było mi smutno, dlaczego płakałam, dlaczego byłam niezadowolona? Oczywiście moja odpowiedź była taka, no bo mi się w głowie poprzewracało, tak? Bo mi za dobrze. Ja nieraz słyszałam, że depresja jest chorobą osób, którym jest za dobrze.
1: To prawda czy nie?
0: Absolutnie nie. Depresja jest chorobą osób, które nie potrafią, nie mogą albo zapomniały, jak słuchać swojego serca. My tego tak naprawdę jesteśmy uczeni od malutkiego, żeby podążać ze swoim rozumem. I my żyjemy zgodnie z tym, jak jest to od nas wymagane na początku przez rodziców, przez szkoły i rzadko kiedy tak naprawdę ktokolwiek się zastanawia nad tym, co to małe dziecko tak naprawdę chce, czego potrzebuje, jakie są jego prawdziwe talenty.
1: Co czuje.
0: Co czuje. Bardziej są takie trendy właśnie, żeby ciągnąć to dziecko według pewnych wytyczonych ścieżek, niż za nim podążać. No jak to? Rodzic ma podążać za dzieckiem? No trochę jakby nie z tej strony, a jednak.
1: To jest bardzo duży problem moim zdaniem, ponieważ bardzo często, tak jak obserwuję rodziców wychowujących małe dzieci, pojawia się sformułowanie nie płacz. Wtedy, kiedy dziecko potrzebuje płakać, albo nie krzycz, wtedy, kiedy dziecko potrzebuje wyrazić
0: dokładnie
1: złość. I to ograniczenie emocji. Dokładnie.
0: Tłumienie emocji i też taki bardzo klasyczny i standardowy przykład, tak? Dziecko przychodzi do ciebie z otartym kolanem, bo się przewróciło i płacze, no bo boli. To jest normalne. Jak boli, to płacze. Natomiast mama czy tata, no wiadomo, że tego rodzica to serce boli, że to dziecko płacze. Wobec tego czym prędzej całuje i mówi, no już nie boli, no przestań płakać, przecież już
1: nic
0: nie boli,
1: nie
0: nic się nie stało. Kiedy dla tego dziecka, no to się bardzo dużo stało i boli jak cholera, ale jak to rodzic mówi, że nic nie boli, że już nie powinno boleć i tu się rodzi pierwszy takie powątpiewanie w swoje własne odczucia, tak?
1: Które potem przez lata się gromadzi.
0: I to przez lata się gromadzi, to jest potem utwierdzane i my nie ufamy swoim własnym odczuciom, swoim własnym emocjom, swoim własnym potrzebom i gubimy siebie gdzieś tam po drodze. I niejednokrotnie jak zgłaszają się do mnie osoby z depresją, to właśnie od tego zaczynają, mówię, bo wiesz co, mówię, ja się kompletnie pogubiłam, ja już nie wiem kim jestem, nie wiem czego pragnę i nawet nie wiem co lubię. Czasami dla osoby, która jest pogrążona w depresji, to są osoby, które tak kompletnie zapomniały o sobie i mają tak

0: słaby kontakt ze sobą, że takie zadanie, które ja daję, wejdź do sklepu, wszystko jedno, spożywczego, jakiegokolwiek, wejdź i kup sobie jakiś drobiazg, ale nie taki, który jest ci potrzebny, który w tej chwili jest wymagany, tylko to, czego chcesz. Wejdź do sklepu spożywczego i spytaj sama siebie lub sam siebie, czego chcesz i kup to sobie. I to się okazuje czasami nie do przejścia. Taka osoba staje w tym sklepie i jest totalna panika, bo ona nie wie, czego chce. Ona po prostu zapomniała słuchać swoich potrzeb. Już ich nawet nie słyszy w tym momencie.
1: Idziemy zgodnie ze schematami udawczymi.
0: Tak, tak.
1: Jednym z moich pierwszych pytań miało być pytanie dotyczące tego, jak rozmawiać o depresji, ale widzę, że idzie nam bardzo dobrze. Ty jesteś doskonałym przykładem o tym, jak rozmawiać o depresji, ale zadam to pytanie z perspektywy osoby, która, tak jak powiedzieliśmy na początku, uważa, że to tabu, że to temat, którego nie powinno się poruszać, że to choroba wstydliwa. Jak przełamać w sobie tę barierę i jak zacząć mówić o depresji?
0: Na pewno trzeba przełamać wstyd. Myślę, że pierwszym krokiem to jest tak naprawdę przyznać samemu przed sobą, powiedzieć samej sobie lub samemu sobie, okej, mam depresję i to jest okej. To jest choroba, jak każda inna i w związku z tym ja muszę teraz poświęcić czas sobie. Faktycznie mogę potrzebować więcej uwagi, bądź też wręcz przeciwnie, mogę potrzebować, żeby mieć więcej czasu dla siebie, więcej spokoju. Najlepiej jest po prostu powiedzieć szczerze, czy partnerowi, czy partnerce, czy w pracy, czy rodzinie, tak? Powiedzieć, mam depresję, będę potrzebować teraz tego, tego i tego. Dlatego, że bardzo wiele osób właśnie z rodziny i z otoczenia przyjaciół na przykład pisze do mnie, czy dzwoni i pytają się, co ja mam zrobić, bo wiem, że moja żona, mój mąż, moja przyjaciółka, kolega ma depresję, ale ja nie wiem, co robić. I tak naprawdę bardzo dużo bliskich osób chce pomóc, tylko ponieważ my się zamykamy i my się wstydzimy przyznać i udajemy, że wszystko jest w porządku i nic nam nie jest, to oni nie wiedzą, jak nam pomóc. I w akcie desperacji zaczynają pomagać nam w taki sposób, jaki oni uważają za słuszny, czyli zapraszając nas gdzieś tam niby i jednocześnie zaprowadzając do lekarza, czy próbując zmusić nas właśnie do jakiejś terapii, czy do wizyty u psychiatry, czy u psychologa. Takie osoby po prostu nie wiedzą, w jaki sposób mają nam pomóc, jeżeli my sami im nie podpowiemy. A drugą formą obrony otoczenia to jest właśnie wyparcie, czyli znowu, jeżeli my nie powiemy jasno i wyraźnie, słuchaj, jestem chora, mam depresję, potrzebuję twojej pomocy, to ta druga osoba będzie udawała, że nic się nie dzieje, będzie próbowała nam powiedzieć, słuchaj, weź się w garść, przestań świrować, nic takiego, to przesilenie wiosenne, wyjdzie trochę słońca, będzie ci lepiej, masz tutaj, nie wiem, kawkę, pączka, drinka, zaraz się lepiej poczujesz. Ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym radzić, więc tak naprawdę ta osoba, która jest chora, wie najlepiej, czego w tym momencie potrzebuje i to, co my z zewnątrz osoby mogą zrobić, to właśnie zapytać. Słuchaj, widzę, że coś się dzieje nie tak. W jaki sposób mogę ci pomóc?
1: Ta odpowiedź może nie przyjść bardzo szybko.
0: Może nie przyjść bardzo szybko, ale tutaj potrzebny jest szacunek. Szacunek do osoby, która jest chora w tym momencie. Dlatego, że taka osoba może potrzebować wyciszenia, może potrzebować odizolować się na jakiś czas, żeby sobie różne rzeczy samodzielnie poukładać.
1: Dla wielu osób jesteś wsparciem, chociażby poprzez wydanie książki, w której bardzo ładnie opisujesz to, jak poradzić sobie z depresją, jak się z nią oswoić. Chciałem zapytać cię o twoją historię. Jak to było u ciebie? W którym momencie uświadomiłaś sobie, że to właśnie jest depresja? Bo zaczęłaś już mówić o tym, że twoje życie wyglądało z pozoru idealnie. Praca, tak. Dom, wszystko szło zgodnie z planem, no ale gdzieś coś nie stykało, powiedzmy tak. Czułaś jakąś pustkę w sobie?
0: Czułam pustkę i czułam, właśnie były takie okresy i to faktycznie jest często w tym czasie, kiedy jest to przesilenie wiosenne albo jesienne, albo coś się wydarza, kiedy nasza umiejętność takiego kontrolowania rzeczywistości, coś nam się wymyka spod kontroli. I wtedy ta równowaga w naszym życiu nagle jest zachwiana, wpadamy w panikę, że coś się dzieje nie tak, że chyba coś jednak jest nie tak. Potem szybko zbieramy te kawałki, z powrotem sobie je układamy tak, jak chcemy. Wszystko jest z powrotem pod kontrolą, mamy posprzątane i lecimy dalej. Teraz z perspektywy czasu to myślę, że to w ogóle było już lata wstecz. Nawet kiedy byłam jeszcze zupełnie młodą dziewczyną, miałam pierwszą pracę i w tej pracy odnosiłam ogromne sukcesy, natomiast byłam bardzo samotna. Ale rano szłam do pracy i byłam chwalona, byłam doceniana i czułam się świetnie.
1: Trzeba było się spiąć i jakoś
0: tak,
1: szło.
0: Tak, i czułam się świetnie. I tak brnęłam sobie w to swoje życie, osiągając kolejne sukcesy zawodowe, potem wychodząc za mąż, potem mając dzieci. I za każdym razem, kiedy gdzieś tam to moje serducho zaczynało piszczeć, że a może jednak tak nie do końca, no to dostawało po łapkach i się zamykało, tak? I nie miało prawa dalej się odzywać. Mówię, wtedy, kiedy już wszystko miałam tak poukładane, dom, rodzina, dziecko, praca, i był taki brak satysfakcji, brak radości z tego wszystkiego, więc stwierdziłam, że muszę pójść do jakiegoś terapeuty, który najlepiej jakby mi dał jakąś pigułkę szczęścia, żeby mogła się szybko ogarnąć i ruszyć dalej. No poszłam do terapeuty, terapeuta wtedy nie dał mi pigułki szczęścia, dlatego że tylko psychiatra może wypisać leki, ja poszłam do psychoterapeuty. Natomiast po jakiejś tam krótkiej terapii stwierdziłam, że już sobie radzę, wobec tego mogę dalej ruszyć, robiąc to, co robiłam, tak? Dokładnie, nie zmieniając kompletnie nic w moim życiu, tylko nabrałam więcej sił, więc mogłam z jeszcze większym zaparciem robić to, co robiłam. I w pewnym momencie, kiedy to wszystko było tak fajnie poukładane, urodziłam dziecko z zespołem Downa. Narodziny dziecka niepełnosprawnego wywracają życie człowieka do góry nogami, kompletnie przewartościowują wszystko. Natomiast ja nadal byłam na tej fali, że ja tu wszystko będę kontrolować, ja wszystko mogę, jak się wystarczająco postaram. Jeżeli się wystarczająco zepnę, to ja nawet uzdrowię tego syna z zespołem Downa. Ja zrobię tak, że on będzie się zupełnie normalnie rozwijał. I to trwało 6 lat. Aż w końcu ja się nie poddałam, ale moje ciało się poddało. Dostałam nadciśnienia, wylądowałam w szpitalu i to jest właśnie to, o czym mówił ten psychiatra. To jest stan zapalny całego organizmu, tak? Pomijając to nadciśnienie, to przedtem jeszcze miałam chroniczne bóle głowy, drżenie, drętwienie rąk, zaniki pamięci, takie wrażenie, jakby rano wstaje i jakby mi musowało całe ciało.
1: Kolejny etap, kiedy serce się dopominało.
0: Tak, to jest wtedy, kiedy już ciało krzyczy, tak? To już całe ciało krzyczy, że coś jest nie tak. Natomiast my mamy ogromny arsenał uciszaczy, różne środki przeciwbólowe, różnego rodzaju wspomagacze typu kawę, energetyki i różne inne, więc sobie tak przeplatamy, tak? Kawa, energetyk, środek przeciwbólowy na ból głowy i tak w kółko to moje ciało powiedziało basta, dalej nie pojadę. I wtedy rozejrzałam się i stwierdziłam, że jestem najmłodsza na oddziale. I wtedy przyszła taka refleksja, że chyba coś jest nie tak, że mnie tutaj nie powinno być. Po tygodniu diagnozowania, no bo nadciśnienie nie bierze się znikąd, kiedy nie znaleziono żadnej innej przyczyny tego mojego nadciśnienia, zostałam wysłana do psychiatry i tam zdiagnozowana właśnie z depresją i z nerwicą. No w moim przypadku to ja już tak naprawdę dotknęłam dna, ja już padłam i w tym momencie dopiero ta cała diagnoza została przeprowadzona. Nigdy przed tym momentem nie przyszło mi do głowy, żeby pójść do psychiatry czy też do jakiegoś psychologa i się zdiagnozować w kierunku depresji, bo to była ostatnia rzecz, o której myślałam, znaczy ja w ogóle mi nie przychodziło do głowy, że to może być przyczyna mojego złego samopoczucia. Ja już prędzej myślałam, że ja może mam raka, albo jakąś inną...
1: Bo lekarze nie potrafią zdiagnozować,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, albo lekarze nie potrafią zdiagnozować, albo może powinnam po prostu, no tak jak próbowałam znaleźć lek na zespół Downa, to po prostu znaleźć lek na moją słabość, bo ja to bardziej traktowałam w kategoriach słabości. Ten incydent uświadomił mi, że jeżeli chcę dalej żyć, to ja muszę naprawdę dokonać bardzo głębokich zmian w moim życiu, ponieważ pędząc w ten sposób dalej, funkcjonując w ten sam sposób jak do tej pory, to ja umrę pewnie prędzej niż później, albo na atak serca, albo na wylew, albo na tego raka, którego się spodziewałam non-stop, albo cokolwiek innego, dlatego że moje ciało po prostu powiedziało, że już dziękuję serdecznie za współpracę.
1: Wróćmy do tej diagnozy depresji i nerwicy. Co wydarzyło się później?
0: Zostałam skierowana do psychiatry i do psychologa. Od razu dostałam też w szpitalu leki antydepresyjne. I to jest, wiem, bardzo kontrowersyjny temat, leczenie. Ja po lekach antydepresyjnych się bardzo źle czułam. Czułam się gorzej niż w pełnowymiarowej depresji bez leków. Czułam się faktycznie po lekach dopiero tak, jakbym była chora psychicznie. I pomimo kilku prób zmiany tych leków, nadal się czułam źle, a ponieważ musiałam opiekować się swoimi dziećmi i normalnie funkcjonować i nie mogłam się wyłączyć z życia na parę miesięcy, bo ja się teraz tutaj, proszę Państwa, leczę, to stwierdziłam, że muszę to zrobić w inny sposób. Poza tym też to przyszedł taki moment właśnie, że ja zaczęłam słuchać trochę tego mojego ciała i tak sobie pomyślałam, że jeżeli to moje ciało tak bardzo się broni przed tymi lekami, to może one jednak nie do końca są dla mnie takie dobre. I zaczęłam chodzić na terapię. Wtedy to był czas, kiedy ja faktycznie skupiłam się po raz pierwszy w życiu, skupiłam się tylko na sobie. Wszystkie inne obowiązki wykonywałam, ale w minimalistyczny sposób. Niektórzy się buntowali, owszem, no bo jak to? Ale to był czas, kiedy ja faktycznie skupiłam się na sobie, kiedy chodziłam wiecznie ze słuchawkami na uszach i słuchałam audiobooków najróżniejszych, które zresztą w depresjologii wspominam wszystkie te, które mi pomogły. Kiedy chodziłam na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, terapie konwencjonalne, niekonwencjonalne, ja po prostu postanowiłam spróbować wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby się wyleczyć, żeby z tego wyjść. Leczenie polegało na poznawaniu siebie i swoich potrzeb.
1: No właśnie, i to w cudowny sposób opisujesz w swojej książce Depresjologia. Gdybyśmy mogli podać kilka przykładów właśnie tych, które pomagają wyjść z depresji, które ty u siebie stosowałaś.
0: Każda osoba, która jest pogrążona w depresji, ma taką cechę, że ma totalny brak miłości i szacunku do siebie samego, czy do siebie samej. I to wychodzi na naszych warsztatach, które prowadzę. Za każdym razem, kiedy o tym mówię, to każdy, kiedy się nad tym zastanowi, to potwierdza. Ja nie szanowałam i nie kochałam siebie. I to jest ten czas, kiedy trzeba zacząć poznawać siebie, a potem zaakceptować siebie takim człowiekiem, jakim się jest, a nie takim, jakim mamy wyobrażenia o tym, że jesteśmy, bo to jest bardzo rozbieżne czasami. Mnie się wydawało, że jestem idealna, że jestem perfekcyjna. Nie kłamię, nie wyrzucam papierków na ulicę, nie przekraczam prędkości, po prostu chodzący ideał. Ale to było wyuczone. Rano wstawałam i zadawałam sobie pytanie i robię to zresztą do tej pory. Co mogę dziś dla ciebie zrobić, kochanie? Z taką czułością do siebie samej. I kiedy dostawałam odpowiedź, to robiłam wszystko, żeby to zrobić, bo gdybym zadała to pytanie mojemu dziecku i ono by powiedziało: mamo, ja chcę dzisiaj lody orzechowe, to pewnie bym zrobiła wszystko, żeby z nim na te lody orzechowe pójść. Ale jeżeli ja powiedziałam gdzieś tam cichutko, że nie wiem, chciałabym posłuchać muzyki w samotności przez 15 minut, to zazwyczaj wszystko inne było ważniejsze niż te 15 minut dla siebie.
1: A to tutaj mała rzecz z pozoru.
0: Tak, tak. A te małe rzeczy są niezwykle ważne, bo w całym tym szalonym dniu, gdzie mamy mnóstwo zobowiązań w stosunku do najbliższych, dzieci, męża, rodziców często, współpracowników, szefa, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, my jesteśmy na samym szarym końcu i najczęściej na nas nie starcza czasu. Na mnie samą, na siebie samego nie starcza czasu, nie starcza energii, a tutaj ja postanowiłam, że ja tą jedną małą zachciankę sobie spełnię. I to wydaje się takie głupie i taki drobiazg. Tym niemniej jest to niezwykle ważne, bo jest to właśnie taka droga do poznawania siebie, czego ja chcę, czego ja pragnę. Ja dawałam sobie wybory z dwóch, jak się małemu dziecku daje. Kupowałam sobie na przykład olejki eteryczne, żeby tam do świeczki gdzieś tam wkropić i wąchałam i pytałam sama siebie, który ci się bardziej podoba. Nie, który będzie lepiej pasował do mojego domu, nie, który będzie bardziej odpowiadał moim dzieciom, tylko który mnie się bardziej podoba. Wiesz, jakie było to trudne, żeby odpowiedzieć na to pytanie? To było czasami tak trudne, że ja musiałam wyjść z tego sklepu, potem wrócić z powrotem i próbować raz jeszcze, bo ja nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, który mnie, Agacie, bardziej się podoba.
1: Zagubiłaś się.
0: Tak. Kompletnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Więc to odkrywanie na nowo siebie może być czasami frustrujące, ale jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo tak naprawdę dopiero w tym momencie poznajemy, kim jesteśmy.
1: Dowiadujemy się o sobie szczegółów.
0: Tak. I czasami jest to właśnie tak jak w moim przypadku w wieku lat 40, kiedy dowiedziałam się, że lubię kolor różowy, którym się zawsze wydawał jakiś obciachowy, chociaż gdzieś tam podskórnie wiedziałam, że go lubię, ale nie.
1: Bo społeczeństwo tak nas nauczyło, tak, że różowy
0: tak,
1: niekoniecznie.
0: Taki landrynkowy to może nie, no ja tutaj bizneswoman, prawda, taka właścicielka agencji reklamowej, poważna kobieta i tam się różowy, fuj. A tu się okazało, że także ja lubię ten różowy, więc teraz w domu mam mnóstwo różowego i nieraz noszę również. I bardzo wiele różnych innych rzeczy odkryłam. Pisałam afirmacje, o których piszę w książce bardzo dużo. One mi naprawdę bardzo, bardzo dużo pomogły. Wyrażanie wdzięczności jest takim prostym zadaniem, które każdy może zacząć wykonywać i ma gigantyczną moc. Wtedy, kiedy tak naprawdę szczerze czujemy wdzięczność, to wydzielamy oksytocynę i dopaminę. Naprawdę takie samo działanie mają antydepresanty. Zwykle przez cały dzień to katujemy się tymi rzeczami, których nie zrobiliśmy, ale albo zrobiliśmy źle, tak? Albo myślimy o tym, co mamy zrobić, albo myślimy o tym, że tego nie zrobiłam, o tym zapomniałam, dziecku nie dałam zielonego stroju, bo dzisiaj dzień ziemi i tak cały czas, cały dzień się tak biczujemy.
1: A nawet jeżeli pojawi się jakiś sukces, to mówimy sobie, dobra, ten sukces to jest nic w porównaniu do tego,
0: nic,
1: co jeszcze mam
0: albo
1: zrobić.
0: Albo, że to przypadek, albo,
1: ja,
0: że
1: nie jestem godny.
0: Tak, albo w tym momencie wymieniamy 100 różnych powodów, dla których ten sukces nie powinien się pojawić, tak, to jest tak prosty przykład. Jedna drugiej dziewczynie mówi, słuchaj, ale masz fajną sukienkę. A no tak, wiesz, ale tutaj ona ma dziurę, a poza tym ona już taka stara jest i naprawdę. Dlaczego nie potrafimy przyjąć tego komplementu?
1: Powiedzieć
0: tak?
1: Dziękuję.
0: Powiedzieć dziękuję. Wiesz, naprawdę też ją lubię. Jest bardzo fajna. Tutaj wracam do tego wyrażenia wdzięczności, dlatego, że to jest ćwiczenie, które jest polecane przez bardzo, bardzo wielu terapeutów, przewodników duchowych, przez najróżniejsze znane osobistości z dziedziny takiego właśnie rozwoju duchowego. I Deepak Chopra o tym mówi, i Oprah Winfrey o tym mówi, ale też i nasza religia katolicka mówi o tym, tak, że wieczorem, kiedy się modlimy, to nie tylko prosimy, ale dziękujemy. Więc tak naprawdę wszystkie religie, wyznania, trendy sprowadzają się do tego, do tej wdzięczności. I na koniec dnia warto sobie spisać 3 rzeczy, za które mogę być wdzięczna, czy wdzięczny. I tutaj nie chodzi o to, że jestem wdzięczna za pracę, męża i dzieci. 3 rzeczy, tak? I codziennie to samo. Tylko nie, jestem wdzięczna za promyk słońca, który dzisiaj wyszedł za chmury. Jestem wdzięczna za to, że udało mi się nie zmoknąć, bo pamiętałam o parasolu. Albo za to, że zmokłam i poczułam te krople deszczu na swojej skórze.
1: To wymaga bardzo innej perspektywy,
0: tak,
1: niż te, które w której żyjemy.
0: Dokładnie. To jest zwracanie uwagi na drobne rzeczy, które się dzieją wokół nas, tu i teraz, to takie modne teraz jest to tu i teraz, ale myślę, że nie wszyscy wiemy, co to znaczy. To się stało znowu takim sloganem trochę, o, że jest w tu i teraz, tylko co to znaczy. To właśnie znaczy to, że ja jadąc tutaj do ciebie dzisiaj, zauważyłam ślady po samolocie na niebie i po prostu takie zawijaski przepiękne były na tym niebie, że mnie to zachwycało. Stałam w korku i spoglądałam na te malowidła na niebie.
1: Jakie szczęście, że był korek, prawda?
0: Tak, ależ ja pokochałam korki, odkąd zaczęłam słuchać audiobooków. I tak jak wszyscy się tam w tych korkach wściekają, jestem szczęśliwa, ja czekam na ten moment, kiedy wsiądę do samochodu, odpalam sobie audiobooka i super, i dla mnie to jest bardzo fajny czas, dla mnie to jest mój czas z moim audiobookiem. To są te rzeczy, za które na koniec dnia mogę być wdzięczna. I zamiast zasypiać, myśląc o tym, czego nie zrobiłam i jaka jestem do niczego, bo mi się nie udało zrobić tej całej długiej listy rzeczy, które sobie wymyśliłam, albo jak zrobiłam to na pewno źle, to ja zasypiam, myśląc o tych drobnych rzeczach, za które mogę być wdzięczna tego dnia. I tak naprawdę okazuje się, że ten dzień był super. Bez względu na to, czy moje dziecko jest zdrowe w tego dnia, czy chore, czy mam jakieś problemy, czy ich nie mam.
1: Udało ci się, bo wyszłaś spod kołdry i wymalowałaś życie na nowo.
0: Tak.
1: To też pod tytuł książki Depresjologia. Przeczytałem tę książkę, ale chciałbym zapytać autorki o to, czy to jest poradnik dla osób, które już mają zdiagnozowaną depresję. Czy to też jest trochę poradnik otwierający oczy każdemu człowiekowi?
0: Ja myślę, że to jest poradnik dla każdego człowieka. Miałam nawet problem z tym, czy faktycznie nazywać to depresjologia. Bo wtedy pomyślałam, że to może ograniczyć trochę odbiorców. Tym niemniej, ponieważ jest to moja droga przez depresję i wszystko, czego się na jej temat nauczyłam i czego doświadczyłam w związku z depresją i w jaki sposób z niej wyszłam, to nazwałam książkę Depresjologia, zatytułowałam ją Depresjologia. Natomiast większość osób, które ją przeczytały, twierdzą, że to jest książka dla każdego. Dla każdego, kto chce żyć pełnym życiem, kto chce nauczyć się cieszyć tym życiem, kto chce nauczyć się doceniać, kochać, szanować siebie, słuchać siebie. Także tak naprawdę jest to książka dla każdego.
1: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Nie mógłbym się wysilić na jeszcze lepszą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Agata Komorowska, autorka książki Depresjologia. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dziś w Mieście Młodości bardzo trudny, ale równie ważny temat. Rozmawiać będziemy o emocjach, a ze mną w studiu ekspertka w tym temacie, Maria Maruszczyk, psycholożka, trenerka i twórczyni Gruntowni, Centrum Dobrych Szkoleń, czyli programu profilaktycznego, który podwyższa inteligencję emocjonalną przedszkolaków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Na początek może trochę trudne pytanie, a może nawet banalne, ale czym są emocje?
3: To jest i banalne, i trudne, dlatego że nie ma jednoznacznej definicji, czym są emocje. W psychologii uważa się, że to jest pojęcie podstawowe, czyli coś, co każdy z nas czuje, każdy wie, czym są emocje, albo prawie każdy z nas, albo większość z nas. I mówi się o reakcjach fizycznych, że jest to reakcja psychiczna na pewne wydarzenia, które nas spotykają i ważne jest to, jak reagujemy też ciałem na to, co się dzieje. Ale nie ma jednoznacznej definicji, czym są, dlatego że każdy z nas bardzo różnie reaguje na różne sytuacje i bardzo ciężko jest znaleźć jedną definicję, która określa, czym jest dana emocja. Łatwiej mówić o funkcjach emocji. Jakie mają funkcje?
1: No właśnie, no to jakie mają funkcje emocje?
3: No właśnie, zahaczamy o taki temat, który jest bardzo istotny, dlatego że często mówi się o tym, że są emocje dobre albo emocje złe, albo właśnie na przykład takie, które chcemy przeżywać, albo takich, których właśnie nie życzymy sobie, szczególnie u naszych dzieci. No ale właśnie, kiedy spojrzymy na funkcje danych emocji, to nagle się okazuje, że wszystkie emocje są potrzebne, no bo po co jest nam złość? Każdy z nas gdzieś poczuł kiedyś złość, tą energię, która daje frustracja, furia, irytacja. I ta złość niesie zmianę. Bez tej energii nie byłoby możliwe zmiany tego, co nas po prostu denerwuje i irytuje. Czyli byśmy trwali w jakiejś sytuacji, która nas boli, która nas dotyka, na którą się nie zgadzamy, nie mamy na zgody na jakieś różne działania, a tkwimy w tym, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zmienić, bo nie mamy tej właśnie energii do zmiany. Mówi się nawet, że depresja nie jest tak naprawdę związana z uczuciem smutku, jak mówi się powszechnie, tylko właśnie z brakiem złości. Dlatego, że osoby, które doświadczają depresji, nie mają tej siły, żeby zmienić swoją sytuację, której doświadczają.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że w naszym życiu ważne są wszystkie emocje i nie powinniśmy się wystrzegać ani gloryfikować żadnej z nich.
3: Tak, zdecydowanie są ważne, bo są ważną informacją o tym, co się dzieje w świecie, o tym, co jest ważne dla nas.